Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

to jingling.

0: You ain't right, Rick.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią nie mogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągną.

0: tych zażarty.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Po co się zawiązę srogo, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą.
2: Leciał wysoko bocian długonos.
1: Brońże tu boćku do nas na pomoc.
0: Bosiek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za

0: Na tę rzepkę też miała kropkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?

0: Zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

Kogo ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosno?

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła siódma. Witamy, Martyna Chuderska i Ania Jaśkowiak.

No i tak oto wystartowaliśmy w nowym tygodniu. 5 minut po godzinie 7, 28 dzień września już w kalendarzu. W tym tygodniu będziemy witać nowy miesiąc, październik, a pogoda wspaniała. Mam nadzieję, że korzystaliście z niej. Weekend dowoli, szczególnie niedziela przepiękna. Czy dzisiaj będzie tak cieplutko? Zaraz z Anią sprawdzimy. No podobno nie aż tak ciepło jak wczoraj, ale temperatura dość wysoka i dużo, dużo słońca. Szczegóły po piosence. Dzisiaj w poranku będzie smacznie, bo zajmować się będziemy owocami, które bezsprzecznie kojarzą się z jesienią, chociaż można je zjadać przez cały rok. Tysiące smaków. Na świecie istnieje ponad 7,5 tysiąca odmian jabłek. Ponoć gdybyśmy chcieli spróbować każdej z nich i codziennie jeść inną, to zajęłoby nam to ponad 20 lat. Kolory jabłek, no i to wszystkie chyba kolory tęczy, mogą być czerwone, żółte, zielone, a nawet dwukolorowe i w paski. Zastanowimy się dzisiaj, skąd pochodzą, poszukamy ciekawostek jabłek.

naukowych, i w literaturze, i w piosenkach, w powiedzonkach, w przysłowiach. Także będziemy patrzeć bardzo szeroko na ten temat. A jeśli chodzi o niespodzianki porankowe, to proszę Państwa, w naszym kąciku rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie, w tym tygodniu można zdobywać, i to już nie będzie niespodzianka, bo zaraz wszystko stanie się jasne, komiks Hilda i Rożek. To już jest trzecia część przygód tych bohaterów pod tytuł Kamień z kosmosu, więc jeżeli lubicie komiksy, to proszę namawiać rodziców do tego, żeby telefonowali około godziny 7:30 i brali udział w naszej zabawie. Dzisiaj będzie można też zdobyć zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na znakomity spektakl o Tymoteuszu i o Psiunciu. Taka historia sprzed lat, ale nadal cieszy się ogromną popularnością. Po godzinie 8 pojawi się też ekspertka od przepysznych jabłek, która będzie nam opowiadała ciekawostki, różne piękne historie. No ja oczywiście zapraszam Was także do telefonowania pod numer 22 645 20 55. No i do pisania na adres dzieci@polskieradio.pl. Wszelkie jabłkowe skojarzenia bardzo mile widziane. Ach, i jeszcze chciałabym podziękować za wszystkie spotkania w ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dużo się działo, mnóstwo pięknych spotkań, warsztatów, projekcji filmowych. Ryjówka Przeznaczenia już wskoczyła na ekrany wielu kin i można ją oglądać między innymi na festiwalu Młode Horyzonty, bo festiwal rozpoczął się w wielu miastach w Polsce w ostatni piątek, czyli mamy pierwszy festiwalowy weekend już za nami, a filmów do obejrzenia ponad 170. Takie dwa główne, kluczowe miasta to jest Warszawa i Wrocław, ale wielu, wielu innych także na terenie naszego kraju można oglądać znakomite filmy i naprawdę warto z tej okazji skorzystać. Teraz trwa edycja stacjonarna, po niej ta online, no ale oczywiście w tej drugiej nie wszystkie filmy będą do obejrzenia. Co więcej, ogromny atut tego festiwalu już od wielu lat to spotkania z twórcami, a także warsztaty. Więc korzystajcie do woli. Zachęcamy do tego również jako patron medialny tego festiwalu. No i będziemy Wam o szczegółach opowiadać, a także o szczegółach festiwali, które zbliżają się wielkimi krokami. To tyle tytułem wstępu. Za moment sprawdzamy pogodę. No i zapraszam już teraz do współtworzenia audycji Poranek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś silne zamglenia w kilku regionach, więc proszę o poranku na siebie uważać, ale cały dzień upłynie pod znakiem słońca, jednak wysokiej jak na tę porę temperatury. A jeżeli chodzi o te gęste mgły poranne, to mogą ograniczać widoczność do 300 metrów, więc bardzo prosimy o ostrożność. Dziś dominować będzie w ciągu dnia bezchmurne niebo na wschodzie i na krańcach zachodnich. No, okresami może pojawić się chmur odrobinkę. Najcieplej na zachodzie kraju. Tu temperatura wzrośnie miejscami do około 24 stopni Celsjusza, ale pięknie. W centrum termometry pokażą 20-21, a na północnym wschodzie 17-18. Na pozostałym obszarze temperatura od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie wiał będzie z kierunków południowych i południowo-wschodnich. No, okresami może być porywisty. Na południowym wschodzie powieje ze wschodu, a wysoko w Sudetach te porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. No i tak jak wspomniałam, mgły, ale to tylko rano w dolinach i kotlinach górskich. No piękny mamy ten wrzesień, w zasadzie końcówkę września. Zobaczymy, jaki będzie październik. Korzystajcie z tej pogody. Spacerujcie najwięcej, ile się tylko da, łapmy promienie słońca, bo słońce to energia i dużo przyjemności. 14,5 minuty po godzinie 7, no i oczywiście, że Sopot ma słoneczko.

Dużo słońca życzymy dzisiaj nie tylko mieszkańcom Sopotu oczywiście. 18,5 minuty po godzinie 7. Dziś poranek jabłkowy. Bo jesień bezsprzecznie z jabłkami się kojarzy. No, w rzeczywistości te owoce dojrzewają w zależności od odmiany już od połowy lipca aż do późnej jesieni. Ale dobra wiadomość jest taka, że sezon na jabłka trwa praktycznie przez cały rok. A odmian jest mnóstwo i ta różnorodność, proszę Państwa, jest naprawdę ogromna. Jabłka pochodzą z Azji Środkowej. Tu ich dzikie gatunki występowały kilka tysięcy lat temu. A z Azji Centralnej jedwabnym szlakiem nasiona jabłek trafiły na wybrzeża Morza Czarnego. Potem trafiły do Persji, do Grecji, do starożytnego Rzymu. A w zależności od odmiany mają wielkość ziarnka grochu, to te najmniejsze, albo małej dyni. To z kolei jabłka giganty. Istnieje ich ponad 8 tysięcy odmian. Średniej wielkości jabłoń może mniej więcej wyprodukować tyle jabłek, żeby wypełnić 20 skrzynek o wadze 42 kg. No i mamy matematykę już na dobry początek tygodnia. Jabłonie należą do rodziny różowatych, a taką ciekawostką, która myślę, że może Was zainspirować do poszukiwań, no i może też do różnego rodzaju eksperymentów, to jest fakt, że jabłko nie tonie. A dlaczego? Jak myślicie? Może ktoś wie? 22 645 20 55. To już teraz czekam na pierwszego rozmówcę.

0: Nikt na razie do nas nie dzwoni. W sprawie jabłek? Oj, Ania właśnie krzyknęła, że dzwoni. Wołałam wilka z lasu, a w zasadzie to chyba nie wilka, tylko zaraz sprawdzimy kogo i kto wie, dlaczego jabłko nie tonie. To będzie taka zagadka dzisiaj numer jeden na rozgrzewkę, żebyśmy wszyscy się obudzili. Dlaczego jabłko nie tonie? Iga wie. Cześć, Igo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty wiesz, dlaczego jabłko nie tonie?
1: Tak.
0: A opowiesz nam wszystkim? Tak. Jak to się dzieje? No to zamieniamy się w słuch.
1: No to dlatego, że jabłko ma dużo miąższu i w tym miąższu jest powietrze.
0: No bardzo ładnie. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Takie trudne.
1: W szkole.
0: A, w szkole się nauczyłaś. Krasnoludki, proszę tutaj wyjąć już te trąbeczki. No brawo. A do której klasy już chodzisz?
1: Czwartej.
0: I takie rzeczy w szkole, moi drodzy. No to już teraz będziemy wszyscy wiedzieli, dzięki Idze, jak to z tymi jabłkami jest. A ty lubisz jabłka?
1: Tak.
0: A masz ulubioną odmianę?
1: Nie.
0: Ja też chyba nie mam ulubionej, chociaż z dzieciństwem kojarzą mi się bardzo papierówki, bo na podwórku mojej babci rosło jedno drzewo owocowe i to było właśnie to drzewo i rodziło jabłka co 2 lata. I nawet nie trzeba było się na drzewo wdrapywać, bo te jabłka same spadały, a ja bardzo lubię takie kwaskowe, zanim jeszcze dojrzeją, a potem można z nich zrobić kompocik albo coś innego pysznego. Lubisz szarlotkę na przykład?
1: Tak, lubię.
0: Ja też uwielbiam szarlotkę. Czasami sobie dodaję lody do szarlotki, na przykład waniliowe, jak jest jeszcze ciepła. No, trochę się rozmarzyłam o poranku. A jak minął ci weekend?
1: Dobrze.
0: Odpoczęłaś?
1: Mhm.
0: A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Krosna.
0: A była w Krośnie wczoraj taka piękna pogoda jak w Warszawie?
1: Tak.
0: I dzisiaj też się zapowiada, że będzie słonecznie i cieplutko. Co będziesz dzisiaj robiła, moja droga, przez cały dzień? Jakie masz plany?
1: Pójdę do szkoły. I na tańce. Zajęcia taneczne.
0: I zajęcia taneczne, no to pięknie. A jaki to styl tańca?

0: Cóż to za taniec?
1: Grupa taneczna taka.
0: Ach, rozumiem, rozumiem. I pierwszy rok należysz do takiej grupy, czy już kolejny?
1: Proszę?
0: Czy pierwszy rok należysz do tej grupy? Teraz zaczęłaś zajęcia.
1: Kolejny
0: już. Czyli wniosek taki, że pewnie ci się podoba, skoro kontynuujesz, tak?
1: Tak.
0: No to dużo dobrego życzymy i przyjemności. Bardzo ci dziękuję, moja droga, za

0: w jabłuszku i dlatego jabłka nie toną. Także mamy pierwszą tajemnicę rozwiązaną. A chciałabyś kogoś pozdrowić o poranku?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Całą moją rodzinę.
0: Pozdrawiamy. Tak?
1: Szkołę i grupę taneczną.
0: Dobrze, przyłączamy się do pozdrowień. Krasnoludki też do ciebie machają. I pięknego dnia życzymy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Ciao!
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
2: Wiemy, że dzieci już nie śpią, to teraz sprawdzamy, czy nie śpią rodzice. A rodzice mogą dzisiaj zdobyć dla swoich pociech książkę Hilda i Rożek pod tytułem Kamień z kosmosu. To jest znakomity komiks, którego pierwsza i druga część cieszą się dużą popularnością. Ja sobie zaglądam cały czas do tego komiksu, ale będę musiała tą książkę oddać. A już na pierwszej stronie, moi drodzy, to można sobie wyobrazić, że trwają wakacje, bo Hilda z Rożkiem, Rożek jest jej pieskiem, spędzają noc pod namiotem. No, jest pięknie, cieplutko. Coś tam znajdują w lesie tajemniczego, zabierają do domu i to ma potem konsekwencje. Kto lubi komiksy, niech o książkę walczy. 22 645 20 55. Zapraszamy do telefonowania. Oczywiście czeka też zagadka do rozwikłania, ale wierzę, że Państwo sobie poradzą.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Agnieszka i Mela są dzisiaj z nami o poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witamy serdecznie. Jeszcze w domu, czy już?
2: Tak.
1: Poza domem, w domu. No to dobrze. A śpieszycie się, dziewczyny?
2: Nie. Mamy na 8:45, także mamy czas.
1: Ach, no to luz. Szczęściary, to możecie odetchnąć, spokojnie sobie zjeść śniadanko. Cudnie. A gdzie mieszkacie? W jakim mieście?
2: W Słupsku.
1: W Słupsku. Ładna pogoda u was?
2: Bardzo. Tak jak wczoraj. Wczoraj byłyśmy na grzybach, także wykorzystujemy te momenty.
1: Bardzo dobrze. A jak zbiory wczorajsze?
3: Mama zebrała chyba z kilogram kurek.
1: Naprawdę?
3: Tak.
2: Pierwszy raz w życiu mi się tak zdarzyło, także
1: no to brawo. Wspaniale.

0: mam pierwszego podgrzybka.
1: Och, Melu, to gratulacje. No to owocna wyprawa na grzyby w takim razie. A co wy teraz zrobicie z tymi kurkami? Wrzucicie do jajecznicy, czy do słoika?
2: Myślę, że będzie sosik. Grzyby się już same ususzyły.
0: A reszta będzie w panierce.
1: O rany, ale będzie pysznie. A będzie pachniało.
2: O, pachnie już, tak.
1: Już sobie to wyobrażam i troszkę zazdroszczę. Wspaniałości same. No dobrze, słuchajcie, to my może przeskoczymy do tematu jabłek tak sprytnie, żeby też było smacznie. Lubicie jabłka?
0: Bardzo.
2: Szczególnie te wczesne.
1: Ja
0: i
1: też.
0: I papierówki.
1: Oj, papierówki. Papierówki też uwielbiam. Uwielbiam, kojarzą mi się z dzieciństwem, kojarzą mi się z szarlotką, z kompotem jabłkowym, robionym w wakacje. Z placuszkami. O, tak, tak. Dziewczyny, w zasadzie to mam dla was taki, no dla mamy, bo to Mela może pomagać, jak ma ochotę, a tutaj mama będzie odpowiadała na pytanie. Pani Agnieszko, no w zasadzie to możemy się poruszać w dwóch obszarach, albo fizyki, albo literatury. Co pani woli? Spokojnie, spokojnie.
2: Mela mi daje wyzwanie, niech będzie fizyka.
1: Fizyka? Poważnie? To ja się tu nastawiłam na wierszyk. No dobrze, to niech będzie fizyka. Jest taka historia.
2: A tutaj w dwóch jabłuszkach może na przykład, ale...
1: A nie, to był Entliczek Pętliczek.
2: Okej.
1: I tam jest, wiadomo, tam koszyczek, jabłuszko, robaczek, kubraczek, no i jest kilka różnych dań. Różnych dań. No ale skoro fizyka, no to fizyka, to ja idę za naszymi słuchaczami. To jest historia o pewnym naukowcu i o jabłku właśnie. I to jest jedna z najsłynniejszych anegdot w historii nauki, która wyjaśnia, jak ten fizyk wpadł na trop.
2: Tak,
1: no i pani wszystko wie. A pamięta pani, jaki to fizyk, jaki to naukowiec?
2: A nawet jakoś. Mela pamięta, ja też, ja pamiętam, jak miał na imię. Miał na imię Izaak, a jak miał
0: Newton.
1: Newton! Tak. A to prawo, pani powiedziała grawitacji.
2: No, ja
1: to
2: byłaby
1: pani ciąży. A, no i się wygadałam. No i oczywiście, wiadomo, jak zawsze. Grawitacji bądź prawo powszechnego ciążenia. Tak, jest taka legenda, że w 1665 roku albo 66, bo tutaj mamy takie niedomówienia, młody pan Newton siedział sobie pod jabłonią w ogrodzie i w pewnym momencie zobaczył spadające z drzewa jabłko. No i według niektórych wersji to jabłko miało mu spaść na głowę, ale to jest taki dodatek podobno, mitologiczny jednak. No i wtedy sobie zadał pytanie, dlaczego to jabłko zawsze spada tak prostopadle do ziemi, a nie leci na przykład na bok,
2: w bok,
1: albo w górę, tylko zawsze w kierunku środka ziemi spada. No i zaczął to badać. Tak, tak. No pięknie. To wy wszystko wiecie. Ja myślałam, że to będzie trudne. Zagadnienie o poranku, szczególnie w poniedziałek. A tu wszystko jasne.
2: Tak zadzwoniłam sobie przypadkiem. Już stwierdziłam, że nie wiem, z rok nie dzwoniłyśmy albo więcej.
1: Aha.
2: I tak przypadkiem.
1: I się udało. No to bardzo.
2: Tak, ja chciałam dodać pewną ciekawostkę, ponieważ Mela i jej imię jest wyjątkowo w temacie tego odcinka, ponieważ w języku włoskim jabłko to właśnie Mela.
1: A to bardzo dziękujemy za taką ciekawostkę, ale to imię i wybór tego imienia ma jakąś też historię? Taką rodzinną? Dlaczego akurat Mela?
2: Było to powiązane, natomiast Melania to w ogóle jest ciemna, czarna, Mela ma czarne włosy, także to imię tutaj jest tak... z przeróżnych względów. Myślę, że bardzo do Meli pasujące.
1: Melu, a najczęściej...
2: Meluk też. Także
1: o,
2: tutaj.
1: Tak. A ty, Melu, lubisz swoje imię?
0: Tak. Kiedyś nie lubiłam, ale teraz już lubię.
1: A jak najczęściej wszyscy się do ciebie zwracają?
0: Mela. Nie lubię Mela.

0: Hiszpania albo Melca jeszcze. Ale to...
1: Tak, rodzina tylko, tak, Melcia.
2: Mela albo Melcia, czyli Melania, tak to poważnie raczej nie. No, może to później przyjdzie, albo nie, może już tak zostanie.
1: Być może.
2: Tak. To pozdrawiamy cię, Melu, bardzo serdecznie. I panią, pani Agnieszko. Cieszę się, że pani się dzisiaj zdecydowała na ten telefon. A jakbyście sobie miały wyczarować jakieś pyszne danie o poranku z jabłkami, to co by to było?
0: Szarlotka.
1: Z lodami.
2: Szarlotka i lody, to jest bardzo dobre połączenie. No ja dzisiaj apeluję do słuchaczy o przesyłanie może przepisów na szarlotkę, która zawsze wychodzi. U mnie no, tak różnie tak z tą szarlotką. Czasem my wychodzi, tak czasem nie. A jakiej odmiany jabłek używacie do szarlotki?
1: No, takie, które są aktualnie najbardziej kwaśne, bo ja najbardziej w tych plackach, jak robiłam z różnych jabłek, zastanawiałam się, dlaczego one tak nie smakują tak, jak te placki mojej babci. No i dlatego, że to zawsze były papierówki. To były papierówki zbierane przeze mnie i moją siostrę. I to są wyjątkowo kwaśne jabłka. Wtedy przynajmniej, jak my je zbierałyśmy, to taki był moment. I to jest taki smak. A z tymi szarlotkami to właśnie też uważam, że im kwaśniejsze jabłka, tym później ten smak jest taki dobrze wyważony.
2: To mamy bardzo podobne doświadczenia. Ja też... dodaję najmniej cukru do ciast, jak tylko można i też zawsze wybieram takie kwaskowe opcje. Bardzo lubię takie połączenia. No a papierówki, babcia i też jabłonka, jedna, jedyna jabłonka na podwórku, taka uginająca się. Dalej to drzewko rośnie i rodzi jabłka co 2 lata.
1: A tak, bo to też takie charakterystyczne.
2: Tak, tak. No i to rzeczywiście taki smak dzieciństwa. Także dużo wspomnień.
1: U nas to było tak, że zanim babcia zrobiła placki, to jeszcze, bo tych u nas, znaczy to sobie u nich tam na tej działce taki rekreacja, to nie była taka rekreacyjna, bo to była duża działka. Zresztą do tej pory moja rodzina tam używa i tam wujko, no, przecież wujek mieszkają już, mają dom taki całoroczny. W każdym razie najpierw drogie dzieci, trzeba było przejść po tej działce i wyzbierać wszystkie spady. Spady to są te jabłka, które spadły i już zaczynają się psuć. Więc my tak naprawdę musiałyśmy trochę zapracować na te placki z siostrą, żeby później się nimi móc poobiadać.
2: No ja pamiętam, że ja też te spady zbierałam, potem siadałam z mamą, miałyśmy taką wielką miskę, albo dwie, czy miska i garnek taki duży.
1: Tak.
2: I obierałyśmy jabłka, wykrawałyśmy.
1: I się wykrawało, tak. No, nie marnowało się.
2: Tak. Tak. Część na kompot. O Jezus, jaki wspaniały kompot, szczególnie latem.
1: Oj, tak.
2: I część na ciasto, na placki, czasem na knedle z jabłkami. O. Tutaj różne opcje wchodziły w grę.
0: A ja najbardziej lubię knedle ze śliwkami.
2: No, ja też bardzo lubię ze śliwkami. Nawet w zeszłym tygodniu takie knedle lepiłam, tak, ze śliwkami właśnie. I z truskawkami też, ale ze śliwkami bardziej.
1: Nie, tak.
2: Tak, tak.
1: Ja jeszcze pamiętam tę moją babcię, która, nie wiem, dłonie ze stali czy azbestu przerzucała te placki ręką.
2: Och. Babcie to mają jakieś tajemnicze moce. Ja nie wiem, skąd one to biorą. To są jakieś, to muszą być jakieś magiczne tematy.
1: Ale to tylko babcie.
2: Tylko babcie tak mają. Tak. To prawda. Dziewczyny, no, zrobiłyście mi poranek, mogę tak powiedzieć kolokwialnie. Bardzo dziękuję za ten telefon i za opowieści. Wysyłamy wam komiks. Mam nadzieję, że wam się spodoba. O Hildzie i Orożku i o kamieniu z kosmosu. Wow. Lubisz, Melu, komiksy?
0: Bardzo.
1: Dlatego to był mój motyw. Usłyszałam komiks, mówię, spróbuję.
2: I się udało. Grze, gratuluję. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: No bardzo oczywiście naszą ukochaną rodzinę.
0: I wszystkie konie ze stajni, to jest SJ Pegasus Cewice. Najbardziej Wimpiego.
2: Ach, czyli tu

0: jeszcze jakiś konny temat nam się wkradł. Trzeba będzie pomyśleć.
1: A konie też lubią jabłka.
0: Och, no właśnie, nie tylko marchewkę, prawda? Jabłka
1: tak,
0: też.
1: Tak, tak. I moją najlepszą przyjaciółkę, Alę.
0: Dobrze,
1: i
0: dobrze.
1: Panie i Basię.
0: Cudnie. Pozdrawiamy i my.
2: Panią, oczywiście, bo bardzo miło było usłyszeć. Jest pani naszą ulubioną prowadzącą, przynajmniej ja się wypowiem za siebie. Mm-hmm. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy za waszą pracę, was wszystkich, bo to wiadomo, że jest zespół, ale pani głos i sposób prowadzenia bardzo rezonuje z nami, także bardzo lubimy słuchać.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo, wielka przyjemność to usłyszeć. Pozdrawiam ciepło. Wysyłamy Hildę i Rożka. No i chyba posłuchamy piosenki o tym słynnym Izaaku Newtonie. Jak to z tym jabłkiem było? Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Wzajemnie. Do usłyszenia.

0: Tak!
1: Ojej.
2: Nauka i przypadek. Piosenka pochodząca ze spektaklu Wanna Archimedesa. 9 minut zostało do godziny 8, a teraz prosimy o uwagę mieszkańców Szczecina bądź okolic, bo mam dla Was podwójne zaproszenie na spektakl grany 3 października o godzinie 16. Tymoteusz i Psiuncio to jest historia, którą być może znają nawet Wasi rodzice. Można było kiedyś słuchać takiego słuchowiska, bajki muzycznej, nagranej w 1972 roku. Wymyślił to słuchowisko pan Jan Wilkowski, muzykę stworzył Jerzy Dobrzański. No, piękna to była historia i tak ciekawa, zajmująca i lubiana, że śmiało można powiedzieć, wskoczyła na deskę.

i wielu teatrów, bo opowieść o tym Mateuszu i Psiunciu można też oglądać w Teatrze Groteska, oczywiście w zupełnie innej odsłonie niż w Pleciudze, ale jakby niezależnie od tego, w którym teatrze ten spektakl jest pokazywany, to miś Tymoteusz Rymcimci jest rozrabiaką, ma bogatą wyobraźnię, dobre serduszko, a jego przygody bawią i zachwycają kolejne pokolenia. W tej historii Tymcio spotyka samotnego, bezdomnego psa. No, każde dziecko chciałoby mieć własne zwierzątko, prawda? Tymcio też. Ale tata niedźwiedź się nie zgadza, więc Tymcio wpada na pomysł, żeby przenocować pieska pod łóżkiem. A może tata zmieni zdanie? Tymczasem do domu niedźwiedzi skrada się pewne podstępne zwierzątko, które pod osłoną nocy zamierza ukraść wszystko, co się da i skąd się da. Ze stołu, z szafy, z podłóżka. Ale pod łóżkiem czeka warcząca niespodzianka. A ja jestem ciekawa, czy domyślacie się, jaki to podstępny, sprytny zwierz jest takim złodziejaszkiem. 22 645 20 55. Śmiało proszę telefonować, a jak uda Wam się odpowiedzieć na pytanie, to z radością przekażę Wam podwójne zaproszenie na spektakl. Jeszcze raz przypomnę, grany 3 października o godzinie 16 w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, więc podkreślam raz jeszcze, zapraszam do telefonowania mieszkańców tego pięknego miasta.

Czekamy na Sprytka ze Szczecina, który odpowie na pytanie. Ania podniosła słuchawkę, więc jest duża szansa, że za momencik podwójne zaproszenie na spektakl o Tymoteuszu i Psiunciu powędruje w dobre ręce. 22 645 20 55. Oj, chyba dzwonią do nas słuchacze, ale nie ze Szczecina. A szkoda, bo spektakl warto zobaczyć. Można jeszcze do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Ja przypomnę, że spektakl będzie grany 3 października o godzinie 16. A w spektaklu usłyszycie piosenki pochodzące ze słuchowiska.

o jakim wspomniałam, Tymoteusz Rymcimci. To jest bajka muzyczna z 1972 roku. Spektakl wyreżyserował pan Michał Dąbrowski, scenografię przygotował Andrzej Dworakowski, a muzykę napisał Krzysztof Dzierma. Czego możecie się spodziewać? Znakomitej zabawy, to po pierwsze. Sprytnych pomysłów, bez dwóch zdań. Wzruszających, miłych scen, o tak, bo potem... Jak już, no nie mogę chyba wszystkiego powiedzieć. Jak się wszystko zakończy dobrze, bo to jest happy end, to będzie i przytulanie, i radość, i merdanie ogonem. A dodatkowo jeszcze będziecie mogli zobaczyć różne techniki lalkowe w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. 22 645 20 55. Jeszcze przypomnę pytanie, bo może ktoś dopiero teraz włączył Polskie Radio Dzieciom. Pytałam o to, jakie to podstępne zwierzątko włamało się do domu Tymoteusza Rymcimci i tatusia i chciało ukraść różne rzeczy. I zostało zaskoczone przez pieska schowanego pod łóżkiem. I więcej nic nie powiem, więcej nic zdradzać nie będę. Po prostu poczekam cierpliwie na słuchacza bądź słuchaczkę ze Szczecina lub okolic, którzy zwierzątko to znają. dzieci@polskieradio.pl w sprawie zaproszenia, podwójnego zaproszenia można również do nas napisać.

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Ania Jączek. Witamy 28 września.

0: 3,5 minuty po godzinie 8. Ania z kimś dyskutuje. No nie wiem, czy to jest osoba, która chce się wybrać do Teatru Pleciuga w Szczecinie, czy nie. Tam trwają jakieś rozważania. Poczekam cierpliwie, a w międzyczasie przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy na temat jabłek. Oczywiście jesień i schyłek lata nieodłącznie z jabłkami nam się kojarzy. Ciekawostek związanych z tymi owocami jest całe mnóstwo. Wiecie, że przeciętny człowiek zjada 65 jabłek rocznie? Przeciętnie. Statystycznie. No, ja zdecydowanie więcej ich zjadam. Nie mogę powiedzieć, że zjadam jabłko codziennie jedno, ale czasami bywa tak, że jednego dnia kilka, więc pewnie to się jakoś tak równoważy. Jabłka znamy już od wielu, wielu wieków. 6,5 tysiąca lat przed naszą erą się pojawiły. W Chinach podobno jabłko jest wymawiane ping, co oznacza spokój. Wiemy też, że jabłka unoszą się na wodzie, ponieważ jest w nich aż 25% powietrza. Dzisiaj tę zagadkę rozwikłała Iga, zaraz po godzinie 7. No i jabłka są bardzo zdrowe. Mają dużo boru, który wzmacnia kości. Także chrupcie jabłka, nie tylko wczesną jesienią. Odmian jest bardzo dużo, o tym też już wspominaliśmy, ponad 8 tysięcy. A średniej wielkości jabłoń może produkować tyle jabłek, żeby wypełnić 20 skrzynek o wadze 42 kg. No i oczywiście jabłka wskoczyły też do różnych wierszy, do piosenek, opowieści, historii, również tych naukowych, w których pan Newton występuje, a te literackie. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek, pamiętacie? W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. No i w wierszu pana Jana Brzechwy wymieniana jest cała lista dań podawanych w pewnym barze. Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, duszone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka i placek i babka. No i takimi wspaniałościami trzeba się zajadać jesienią. Ciekawe, czy pani Małgorzata, która mieszka w Szczecinie, hura, bardzo się cieszymy, też lubi jabłka i różne jabłkowe dania. Dzień dobry, pani Małgorzato.
1: Dzień dobry.
0: A pani chrupie jabłka od czasu do czasu?
1: Oczywiście, uwielbiam jabłka.
0: A ma pani ulubioną odmianę albo ulubiony przysmak, danie
1: jabłkowe? Oczywiście ulubiona jest moja szarlotka z lodami.
0: Och, ta szarlotka dzisiaj zdecydowanie na podium, chyba numer jeden. No ale pani dzwoni w sprawie zaproszeń, prawda, na Tymoteusza i Psiuncia?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. A pamięta pani, co to za niecny tam podstępny

0: bohater się wkrada w pewnej nocy i próbuje okraść Tymoteusza?
1: Wydaje mi się, że to piesek.
0: A, to proszę się chwilkę jeszcze zastanowić, bo piesek to pod łóżkiem, to ten psiuncio właśnie, którego Tymoteusz tak chce bardzo mieć. Tata się nie zgadza. A jest takie zwierzę, które jest uważane za takiego chytruska.
1: A to pewnie lisek.
0: No, zdecydowanie to lis jest. Jak wybierzecie się do teatru trzeciego, to uważajcie na tego lisa. Bo to jest niezły tam huncwot. Także trzeba mieć...
1: Serdecznie dziękujemy, będziemy uważać.
0: Uważajcie, to się trzeba mieć na baczności. Tak, bo to jest niecnota. Ale gratuluję zdobycia zaproszeń i oczywiście zapraszamy jako Polskie Radio Dzieciom również do tego wspaniałego teatru. A chce pani kogoś pozdrowić, pani Małgorzato?
1: Oczywiście, pozdrawiam moje dzieci, które zdążyły już wysiąść z samochodu i pójść do szkoły i przedszkola i mojego męża Rafała, który zadzwonił, że koniecznie, bo Szczecin.
0: No to bardzo się cieszę, jaka kooperacja, ale państwo mają tutaj szybki przepływ informacji. Cudownie, bardzo się cieszę, że wybierzecie się do teatru, czyli będzie pani miała niespodziankę dla dzieci, jak wrócą.
1: Oczywiście, na pewno bardzo się ucieszą.
0: Cudnie, pozdrawiam. I do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy. Do widzenia.
0: 8,5 minuty po godzinie 8. Pięknie się rozkręcamy w poranku, więc cóż, no zapraszamy na kolejny punkt naszego porannego rozbiegu. A jest to...
2: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, rozgrzewamy się. No, proszę państwa, ja mogę zaproponować ćwiczenia, ale to będzie chyba nudne. Wiadomo, że najlepszymi trenerkami i trenerami są słuchacze i słuchaczki Polskiego Radia Dzieciom, więc czekamy na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni pod numer 22 645 2055. Zaproponuje zestaw trzech ćwiczeń. Jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, to mam nadzieję, że się dogadamy. Część powtórzeń można przenieść na drugą połowę dnia. Ważne, żeby spróbować zacząć chociaż od kilku o poranku. To naprawdę daje dużo energii i dużo dobrego naszym ciałkom. 9, prawie 10 minut po godzinie 8 to jest bardzo dobry czas na poranne ćwiczenia. 22 645 20 55, a jak powiadają Kulfon i Monika, w zdrowym ciele, zdrowe ciele. O, jakoś tak.

0: przestań!
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
2: Lilka z mamą do nas telefonują. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Lilko, droga, czy ty w domu jesteś teraz, czy w samochodzie?
3: W samochodzie.
2: Mhm. No dobrze. A będziesz później też ćwiczyła, jak będzie taka okazja i możliwość, okay, tak naprawdę? No bo wiesz, no w samochodzie to ja rozumiem, że to można głową ewentualnie pokręcić, prawda? W prawo, w lewo. Łapki rozgrzać. Może troszkę ramionka, ale ty być może masz zupełnie inne pomysły. Jakie ćwiczenie proponujesz jako pierwsze?
3: 50 skoków na jednej nodze.
2: O, dobrze. Myślę, że damy radę. Ania to już nawet wstała. Nie przygotowała ekspresowo. Ale tak na jednej, tak? Czy raz
3: tak,
2: prawa, raz
3: jednej.
2: Lewa? Na jednej.
3: Na jednej.
2: Można sobie nogę wybrać?
3: Można.
2: Dobrze. To jakoś tak spróbujmy, może każdy będzie szybciutko liczył w swoim tempie, bo podskoki to trzeba szybko liczyć, żeby się nie przewrócić, prawda?
3: Dobrze.
2: Dobrze, to ty możesz próbować, Lilko, tak szybciutko liczyć, jak masz ochotę.
4: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
2: 50. Ja sobie tak potem skracałam, że liczyłam dziesiątkami, bo to trudno jest wymawiać tak szybciutko, prawda? 24, 25, 25, to tak szybko trzeba by było, żeby nam się język nie poplątał. Udało się. A drugie ćwiczenie?
3: Drugie na drugiej nodze.
2: Ach, na drugiej. Bardzo dobrze, to zrównoważymy sobie ciałko. Czyli możemy dziesiątkami liczyć. Zgadza się pani? To takie do 10 i potem znowu do 10, 5 takich dziesiątek. Może tak być?
3: Okej.
2: Dobra. Okay. No to ciach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. No i się udało. Pięknie. I jeszcze jedno ćwiczenie?
3: 10 pompek.
2: Pompki. A wiedziałam, że mnie to o poranku nie ominie. A policzysz, proszę?
3: Policzę.
2: Dobrze, to poczekaj, to ja sobie tutaj tak.
3: Tak.
2: Już jestem, gotowa?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Ale mi chrupnęło przy 10. Kości od starości, no tak. Trzeba chronić. Bardzo dziękuję. Lilko, ale jesteś wspaniałą trenerką. Krasnalki wszystkie wstały już? To gramy fanfary. No pięknie. A powiedz, gdzie ty się nauczyłaś tak ładnie tutaj operować ćwiczeniami?
3: Na w zerówce.
2: W zerówce. Ćwiczycie też, tak?
3: Tak.
2: A jakie
3: Ale
2: ćwiczenia?
3: Ale teraz do pierwszej klasy.
2: A, rozumiem. Jak WF wygląda?
3: Mamy prawie codziennie WF.
2: O, no proszę. I też są takie rozgrzewki na WF-ie?
3: Tak.
2: A jakie ćwiczenia ty lubisz najbardziej?
3: Podskoki na jednej nodze.
2: Podskoki właśnie. Fajne te podskoki. Będę codziennie chyba robiła. Bardzo ci dziękuję, Lilko. A chcesz kogoś pozdrowić?
3: Ciocię, tatę, babcię, dziadka, kuzynki, kuzynów i ciocię.
2: I my pozdrawiamy. Bardzo dziękuję ci za ćwiczenia. Do usłyszenia.
3: I krasnoludki.
2: I krasnalki. Dzięki. Pozdrowione, uśmiechają się tu promiennie. Do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Pa, pa.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zabiją?

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przy ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: Zespół Czereśnie zaśpiewał o owocach. Tu nie ma przypadków. 23,5 minuty po godzinie 8, a w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się pani Natalia Wielochowska, edukatorka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Natalio, pięknie tam u was. O każdej porze roku. Ale teraz tak jesienią, jak się przyglądamy, kolory zmieniają liście, drzewa zmieniają, liście zmieniają kolory. Tak powinnam powiedzieć. Wszystko się zmienia w przyrodzie.
1: Dużo się dzieje.
0: Dużo się dzieje.
1: Że można naprawdę się zakręcić, jak się rozejrzy. O każdej porze roku coś ciekawego, ale jesienią ta dynamika zmian, to jak szybko i jak dużo rzeczy na raz. Bo i ruszają się, spadają, odfruwają i zmieniają kolory. I czasami trochę kształty. Coś się zwinia, coś się rozwinie, coś urośnie, ktoś kogoś tam nadgryza. Więc jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaobserwowania i serdecznie zapraszamy. Mamy nawet takie zajęcia, które nazywają się na tropie jesieni, gdzie się rozglądamy, czy te zmiany rzeczywiście już zachodzą, czy jeszcze nie i czy jest w jaki sposób i co nam się uda jeszcze wypatrzeć. Więc my jesteśmy zawsze pełni ciekawości wokół tego, co się dzieje. To nie jest tak, że my mamy taki plan i odhaczamy, tu zobaczyliśmy to, tylko idziemy z dziećmi i po prostu patrzymy, co oni wypatrzą dzisiaj ciekawego i idziemy za nimi, przyglądamy się temu i to jest wspaniałe.
0: Jeszcze pogoda nam podkręca zapachy tego miejsca.
1: No właśnie, szczególnie jak jest wilgotno, to możemy się poczuć naprawdę jak w środku jakiegoś tajemniczego lasu, mimo że jesteśmy w środku miasta. Pachną liście. A nawet mamy takie liście, które, bo mamy drzewa z całego świata, rośliny z całego świata w ogrodzie botanicznym. I jest to jedno takie drzewo, które nawet po niemiecku jest nazywane drzewem piernikowym. Bo kiedy taki świeżo podsuszony listek się rozetrze, powącha, to tam czuć, słuchajcie, taki zapach, no ja tak czuję trochę cynamon. Inni czują jakieś inne przyprawy, że można sobie wyobrazić, że to takie naprawdę ciasteczkowe drzewo. Więc bardzo oryginalne, bardzo ciekawe znaleziska można zrobić w naszym ogrodzie botanicznym.
0: A czy w ogrodzie botanicznym jabłonie też rosną?
1: Znajdą się. Mamy jabłonie, już właśnie zarumieniły się jabłuszka, pięknie wyglądają, zachęcają. A nawet, słuchajcie, mamy coś takiego jak gruszki na wierzbie. No prawie. Aha. Prawie gruszki na wierzbie, ponieważ jest takie drzewo, które nazywa się grusza wierzbolistna i rzeczywiście jej liście wyglądają jak takie wierzbowe, wąskie i podłużne. Tak jakby te gruszki, które tam rosną, nie do końca pasowały do reszty, do tych listków. Jest to bardzo ciekawe i słuchajcie, no gruszki na wierzbie istnieją. Oczywiście takiej w cudzysłowie, takiej w przenośni, to nie jest prawdziwa wierzba, ale wygląda jak wierzba, więc jest to fajna ciekawostka.
0: No to teraz trzeba by się było zastanowić, jak to jest z tym przysłowiem i z używaniem takiego przysłowia, jeżeli mamy tutaj na potwierdzenie, że jednak może być inaczej. A dzieci najczęściej jakimi dróżkami chcą podążać? Mają państwo takie wytyczone szlaki, czy czasami tam odbijacie gdzieś
1: oczywiście,
0: w bogach,
1: że
0: coś
1: odbijamy.
0: Zainteresuje?
1: Oczywiście, dosłownie w sobotę miałam jakiś plan, ale to zainteresowało, tamto zainteresowało. Znaczy ja mam taki plan zwykle, no pewnie tu i tu, ale zobaczymy, co dzieciaki wybiorą. I ja idę za dzieciakami i w każdym kącie znajdziemy coś ciekawego. Teraz właśnie szczególnie rzucają się w oczy te kolorowe owoce, jak te jabłuszka, czy właśnie jarzębiny pomarańczowe. Czy mamy takie

taką roślinę, która nazywa się dereń, taki krzew, na którym rosną czerwone też owoce, takie podłużne. One bardzo fajnie wyglądają, z daleka je widać. I słuchajcie, to nie jest przypadkowo, bo te rośliny te kolorowe owoce robią, żeby właśnie były zauważone. Żeby jakiś ptak, czy jakieś zwierzę, jakiś człowiek po

0: wiesz, to czerwone, to moje nasiona tam już są gotowe, żeby pójść w świat. Więc ty jak zjesz ten owoc, najlepiej w całości, to skórkę strawisz. Ten pyszny, słodki miąższ pełen witamin strawisz. Ale ta twarda pestka, to ziarenko w środku zostanie i przejdzie przez twój cały układ pokarmowy, przez calutki brzuszek, no i tam z tymi resztkami niestrawionymi, innymi, potem gdzieś to zostawisz. Tak jest. Tak jest z takim pakiecikiem nawozu, na przykład spod ptasiego ogonka nasiona jarzębiny spadną w zupełnie nowym miejscu, gdzie jest duża szansa, że będzie mogło urosnąć nowe, duże drzewo, bo pod dorosłą jarzębiną czy dorosłą jabłonią, no jest trochę już ciasno. Tam będzie cień, więc lepiej poszukać nowego miejsca. I teraz jesienią wszystkie rośliny starają się wysłać swoje nasiona w świat. Na przykład w ptasim brzuszku, czy w ludzkim.
1: Ale to jest wspaniały sposób na rozsiewanie nasion.
0: Ja go nazywam taki z biletem, że płacę tą słodyczą, witaminami, smakiem, płaci roślina, daje nam to w zamian za to, że my ją przeniesiemy. I wszyscy są zadowoleni.
1: A ptaki mają swoje ulubione owoce, pewnie tak?
0: I mam wrażenie, że ten dziki bez, czarny dziki bez, który teraz właśnie ma te ciemne owoce i to jest taki bardzo duży smakołyk dla ptaków, co też możemy poznać czasami po tym, że jak zobaczymy gdzieś ptasią kupę, to o tej porze roku często jest fioletowa. Od proszę. Takiego czarnego bzu.
1: No dzieci są bacznymi obserwatorami przyrody i też zadają najlepsze pytania na świecie, więc jeżeli chcecie z panią Natalią porozmawiać, to proszę zadzwonić. Zapraszam. 22 645 20 55. A można się z naszą gościnią też umówić na takie zwiedzanie. Są organizowane spacery i dla przedszkolaków, i dla uczniów, i dla młodzieży, też dla dorosłych,
0: zapraszamy
1: dla seniorów
0: wszystkich.
1: O każdej porze roku. Zajęcia prowadzone pod czujnym okiem zespołu pracowni edukacji. Każde opatrzone scenariuszem, ale tak jak powiedziała pani Natalia,
0: który może
1: się zmienić, bo edukatorzy też podążają
0: za ciekawością
1: tak. uczestników spotkania.
0: Na tym nam zależy.
1: Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, no to zapraszamy. A może chcecie się podzielić jakąś swoją obserwacją i o coś dopytać.
0: 22 jak to z tą jesienią?
1: 645 20 55. Doczekamy już teraz na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni.

0: Pani Natalia Wielochowska, edukatorka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem poranka. Pani Natalio, wspominała Pani o tym, że są organizowane spacery, tropią Państwo razem z uczestnikami pory roku, teraz jesień, która już rozgościła się na dobre. No oczywiście jesienią mamy różne zmiany pogodowe. To też wprowadza sporo zamieszania chyba w życiu zwierzaków.
1: Tak.
0: Niektóre lecą za morze, inne zostają, szukają schronienia, zastanawiają się, czy już przygotowywać się do zimy. Było bardzo chłodno we wrześniu, mieliśmy taki czas. Teraz temperatura podskoczyła do 20 kilku stopni. A jak w ogrodzie rośliny reagują na takie zmiany?
1: No, obserwujemy je uważnie. No powiedzmy, rośliny i zwierzęta możemy powiedzieć, że wiedzą, że z tą pogodą jest zamieszanie, ale jest jedna rzecz, która zawsze jest stała w ciągu roku. I to jest właśnie długość dnia. Jak możemy zauważyć, teraz już wieczorem robi się coraz wcześniej ciemno. I to jest to, na co możemy powiedzieć, rośliny i zwierzęta patrzą, że już czas szykować się do zimy. No bo jesień jednak jest tym etapem, kiedy no, szykujemy się. Rośliny ściągają różne substancje zapasowe z liści, wciągają je do środka, do tego pnia, do korzeni, które zostaną na zimę, a liście pomału możemy odrzucać, mogą spadać. Zwierzęta, no właśnie, albo szykują się do wędrówki, albo już poleciały, albo robią zapasy. Więc naprawdę sporo się dzieje i warto się, i właśnie zwracają uwagę na długość dnia. I to też możemy jak najbardziej obserwować w ogrodzie botanicznym, bo my najbardziej oczywiście zwracamy uwagę na rośliny, ale mamy też zajęcia o ptakach. Nazywają się ptaki i krzaki. A teraz jest ten moment właśnie ptasich wędrówek, więc to jest bardzo fajny moment, żeby się przyjrzeć, co ptaki robią. Niektóre robią zapasy właśnie. Albo mamy też zajęcia ślady i tropy zwierząt, że obserwujemy, co te zwierzęta robią, jak obserwować, czy one są, no bo są jednak płochliwe, prawda? Ale możemy się dowiedzieć, że tu były i to jest też bardzo ciekawe, taka detektywistyczne, takie odkrywanie, kto tu był, co robił, dlaczego to robił. Więc jest dużo do odkrycia i bardzo można mile spędzić czas w ogrodzie.
0: A które zwierzaki są na tyle bezczelne, że zaczepiają turystów, przechodniów, uczestników spacerów?
1: Tak, mamy takie zwierzaki. Oczywiście my tutaj o roślinach w tym ogrodzie, a tu ni stąd, ni zowąd, gdzieś za pnia, na gałęzi, gdzieś między kwiatkami, jakaś ruda kitka nam przebiega. Tak, tak, wiewiórki są gwiazdami w ogrodzie botanicznym. Wyglądają, przyglądają się, podbiegają czasami, rzeczywiście zabierają uwagę bardzo, bardzo szybko, ale szczególnie jesienią temat wiewiórek bardzo nam pasuje, bo one właśnie robią zapasy. Możemy obserwować, jak zbierają żołędzie, czy nawet kasztany jadalne, bo mamy też takie kasztany nie tylko na ludziki, ale mamy kasztany jadalne, które wiewiórki lubią też zbierać i właśnie szukają miejsca na kryjówkę, rozglądają się, czy ktoś ich nie podgląda, bo wiadomo, mogłaby inna wiewiórka, a może jakieś dziecko, ja nie wiem, co sobie wyśmią tą wiewiórki o dzieciach, wyciągnąć z ich spiżarki, więc jest to bardzo ciekawy widok, jak one tak właśnie szukają, zagrzebują, tu udają, że coś zagrzebują, a tu naprawdę i pracowicie zbierają. Bardzo ciekawe obserwacje z wiewiórkami.
0: A wiewiórki gromadzą zapasy

0: W jednym miejscu, czy w kilka, w kilku, tak?
1: Tak,
0: bo ja słyszałam, kilku. Że one też są zapominalskie.
1: Dokładnie, no właśnie wszystko w przyrodzie jest połączone. No nawet w ogrodzie botanicznym nie da się skupić, nie patrzymy na nic innego, tylko rośliny, żadnych wiewiórek, żadnych pszczół, niczego. To wszystko się łączy, ponieważ i na przykład wiewiórki, i na przykład sujki, te takie skrzeczące ptaki, które w parkach czy na brzegach lasu często mieszkają, one robią zapasy na zimę. I chowają w różnych miejscach. No czasem są te kryjówki jakieś większe, ale najczęściej gdzieś tam zagrzebują w ziemi jeden owocek, dwa owocki, te nasionka. No i zdarza się tak, że po prostu robią tak solidne zapasy, że nie zjedzą wszystkiego albo zapomną. I dzięki temu takie nasionko, słuchajcie, no pod ziemią, zagrzebane, milutko, jest gdzie wypuścić korzonek. No to jest idealne miejsce. Nie są gdzieś tam... to sama, nie wiem, gdzieś za kamieniem schowane, gdzie trudno wypuścić korzonek, ale one dosłownie zakopują je w ziemi jak jakieś ogrodniczki. Jakby szykowały na wiosnę, żeby one mogły wykiełkować i urosnąć. Oczywiście to nie jest ich plan, ale takim przy okazji wychodzi i to super w przyrodzie działa, że i wiewiórka się naje i kolejne dęby czy kolejne kasztany mogą urosnąć.
0: No, wspominałyśmy o tym, że są stworzenia, które zaczepiają ludzi, ale są też rośliny, które zaczepiają. No,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Tak. To jest bardzo ciekawa część roślinnego świata, bo tak jak mówiłam, jabłka czy jarzębina płacą za swój bilet, za wędrówkę tego nasionka. I ja sobie żartuję, że te rośliny, o których za chwilkę powiem, to one podróżują na gapę. Nic nie dają w zamian, zaczepiają się, a żeby dobrze się zaczepić, to można mieć taki zaczepiający haczyk. Jak przypomnijcie sobie, czy zdarzyło wam się kiedyś na spacerze, idąc, że coś was rzeczywiście zaczepiło, jak jakiś, i trzeba było to zrzucić z siebie, albo nie, no może ktoś lubi wędrować z takim tak zwanym rzepem zaczepionym. Rzep, jak się mu przejrzymy, ma właśnie bardzo dużo haczyków. I dosłownie jak taki rzep, który był na nim wzorowany do zapinania kurtki czy butów. I rzep jest z rośliny, która nazywa się łopian, która ma właśnie taki sposób, że przyczepia się, czy to do psiego ogona, tak, odczep się rzepie, a ja się nie odczepię. Trzymają się mocno. Więc kiedy takie zwierzę próbuje się tego rzepa pozbyć, czy to idąc i próbując strząsnąć, czy łapą coś drapią, jak taki rzep otworzymy, tam w środku jest dużo nasion. I właśnie wędrując z tym pieskiem, czy z innym zwierzęciem, nasiona się rozsypują i znowu rzepy mogą się rozsiewać i nie muszą nic za to dawać. I w ogrodzie botanicznym, jak się przyjrzymy, mamy taki zakątek właśnie roślin, które rozsiewają się, zaczepiając się i wędrując na gapę. Między innymi, słuchajcie, jest właśnie uczep, który się uczepia takimi dwoma ząbkami, że to nasionko wygląda, jakby miało takie rożki. Albo rzepik, czyli coś jak mały rzep, też ma małe haczyki. A jest też szałwia lepka, która się przyklepia. Więc bardzo ciekawe rośliny, którym warto się przyjrzeć. O, i jeszcze porożnik luizjański. Zupełnie o nim zapomniałam.
0: Porożnik luizjański.
1: Może nie brzmi znajomo, ale słuchajcie, spróbujcie sobie wyobrazić. To jest takie duże nasionko, jak śliwka, w takim kształcie podobnym i ma takie dwa długie, zawinięte rogi, jak jakiś koziorożec. Bardzo ciekawa roślina, naprawdę. I kiedy w tej Ameryce, gdzie tam sobie rośnie, jakieś zwierzę, no powiedzmy coś, co ma kopyta, jakieś kopytne zwierzę idzie sobie, to te dwa takie niby rogi na tym nasionku potrafią się tak zaczepić za jego nogę, że nie wbijają się, nie kaleczą, tylko tak się zaczepiają jak jakieś klamerki do prania troszeczkę. I kiedy to zwierzę idzie, to nasionko jest trochę otwarte i znowu po drodze rozsypuje nasiona. Bardzo ciekawa roślina, bardzo ciekawie wygląda i to po prostu się rozsiewa, wędrując z innymi. Bardzo sprytny sposób.
0: A pani Natalio, czy są takie rośliny w ogrodzie, którymi wy się jakoś szczególnie musicie opiekować, na przykład zimą?
1: Obecnie udaje nam się
0: na przełomie tych
1: udaje
0: pół
1: się
0: roku.
1: W ogrodzie naszym ogrodnikom nawet na grządkach latem, wiosną się przenosi ze szklarni na grządki, słuchajcie, banany. Znaczy nie takie, że będzie z owocami, ale jest roślina banan, zwana popularnie bananowcem, która naprawdę jest w stanie u nas rosnąć. I taka palma, jedyna, która rośnie w Europie, nazywa się karłatka. Karła.

0: Klatka niska, nie jest za duża, więc rośnie sobie na grządce i przez lato jak najbardziej mogą tam być, a potem na zimę zabieramy je z powrotem do szklarni, chociaż w tym roku już niektóre, jeden z bananów został właśnie otoczony taką zasłoną, taką słomianą, po prostu zrobiliśmy mu taką kołderkę na zimę, taki śpiworek i dał radę, nie trzeba było go przenosić do szklarni, więc niektóre rośliny, nawet egzotyczne, dają sobie radę na zewnątrz, chociaż oczywiście te, które nie znają zimy w swoim naturalnym miejscu, tam gdzie rosną gdzieś daleko na południe od nas w ciepłych krajach, no to są stale w szklarni. Ale niektóre właśnie na lato mogą wywędrować na zewnątrz, na zimę znów wracają do szklarni, więc słuchajcie, w szklarni będzie trochę bardziej ciasno niedługo, bo na razie jest trochę więcej przestrzeni, bo część roślin jest na zewnątrz, a na zimę będą wracały, żeby miały ciepło i ciepło, nadal ciepło.
1: No, powędrujcie do ogrodu botanicznego i zobaczcie, jak to się wszystko zmienia o każdej porze roku. Może też przyjrzycie się konkretnym roślinom i tym, jak one się zmieniają, bo to też mogą być bardzo ciekawe obserwacje. Na pewno warto też prowadzić takie dzienniczki obserwacji.
0: Polecamy. No właśnie, nawet w tym roku była bardzo fajna akcja robienia dzienników botanicznych. Akurat apetycznych dzienników botanicznych, bo mieliśmy rok tematyczny, mówimy o roślinach, szczególnie zwracałem w tym roku uwagę na rośliny jadalne. Też na przykład dla zwierząt. I właśnie panie przychodziły obserwować te rośliny, siadały przy nich, przyglądały się, rysowały dokładnie, na tyle dokładnie, na ile mogły, bo to nie jest tak, że to musi być dzieło sztuki, to każdy może to zrobić. I właśnie zastanawiały się, co ja tu widzę, a co mnie tak zaciekawiło w tej roślinie? A jakie ja mam pytanie o niej? Na przykład, dlaczego ma taki jakiś taki zwiewną otoczkę dookoła nasionka? Po co to jest? Więc to jest bardzo fajny sposób, żeby jednocześnie i przyglądać się uważnie przyrodzie, i coś stworzyć sobie na pamiątkę i zadać sobie kolejne pytania do odkrywania, bo to jest chyba najwspanialsze w wędrówce w przyrodzie, że my możemy zastanawiać, ale dlaczego to tak jest? A skąd to się wzięło? A jak to działa? I starać się to odkrywać, bo ciekawość jest najlepszym napędem do dowiadywania się nowych rzeczy i zachwycania się światem. I serdecznie zapraszamy, czy to w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, czy po drodze do przedszkola, czy do szkoły, gdziekolwiek jesteście, obserwujcie jesień i cieszcie się nią.
1: Pani Natalio, to jeszcze dopytam o te jabłkowe tematy, bo ponoć istnieje ponad 8 tysięcy odmian jabłek na świecie i one mogą być rzeczywiście bardzo maleńkie. I też patrzymy pod kątem pestki, czy też w ogóle wielkości jabłka, koloru. Są zaskakujące smaki, każdy ma swoje ulubione, to też w zależności od tego, jaką potrawę przygotowujemy, na przykład z jabłek, to też wybieramy konkretną odmianę. A w ogrodzie botanicznym, jakim odmianom możemy się przyglądać? Są takie na przykład małe jabłuszka, takie rajskie jabłuszka.
0: Są małe jabłuszka.
1: Jak niektórzy mawiają? No,
0: gdybyśmy dzikie? Cofnęli się trochę lat wstecz, sporo lat wstecz, ogród botaniczny był większy i w ogóle był cały dział poświęcony jabłoniom i drzewom owocowym. Teraz jest troszeczkę skromniej. Tych jabłonek mamy mniej, ale też warto się im przyjrzeć. I ogólnie właśnie kilka tysięcy odmian, prawda? I jabłonie, czy różne inne rośliny, możemy też i w ogrodzie botanicznym obserwować to, że oprócz tego, że mamy mnóstwo gatunków z całego świata, to mamy też różne odmiany. To, że ogrodnicy rzeczywiście od dawien dawna starają się dobierać rośliny tak, żeby właśnie albo były jakieś bardzo oryginalne w wyglądzie, na przykład mamy drzewa o fioletowych liściach, czy super w smaku, więc są te jabłonie i słodkie, i kwaśne, i soczyste, i miękkie. No jak kto lubi, każdy sobie znajdzie. I to jest też właśnie bardzo niesamowite, chociaż u nas akurat bardziej możemy poszukać tych najbardziej takich pierwotnych jabłonek. U nas mniej takich może do dobierania smaków, ale można zobaczyć, jak one wyglądały kiedyś jeszcze w lesie.
1: A towarzystwo jakich roślin jabłonie lubią, albo jakich wyjątkowo nie lubią? Jak to jest w ogóle w ogrodzie? Czy państwo sobie, sadzą rośliny też te, które jakoś ze sobą egzystują?

0: jest im dobrze w tym sąsiedztwie? Czy one się właśnie też tak same rozsiewają?
1: No jakby mamy dla roślin wyznaczone miejsca, prawda? No bo w ogrodzie botanicznym między innymi jest po to, żeby...
0: Nie można sobie tak całkiem na taką dzikość pozwolić.
1: Znaczy są takie zakątki, powiedzmy. Aha. Mamy takie zakątki, gdzie rzeczywiście troszeczkę jest bardziej dziko, ale w większości ogrodu rzeczywiście roślina ma swoje wyznaczone miejsce, przy którym jest etykietka, że można było się dowiedzieć, kto to jest, skąd pochodzi. No czasami te rośliny oczywiście mają swoje zdanie na ten temat i potrafią sobie przerosnąć gdzieś do sąsiada, albo się właśnie rozsiewać, bo ich nasiona mają wyjątkowo dobry sposób na rozsiewanie się. I czy z tym ptakiem, czy z wiatrem gdzieś się przemieszczą.
0: A to jest bardzo ciekawe, rozrastają, prawda? Takie przekorne.
1: Tak, mamy przekorne rośliny, jak najbardziej. A co do współpracy, to są też bardzo ciekawe historie. Mamy w ogrodzie taką grządkę, która nazywa się grządką tematyczną. Ona co roku jest inna. W tym roku akurat mamy tam prawie tylko buraki. A jest tak różnorodnie, no właśnie różne odmiany buraków, tak jak są różne odmiany jabłek, to mamy buraki, które są żółte, czerwone, małe, duże, no jakie kto chce. A w poprzednich latach była tam niesamowity zestaw roślin, który nazywał się Gildia Trzech Sióstr. To wszystko rośliny z Ameryki Południowej, gdzie właśnie tamtejsi rdzenni mieszkańcy lubili je sadzić razem i to nie bez powodu. Były to bardzo wysoka kukurydza, o sztywnej łodydze, większa niż trzcina, bo też jest trawą, tak jak trzcina, więc rośnie do góry, ma taką łodygę, tylko że jest duża i sztywna. Na nią mogła wspinać się fasola, bo fasola jest takim pnączem, który wspina się na inne rośliny, a do tego jeszcze ma taką dodatkową właściwość, że przy jej korzeniach mieszkają bakterie, które potrafią, ona z nimi współpracuje, kolejna współpraca, potrafią wiązać azot z powietrza, czyli pobierać taki składnik, który jest bardzo trudno dostępny dla roślin w glebie, jego nie ma tak dużo, więc kto potrafi go złapać z powietrza, bo potrafią to bakterie, a potem się dzielą z rośliną, to właśnie dużo zyskuje. Szybciej mogą rosnąć te rośliny. A trzecią siostrą była dynia, która płoży po ziemi, wyciąga swoje łodygi, rozrasta się i dużymi liśćmi osłania glebę, że właśnie chroni przed słońcem. I to jest taka super współpraca, dla każdego tam jest miejsce i te trzy rośliny bardzo dobrze ze sobą rosną i wszystkie trzy mogą się znaleźć na naszym talerzu. Słuchajcie, kukurydza, fasola, czy to kolba, czy prażona, fasola w zupie, zmielona w kotleciku, czy nawet pastę na kanapkę można zrobić. No i dynia królowa jesieni, tak, zupy dyniowe, pieczona dynia, no niektórzy nawet kawę robią sobie dyniową, tak, więc da się na przeróżne sposoby, więc takich roślinnych historii ciekawych jest sporo i warto je poznawać.
0: Można je poznawać oczywiście w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy serdecznie na stronie ogród.uw.edu.pl. Tak. Znajdziecie wszystkie informacje dotyczące spacerów, zwiedzania, grup i grup przedszkolnych i uczniów klas 1-3 i zwiedzania dla rodzin z dziećmi. Wszystko jest dostosowane do grup, do osób zwiedzających. Pani Natalia pięknie, jak słyszycie, o wszystkim opowiada, wciągając w ten świat roślin i zwierząt, zmienności pór roku, tylko chłonąć. Naprawdę. Także zapraszamy.
1: Co pora roku, to inaczej. Kiedy nie przyjdzie się do ogrodu, zawsze można odkryć coś innego. Zapraszam serdecznie.
0: I to się wszystko zmienia i nigdy nie jest tak samo.
1: Nie, dokładnie.
0: I dlatego to jest tak fascynujące. Tak. Pani Natalio, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Biegniemy do ogrodu botanicznego. Wykorzystajcie tę wspaniałą pogodę. Końcówka września, początek października. No i dawno nie mieliśmy takich cudowności, więc czerpmy. Pani Natalia Wielochowska z Ogrodu Botanicznego, edukatorka, była dzisiaj gościnią poranka. Pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do cieszenia się jesienią.
0: A my zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom, kiedy tylko znajdzie pani czas.

Zespół Czereśnie, tym razem o pestkach. 5 minut zostało do godziny 9, więc poranek powolutku dobiega końca, ale zachęcę Was do tego, żeby obserwować przyrodę, pałaszować jabłka w różnych postaciach, bo na świecie też istnieje wiele różnych jabłkowych przysmaków. No oczywiście szarlotka podawana z lodami waniliowymi, no to jest taki smak, który dziś był przywoływany po wielokroć, ale we Francji na przykład tarta karmelizowana, pieczona do góry nogami z jabłkami, w Austrii taki tradycyjny deser Apfelstrudel, cienkie ciastko wypełnione jabłkami i cynamonem. W Niemczech też piecze się takie ciasto z dodatkiem migdałów jabłkowe, Apfelkuchen. W Wielkiej Brytanii mamy jabłka zapiekane pod kruszonką. W Szwecji taki deser niezwykle popularny, podawany z sosem waniliowym. W Hiszpanii jabłka bardzo często są dodatkiem do słodkich tart, a w Turcji spotyka się jabłkowe nadzienie w baklawie albo w słodkich bułeczkach. W Maroku jabłka trafiają często do dań z mięsem i z przyprawami. W Japonii z kolei bywają składnikiem lekkich biszkoptów i puszystych deserów. W Korei Południowej dodawane są do marynat, do mięsa, żeby nadać mu delikatności. A w Meksyku przygotowuje się takie słodkie empanady z jabłkowym nadzieniem. No, w Czechach oczywiście knedliki z jabłkami podawane z cukrem i z masłem. Każdy ma swoje ulubione smaki. Może dzisiaj też zechcecie zjeść coś pysznego z dodatkiem jabłek. Teraz przypomniał mi się taki smak przedszkolny, czyli ryż z zapiekanymi jabłkami, ze śmietanką i z cynamonem. Nie wiem, czy jeszcze w przedszkolach są podawane takie właśnie dania. I czy to jest drugie danie, czy już deser? To mam nadzieję, że na ten temat też porozmawiamy może przy innej okazji, bo tylko 3 minutki zostały do godziny 9, więc już nie mamy przestrzeni na rozmowy telefoniczne. Więc tym bardziej zapraszam Was na poranek jutro punktualnie o godzinie 7. Mam nadzieję, że się rozsmakowaliście dzisiaj nie tylko w jabłkowych smakach, ale także w jesieni, która pachnie, smakuje, jest piękna i kolorowa. No i na pewno do tych

tematów będziemy wracać, tym bardziej, że lada moment przywitamy, proszę Państwa, kolejny jesienny miesiąc, czyli październik. Martyna Huderska, Ania Jączyk, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No i życzymy Wam oczywiście pięknego, spokojnego poniedziałku. No, to mam nadzieję, że to nie będzie takie wariactwo nowego tygodnia, bo poniedziałki nie są najłatwiejsze. Więc tym bardziej radzimy, żeby zwolnić, iść może dzisiaj na spacer, do parku, do lasu, a może na grzyby, tak jak słuchaczki, które dzisiaj o tym opowiadały. Wszystkiego dobrego. Martyna Huderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Strażnicy bajek.
8: Pośród nas schowane żyją.
9: Już od wieków nieustannie.
8: Kolorowe szatki szyją.
9: Mogą pływać statkiem w wannie.
8: Kolorowe czapki noszą.
9: Krótkie portki z kubraczkami.
8: Znalezione książki znoszą.
9: A najchętniej z bajeczkami.
8: Uwielbiają smakołyki.
9: Smak tysiąca ciastek znają.
8: Herbaciane ich imbryki.
9: Aromatem wypełniają.
8: Ich komnaty przystrojone.
9: W nich dywany i fotele.
8: Poduszkami zaścielone.
9: Ale skrzatów jest niewiele.
8: Zwykle strychy wybiera.

0: albo dziuple w starych drzewach.
1: Tam mieszkania zakładają,
0: gdy pojawi się potrzeba.
1: Ciężkie są pocztowe skrzynie
0: i magiczne szafy z drzwiami.
1: Czas na żartach z krzatą płynie.
0: Wciąż się bawią z krasnalami.
1: Może żyją w twoim domu?
0: Gdzieś na strychu czy w piwnicy.
1: Lepiej nie mów nic nikomu,
0: bo wyniosą się z dzielnicy.
1: A w sypialni ich nie było?
0: Pod półkami wśród rupieci?
1: Może coś się wydarzyło.
0: Nie widzieliście ich dzieci?
1: Wszystko pięknie opiszemy.
0: Biblioteki odwiedzimy?
1: Jeśli tylko ich znajdziemy,
0: to się świetnie zabawimy.
1: Chyba słyszę, coś szeleści.
0: Mnie się zdaje, że drapanie
1: w takiej dziurce się skrzat zmieści?
0: Rozpocznijmy przeszukanie! Dobrze, dobrze, teraz ja, Michasiu, ja!
1: Jasne, bardzo proszę, ale może jeszcze co?
0: Nie, bo teraz moja kolej. Poproszę.
2: Ojej, ale nie skończyłem.
1: O, widzisz? Widzisz? Wskazówka kiwa się na boki.
0: Pewnie, że na boki, bo nie może do przodu ani do tyłu.
1: Czyli znaczy, że może? No wiesz, to może ja bym skończył, co?
0: No ale przecież odpadłeś, Michasiu, no. Ekran ci ściemniał. Czyli zmiana zawodników.
1: Ściemniał, oczywiście. I co jeszcze wymyślisz, Adasiu? Ściemniał.
0: No patrz na mistrzunia. Jak się gra? Uwaga. Raz, dwa, trzy, zjeżdżam.
1: Uważaj, Płotek! Nie, ten z drugiej strony, przechylaj się!
0: Nie mów mi, Płotek, kiedy go omijam.
1: Ale wpadłbyś na drugi, za którym jest przepaść. Uważaj!
2: Adasiu, wszystko zepsułeś. Ja tak się namęczyłem, żeby tu dojść w tej grze.
0: No, chyba żeby spaść. Aż trzy razy spadłeś z urwiska, Michasiu.
1: Ale za każdym razem coraz dalej. O, zobacz, widzisz? U mnie jest więcej błękitnego. O.
0: Jakiego błękitnego? Kiedy zaczynałem, był żółty.
1: Zaczyna się od żółtego, później pomarańczowy, czerwony, bordowy.
0: A ja zawsze dojeżdżałem do bordowego, zawsze.
1: A ja dalej, kiedy bordowy robi się taki ciemny, fioletowy, granatowy, niebieski, błękitny.
0: I wszystkie flagi przy trasie zmieniają kolor?
1: No tak, i te takie zamki, czy tam pałace też. A Bartek dojechał dalej, aż do białego.
0: I co? Biały to najdalej?
1: No tak myślę. Słyszałem o czarnym, ale nie wiem, czy on po białym jest, czy...
0: Czarny? A nie przed żółtym?
1: Przed żółtym?
0: Wydaje mi się, że kiedy zaczynasz, jest czarno.
1: Nie, no jest nie? Czarno, ale dlatego, że to tablica taka się czeka, aż będzie zżółknie, no.
0: Z takim dźwiękiem bing-bing?
1: No,
0: jak na zawodach.
1: Żółcieje.
0: Tak, jak na zawodach tak. Narciarskich?
1: Otwiera się bramkę i wtedy bing-bing żółciejesz i ruszasz, no. Aha, a potem gnasz coraz szybciej, no.
0: O, zobacz, znowu się zrobił czarny ekran. Czyli zaraz znowu się zacznie?
1: Pokaż, smoku. A co to jest? Adasiu, zobacz, zaraz zgaśnie bateria.
0: Ale o co chodzi? Przecież teraz była moja kolej. No, co jest?
1: No nic, bateria się skończyła i trzeba naładować. Kiedy ją ktoś ładował?
0: A nie wiem, skąd mam? Chyba jakoś wczoraj.
1: A, tam nic się nie stało. Podłączymy do ładowarki i będzie można grać dalej.
0: Ale to się nie uda. Nie ma szans.
1: Dlaczego to zajmie chwilę? No co ty? Te nowoczesne tam wtyczki, tam Adasiu mówić.
0: To nie jest nowoczesna ładowarka. Telefon dostałem od babci.
1: To gratuluję. Weź ładowarkę, którą dostałeś z telefonem i już.
0: Ale ja byłem wczoraj u babci i trochę grałem i ładowałem.
1: I zostawiłeś u babci Janeczki.
0: Aha, teraz musimy do niej pójść.
3: Chłopcy. Nie. Niech tylko złapie oddech.
1: A może chcesz się napić wody, Wojtku? Żebyś ten nabrał oddechu takiego.
0: Tak. Poproszę. Dużo wody. Już dobrze, Wojtku. Możesz oddychać.
1: Czy coś się stało, że tak się zadyszałeś?
3: Zaraz wam coś się stanie, jak nie dacie mi dojść do słowa.
1: Gniewasz się na nas? Ale nie wiemy za co.

0: możecie powiedzieć, co robiliście przez ostatnie 3 godziny?
1: No, właściwie to nic. Tak sobie tylko siedzieliśmy.
2: No, zwyczajne nudy. Siedzieliśmy, no i tego trochę zjeżdżaliśmy na nartach.
1: No, trochę.
0: Zjeżdżaliście na nartach? Z jakiego stoku?
1: Nie ze stoku, tylko taką śnieżną trasą z takiej wielkiej góry.
2: Ale to w telefonie, Wojtku.
1: W telefonie.
2: Znaczy, na niby zjeżdżaliśmy i nic nam się nie stało, nie?
1: No, choć kilka razy nawet spadliśmy z urwiska, ale to tylko gra.
0: I nie widzieliście moich i Leszka wiadomości?
1: Jakich wiadomości? A, może na mój telefon. Czekaj, już sprawdzę. Sporo.
2: No, ale nawet nic nie zauważyliśmy. Nic za nic.
1: No, nawet nie poczułem, jak się telefon tak trzęsie.
2: Komórka ci się trzęsie? Może jest jej zimno.
0: To wibracje. Mają zawiadomić, że nadeszła wiadomość, kiedy jest wyłączony dzwonek.
1: Aha.
0: Nic nie poczułeś, Michasiu?
1: Bo w tej grze, co my graliśmy... To też trochę tak trzęsie i wibruje. To może pomyśleliśmy, że to ta gra.
0: Wielka szkoda. Anselm próbował się z wami skontaktować.
1: Biblioteczny skrzat Anselm?
0: A znacie kogoś innego?
2: Ja nie znam, a ty, Michasiu?
0: Chłopcy, sytuacja jest bardzo poważna. A? Bajka jest zagrożona.
1: Ojej, to przykre.
2: A jaka to bajka, Wojtku?
1: Bo jeśli chodzi o to, że ten...
0: To nie jest... ważne jaka.
1: Aha.
0: Najważniejsze, że dzieje się coś złego, a wy gracie.
2: Ale Wojtku, przecież nic się nie stało. Już ruszamy. Nic nas nie powstrzyma.
1: No pewnie.
0: Jak na razie, to powstrzymała was zwyczajnie gra na smartfonie.
1: Ale przecież już nie gramy. O, widzisz? O,
2: no, bo...
1: komórka wyłączona.
2: Tak, bo się nam bateria wyczerpała. To
1: tak,
2: ten telefon od babci Janeczki tak zrobiła, powiedział Michaś.
1: O tak, strasznie szybko bateria siada. No strasznie szybko.
2: Bardzo szybko.
0: Czyżbyś znowu zostawił ładowarkę u babci?
2: Ojej, szybko wychodziłem i zapomniałem. Ale mamy jeszcze drugą komórkę.
1: Aha, moją mamy i mam prawie całą baterię.
0: Zbierajcie się do dziadka i jak najszybciej do Anselma. Już.
1: Dobrze, już dobrze. No, nie denerwuj się, Wojtku, już ruszamy.

0: O, już dawno nie udało nam się tak szybko dotrzeć do chatki dziadka Ignacego.
1: To prawda. Dziadku! Dziadku, to my!
0: Dziadku!
1: I Haś, i Adaś! Mhm. Jesteś w domu?
2: Zapraszam, basałyki. No, jak najszybciej, bo Anselm wszystkich nas już chyba zawiadomił.
0: Oprócz nas, no bo my w tym czasie gra...
1: Cii. Nic nie mów, Adasiu. Było, minęło.
0: Ale bardzo szybko przybiegliśmy, dziadku Michasia.
2: Anselm jest bardzo zdenerwowany. Aha. Sprawa dotyczy Śnieżki.
0: O, uwielbiam Śnieżkę. To moja ulubiona księżniczka. A co jej się stało?
2: No, jej na razie nic, ale krasnoludki, o, z tymi jest gorzej.
0: A co się im stało? Ja pamiętam tego, a psika pamiętam, mędrka pamiętam, był też śpioszek, gburek, nieśmiałek.
1: Chcesz co, jeszcze gabciu i wesołek.
0: No. Aha. Tak.
2: No i tej dwójki właśnie nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: Nie ma?
0: Ani w kopalni diamentów, ani w chatce nie ma?
2: A sam Anselm się tam pofatygował. Spotkał się z mędrkiem, a psikiem i nieśmiałkiem.
0: A gburek?
2: No, jak to gburek? Siedział naburmuszony i nic nie mówił.
0: Jak zawsze.
1: A mój ulubiony śpioszek?
2: No, podobno spał przez całą rozmowę.
0: To z kim rozmawiał?
2: No, głównie z mędrkiem. Powiedział, że krasnale nie mają pojęcia, gdzie są ich dwaj bracia.
0: Zaraz. Znaczy pozostała dwójka, gabciu i wesołek?
2: Ślad po nich zaginął. Ale szczegóły to już usłyszycie od Anselma. No, w drogę, chłopcy, w drogę.
0: Tak jest, dziadku Michasia. Ruszamy. Gotowy jesteś, Michasiu?
1: Oczywiście. Strażnicy bajek przekręcają bransoletki 3 razy w prawo.
0: W prawo. Uwaga! Na raz, 2...
1: i 3.
0: Kręcę się jak bąk! Michasiu, zatrzymaj mnie!
3: Z której strony jesteś? Bo wciąż mi wiruje w głowie!

0: Oho!
1: O, jeszcze trochę, a czułbym się normalnie, jakbym spadł z karuzeli.
0: Ojej, świat powoli przestaje mi wirować.
1: Witajcie, strażnicy! Cieszę się, że was widzę. Jak najszybciej musicie...
2: Ojej. Tak, wiemy, wiemy.
1: Jeszcze chwilkę, Anzelmie. Niech tylko przestanie się kręcić moja głowa.
2: Strasznie nas dzisiaj zakręciło.
1: Tym razem kaprycha zaatakowała nietypowo.
2: To znaczy jak?
1: Zawsze było jabłko. No pamiętacie?
2: Tak, tak. Śnieżka ugryzła je i zapadła w długi sen.
1: A krasnoludki nie wiedziały, jak ją uratować. I dopiero książę dał jej... buziaka. Tym razem wybrała się sama. Przebrała się i przybyła do chatki krasnali.
2: A co z trollami? Nie pomagały jej?
1: Na ostatniej misji najadły się za dużo wilczych jagód i wciąż jeszcze śpią. Dobrze im tak. Dobrze. Tyle namieszały w innych bajkach, co nie Michaś.
2: Pewnie, że tak. Niech sobie jedzą te wilcze jagody.
1: Wyruszyła do chatki, mając nadzieję, że spotka Śnieżkę.
2: I była?
1: Ale byli tylko ci dwaj.
2: Tak, słyszeliśmy od dziadka Ignacego. Gabcio i Wesołek, tak?
1: Tak, tak. Pozostałe krasnoludki, kiedy wróciły do chatki, ich nie zastały. Puściły uhuhu, uhuhu.
2: Co znaczy uhuhu, Anzelmie? Takie straszenie się wzajemne, że się straszyli uhuhu?
1: Nie. To nasz niezawodny sposób zawiadamiania się. Wołają uhuhu, uhuhu, uhuhu. Przylatuje sowa Stefa, słucha wiadomości i leci do dziupli rudej Basi, najszybszej wiewiórki.
2: Aha, czyli to taka wasza, taka poczta bajkowa?
1: Basia przeskakuje po drzewach i zawiadamia puchacza Pawła, a ten dzwoni.
2: Dzwoni?
1: Macie telefony? Dzwoni z komórki?
2: No, takie.
1: Telefony? Komórki? Nie. Mamy zwykły sznur i dzwon, który odzywa się u mnie.
2: Bo my to mamy komórki, smartfony, czyli takie telefony tam do dzwonienia i do gier.
1: Nic nie rozumiem. Macie dzwonki w komórkach? Takich na drewno komórkach?
2: Ależ nie! To takie małe pudełka,
1: właśnie,
2: w których są takie ruszające się obrazki, jakby taka muzyka. No takie tam.
1: Czekajcie, takie tam. No chyba powoli, ale bardzo powoli zaczynam rozumieć.
2: A, to super.
1: A dlaczego ci dwaj krasnale zniknęli? Co się z nimi stało?
2: No dlaczego?
1: Nie chcieli od niej wziąć jabłka. To dała im jakieś pudełeczka. Chyba te, o których mówiliście, strażnicy, Adasiu i Michasiu. Takie pudełeczka z waszego świata. Ach, te straszne wynalazki.
2: Nie, one wcale nie są takie złe. Można z nimi ciekawie spędzić czas.
1: Ale można się też przy nich trochę zapomnieć.
2: Można.
1: Ktoś się z kimś umówi, Anzelmie, i zapomni.
2: O. Wiesz co?
1: Albo z tym kimś nie można się skontaktować. Tak jak dzisiaj. Zgadza się, strażnicy.
2: Bardzo przepraszamy. To się nie powtórzy. Nigdy nie będziemy ich tu włączać. Nigdy.
1: Zabraliście te wynalazki do krainy bajek?
2: Ale
1: to niebezpieczne. Wyrzućcie to!
2: Ale te, co my mamy, to...
1: Nie musisz się niczego obawiać, Anzelmie. W naszym świecie to normalne.
2: Pewnie, każdy ma coś takiego.
1: Ale Gabcio i Wesołek dostali te pudełeczka i tak się w nie zapatrzyli, że szli, aż gdzieś doszli i nie wiadomo, gdzie są.
2: A nie mogli odłożyć smartfonów?
1: Wszystko przez te osmarkane... fafony, te wasze wynalazki.
2: Ale...
1: Dobrze, Michasiu, ruszajmy do krainy bajek i obiecujemy Anzelmie, że znajdziemy i Gabcia, i Wesołka, i jednego, i drugiego.
2: Zanim Śnieżka zgubi się i trafi do domku krasnoludków, to oni już będą.
1: To dobrze. Przygotowałem książkę o Śnieżce.
2: Dziękujemy.
1: I tylko przyłóżcie palce do kartki, a najpierw załóżcie pierścienia, a potem w drogę.
2: Na raz, dwa...
1: I trzy. Ojej, zobacz, wylądowałem w krzakach, Michasiu.
2: A ja na tobie, Adasiu, no chyba to ty, smoku, to ty?
1: Ja tu jestem w krzakach,

0: A ty wylądowałeś obok drzewa.
1: Ojej, a to kto to jest? Borsuk?
0: To chyba Borsuk Bogdan. Pamiętasz, jak Anselm mi opowiadał?
1: A, tak, pamiętam. Ja bardzo pana przepraszam, że na pana spadłem. Przepraszam.
0: Zapytaj, czy nie widział któregoś z poszukiwanych krasnali.
1: Czy widział pan Gabcia albo Wesołka, a najlepiej dwóch? Ojej, on mówi trochę jak stworek potworek, Adasiu. Może ty będziesz tłumaczyć. Czy widziałeś te krasnale? Co mówi? Adasiu, co
0: Co mówi? Widział jakieś dwa krasnale na skarpie nad rzeką. Były trochę dziwne.
1: Ale co to znaczy, że były dziwne, panie Bogdanie? Nic nie rozumiem.
0: Ty nic, ale ja troszkę zrozumiałem. Chyba mówi, że wpatrywały się w jakieś pudełeczka i kręciły...
1: Pudełeczka?
0: No to tak mówi.
1: A, ze smartfonu.
0: I kręciły się w kółko.
1: Dziękujemy, panie Bogdanie. A ja jeszcze raz przepraszam, że na pana spadłem. I co mówił?
0: Powiedział, że się nie gniewa i że życzy nam powodzenia.
1: Aha, to...
0: I zniknął.
1: O, nie ma go. Czekaj, wiem, co zrobimy. Włączę smartfon i on może się połączy z telefonami krasnali.
0: Przecież obiecaliśmy, że nigdy w kraju nie bajek, no.
1: Wiem, ale jak inaczej ich znajdziemy, a? Jak inaczej?
0: No dobrze, ale o tym, że użyliśmy... No wiesz czego? To cichosza, jasne?
1: Jasne, ja to nawet już zapomniałem. Nie pamiętam, co... Aha, dobra. O, zobacz. Patrz na ekran. Jakieś telefony są w pobliżu, zobacz.
0: Zobacz.
1: O tu, albo
0: tak,
1: tu.
0: Tak. Czekaj. Zobacz, w którą stronę powinniśmy do nich iść?
1: Tu chyba.
0: Tędy?
1: A nie, czekaj.
0: A gdzie może być ta rzeka?
1: Rzeka.
0: Słyszałeś? Wydaje mi się, że to z tamtej strony. Chodź prędzej, Michasiu.

0: Ale to śmieszne.
1: No nie mogę. Zobacz, kapciu.
2: A ja wciąż nie wiem. O co chodzi z tym naciskaniem?
0: Jak to nie wiesz? Naciskasz tu i tu.
2: Ale nic mi nie wychodzi. Pudełko jest czarne, z jakimiś rąbaczkami.
1: Przestało, zobacz. Nie ma żadnych obrazków, tylko jakiś napis tu jest.
2: Robaczki? U mnie też się pojawił. Odłóżcie pudełka na ziemię. Tak,
1: a
0: nie, to wcale nie jest śmieszne. Dlaczego się już nie świeci moje pudełeczko?
2: I patrz, wesołku, tu jakiś mały z duży.
3: Witajcie, krasnoludki. Jesteśmy strażnikami bajek.
1: To misi smok. Wieki już nie widziałem smoka.
2: Ja też.
4: Ja jestem miś Michaś, a to jest dobry, bardzo dobry smok Adaś.
2: Ty jesteś dobry? To chyba trochę mi ulżyło.
4: Bo wiedźma Kaprycha dała wam te pudełka, żebyście zgubili drogę.
1: Ojej, jak to? To gdzie my jesteśmy? A po co my przyszliśmy nad rzekę?
3: Wiedźma będzie chciała dać zatrute jabłko księżniczce, no.
1: Jakiej księżniczce? Ja nie znam żadnej księżniczki.
2: No co ty? Zapomniałeś, jak mędrek... Tak, mówił o księżniczce?
1: Och, o tej, jak ona się nazywała,
2: Śnieżce.
1: A, czy coś grozi Śnieżce?
3: Jejku, no zamiast strzec Śnieżki, teraz krasnale was szukają po całym lesie.
1: Ojej, to nieśmieszne. Gabciu, musimy jak najszybciej

0: pędzić do domu!
1: Tak. O, musimy. Dziękujemy i do widzenia, strażnicy bajek.
0: Ale szybciej, próbuję Gabciu, szybciej!
1: Pędzić,
0: szybciej!
1: Ale nie wiem, czy mi się uda.
0: No, szybciej, szybciej, szybciej!
1: Pociągnij mnie. Udało się. A już myślałem, że tym razem...
2: A, jeszcze mamy dwie nowe komórki.
1: Przecież nie możemy ich zabrać.
2: Musimy je zabrać, żeby nikt z leśnych... tam zwierzątek, no nikt z leśnych nie zapadł na smartfonozę.
1: Na co? Co to za choroba? Chyba przed chwilą ją wymyśliłeś.
2: Nie. To jest wtedy, jak ktoś nie potrafi odłożyć komórki, tylko siedzi i gra i siedzi i nic nie słyszy.
1: I nie widzi nikogo i zapomina o pomaganiu innym ludziom.
2: Ktoś, kto daje się oszukiwać, że coś na ekranie jest prawdziwsze od życia.
1: Mhm, masz rację, Michasiu. Musimy je stąd zabrać do naszego świata.
2: Już dziadek będzie wiedział, co z nimi zrobić.
1: Ale najważniejsze, że uratowaliśmy kolejną bajkę.
2: I znowu utarliśmy nosa wiedźmie.
1: I kaprysze.
2: Uwaga, zdejmujemy pierścienie.
1: Na raz, dwa, trzy. Hej!
2: A skoro nigdzie nie widać Anselma, to wracamy do dziadka.
1: Tak, na raz, dwa.
2: I na trzy.
3: Nareszcie, już się zacząłem martwić, czy te smartfony i was nie wciągnęły basałyki.
1: Spokojnie, dziadku Michasia. Zabraliśmy krasnalom i przynieśliśmy je tutaj.
2: To kaprycha im je dała, no, żeby się zgubili,
1: tak,
2: żeby odwrócić uwagę innych krasnoludków od Śnieżki.
1: Chcieliśmy je tutaj zostawić, żeby już nikt z bajki nie zachorował.
3: Żeby nikt nie zachorował w krainie bajek? Ale na co, chłopcy?
1: I powiedz, Michasiu, bo ja tego nie
2: na
1: wypowiem.
2: Na tę smartfonozę, dziadku.
1: Właśnie.
2: I ja też już nie będę długo siedział z komórką.
1: My, strażnicy bajek, przyrzekamy.
2: Przyrzekamy.
1: Tak.
3: Brawo, chłopcy, to wielka odwaga i odpowiedzialność. Oho, jestem z was dumny. Wracajcie już do domu, chłopcy.
1: Dziadek jest z nas dumny. To do zobaczenia, dziadku Michasia.
2: Pa, pa, dziadku. Hej ho, hej ho.
1: Do domu by się szło.
2: Chcemy spać, wołają z ksaty.
1: Namęczyły się maluszki.
2: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
1: Złożyć główki do poduszki.
2: Jeśli wam się spodobało,
1: na następne zapraszamy.
2: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy,
2: powrócimy po przygodę.
1: Skrzacie tajemnice nowe.
2: Różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe?
2: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
2: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
2: Jak myślisz, Adasiu, czy jeszcze uda nam się spotkać z krzaty biblioteczne?
1: No co ty, oczywiście. Przecież same nas do siebie zapraszały.
2: No tak, ale może im się znudziło życie w dziadka chatce.
1: I co? Przeniosą się gdzieś daleko? Nie, no Michasiu, na pewno nie. Przecież mają wygodnie, obok jest las.
2: No tak, to prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
1: No, a w niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich kuzyni leśni.
2: Fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku, wiesz?
1: No to prawda, ale najlepiej to tych z biblioteki, no sam wiesz której.
2: A masz rację. Ojej, Adasiu.
1: Co?
2: Zobacz, jak późno się zrobiło.
1: Niemożliwe! Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
2: No, bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
1: Tak, tak, nie ma co mówić, tylko ruszamy, misiu. A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
4: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
1: I co, wszystko w porządku?
2: Aha, jak najbardziej. Tylko trochę nam się nie popatrzyło na zegarek.
1: No, bo byliśmy bardzo zajęci, to dlatego.
2: Tak, tak, ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
5: Wyruszycie? A dokąd to, szanowni panowie?
2: No, dokładnie jeszcze nie wiemy, ale...
1: Na pewno tam, gdzie nas jeszcze nie było.
2: Ale teraz już dobranoc, idziemy spać. Pa, pa!
1: Pa, pa!

0: O proszę, i już ich nie ma. Wiesz co, tak czasami zastanawiam się.
1: Ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
0: Kogo spotykają i jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
1: że jeśli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
0: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
1: Sprytnego misia Michasia
0: i odważnego

Kings. Yeah.

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.

miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: kośle, odwieź ten stół, bardzo proszę.

stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi: do pracy, szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby, żabo.

prostu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak przeczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda.

0: Słońce zaświeciło nam, bam. Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasę. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasę. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze, wiej. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mnie trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Czasu ludek się zatruje, a kto postawi dwie?
1: Autopromocja.
2: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się

0: wyśpię się?
1: Mówię, że nie, nie wyśpisz się.
0: Już o tym wiem, nie wyśpię się niestety wcale.
1: Pewnie, że się nie wyśpisz.
0: Przestań, kulfon, no.
1: Co, ja idę spać, dobranoc.
0: A ty tak jesteś? Mm-hmm.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się kom, kom i znika.
4: Dzień dobry, kochane dzieci. Witam was bardzo serdelkowo, bardzo tajemniczo i bardzo legendowo was kulfoniasty Kulfon, opowiadacz i gawędzista.
3: Drogie kochane dzieci, dzisiaj wam opowiemy opowieść o jak powstała Wędrynia, takie miasto.
4: Opowiemy wam o tajemniczym wędrowcu.
3: Ale o miejscowości, która się nazywa Wędrynia.
4: Tak, Wędrynia. Kochane dzieci, działo się to bardzo, bardzo dawno. Był sobie taki okrutny pan, ale to był tak okrutny, że jak się na niego spojrzało, to się
3: okrucieństwo
4: od razu,
3: mu od razu z twarzy biło.
4: Nie, to taka kwaśność spływała na ciebie.
3: Nie, to kwaśny czy okrutny?
4: Nie, on był okrutny, ale się człowiek jak na niego spojrzał, to się krzywił od razu od tego okrucieństwa, które biło z jego oczu.
3: Bo on był do cytryny podobny?
4: Nawet gorzej.
3: Gorzej?
4: No gorzej jeszcze, jak zgniła
3: do
4: cytryna.
3: Do kwaśnych jabłek.
4: Jak zgniła cytryna.
3: Ten pan był taki okrutny i chytry, że wszystkiego chytrzył.
4: I wszystko wszystkim zabierał. Nawet zabierał kozom, wiesz co zabierał? Mleko.
3: To on był mleczarzem?
4: Nie, on był chytrusem.
3: Lisem chytrusem?
4: Nie, on lisem nie był, ale lisowi...
3: Był lisem cwanym.
4: Lisowi zabrał futro, na przykład jak raz lis przyszedł do niego, to mu zabrał, świsnął mu futro i lis na golasa latał w zimie. Wiesz, wyobrażasz sobie, jak to było?
3: A ten w rudym futrze.
4: A ten w rudym, nie, w lisiej czapie chodził.
3: W lisiej czapie, no. Dobrze. No ten pan był bardzo taki chytry, strasznie i podły. I miał jednego takiego służącego, którego okładał kijem i ciągle mówił: ach ty mój leniwy służący ty, leniuchu jeden.
4: Nie, mówił, będziesz robił mi leniwe, bo ja bardzo lubię.
3: Tak, a ten mówi, ale ja nie potrafię, tylko pasę gęsi.
4: Nic nie mój nieważne.
3: Górskie gęsi
4: nie,
3: pasał.
4: Nie, to nie tak było. I ten biedny, i miał tego swojego pastucha, ciągle okładał kijem.
3: Ale to był pastuch elektryczny.
4: Tak? Elektryczny. To
3: elektryczny.
4: On miał elektryczność już? On miał wiatrak.
3: A ja wiem, że są pastuchy elektryczne, bo byłam raz na wsi.
4: Wiem, ja wiem, że są elektryczne. One tak pasą wtedy zwierzęta, ten bydło.
3: Nie pasą, tylko pilnują.
4: Pilnują, tak. No to pasą, no bo można tak powiedzieć.
3: Pasie pastuszek, gąseczki pasie. A ma ich chyba 1000.
4: Tak?
3: Tak.
4: No i obok mieszkał, obok tego chytrego pana, mieszkał bardzo niechytry sąsiad.
3: Chłop.
4: Sąsiad jego.
3: Chłop, prosty chłop. Ale... A wiesz dlaczego był prosty? Wiesz dlaczego?
4: Bo nie był skrzywiony.
3: Bo się nie garbił.
4: Nie garbił. I ten chłop był pracowity, zakładał na przykład tak, ogródki.
3: Nie, czapki zakładał przeróżne.
4: Zakładał ogródki działkowe.
3: Jakie ogródki?
4: No, bo on był tak pracowity. Tu założył ogródek działkowy, tu. A ten pan okrutny, chytry, przychodził i mu te ogródki zabierał.
3: To było nie tak.
4: A jak?
3: Ten chłop... On nie był chytry, tylko on zakładał tak, zakładał sobie, a to garnitur jasny, a to garnitur ciemny, a to kapelusz taki, a tego, a ten okrutny.

0: Smutny, chytry pan nie mógł tego znieść i powiedział: będę dybał na twoje życie, ty elegancki chłopie.
1: Nie, nie dybał na twoje życie, tylko chciał mu ciągle te garnitury świsnąć. Oraz wiesz co, ponieważ zazdrościł, że on miał takie piękne buty, to nawet im buty zabierał.
0: I wtedy ten chłop elegancki
1: zaczął uciekać.
0: Zapakował parę walis i chciał zniknąć jak lis vitalis.
1: Tak, i zaczął uciekać, ale ten chytry sąsiad wziął psa i zaczął go tropić węchem.
0: Nie, to on go węchem tropił, nie pies.
1: Bo on był chytry taki, że nawet psa nie miał?
0: Nie miał psa.
1: I sam go tropił, sam na czworakach
0: szedł. Na czworakach usiadł i węchem.
1: O, mówi, tędy poszedł.
0: O, czuję pastę do butów, tędy poszedł.
1: Tędy poszedł.
0: A, czuję ten perfumy. Chytry pan. Tak, czuję perfumy, wodę kolońską.
1: O.
0: To chłop jeden, jak się wypachnił na drogę, no.
1: No.
0: Ale go złapie, jak go dorwę, to zobaczy.
1: A on zaczął kluczyć, bo był klucznikiem.
0: Tak.
1: Zaczął kluczyć.
0: Tak jak panu Tadeuszu, tak. Ten klucznik.
1: Tu kluczył, tam zakluczył, tam poszedł i wiesz jak szedł, wiesz jak on szedł?
0: Zygzakiem.
1: Tak.
0: Raz, dwa, trzy, moje szczęście.
1: Nie, moje.
0: Moje.
1: Bo pierwszy powiedziałem.
0: A właśnie, że ja pierwsza.
1: Ale ja pierwszy powiedziałem o zygzaku. Pomyślałem.
0: No i on szedł sobie tak tym zygzakiem, aż się zmęczył.
1: I
0: tak się zmęczył okrutnie, że usiadł.
1: Tak.
0: I wyjął z kieszeni bocznej marynarki
1: pajdę chleba.
0: A skąd? Maślaną bułkę, bo to był biedny chłop.
1: O ty! Maślaną bułkę, tak. Ale z kiełbasą.
0: I z dżemem.
1: I wziął, posmarował miodem.
0: I zjadł?
1: Ze smakiem.
0: Ze smakiem i popił zsiadłym mlekiem.
1: Jeszcze mało tego, z apetytem zjadł.
0: Tak, z apetytem.
1: Popił zsiadłym mlekiem i zagryzł kiszonym ogórkiem. Jeszcze mu było mało, to kapusty kiszonej się najadł, bo bardzo lubił. Kapusta jest zdrowa.
0: A jak jeszcze mu było mało, to z drugiej kieszeni wyjął rurkę z kremem i zjadł również ze smakiem.
1: A z trzeciej kieszeni wyjął zasmażkę.
0: Nie, no zasmażkę.
1: A
0: to
1: co? Nie,
0: bo nie do zasmażki trzeba mieć patelnię. No.
1: A miał patelnię.
0: W czwartej kieszeni.
1: Uciekał, to miał patelnię, miał wszystko. Miał nawet, wiesz co, miał kuchnię.
0: Dzieci, nie wierzcie.
1: Tak, no. Nie wierzcie.
0: Jak ktoś ucieka, to nie ma kuchni, nie ma patelni.
1: A co ma?
0: Co ma?
1: Tak.
0: Kanapki na drogę i termos z herbatą.
1: Ale on nie, on, ale co? Nie, on nie uciekał, tylko dawał dyla.
0: I tyle?
1: No.
0: Nie, on kluczył. A jak się tym kluczeniem tak zmęczył, to usiadł sobie pod drzewem.
1: Pod dębem.
0: Mówi, pod dębem i spadła mu szyszka na głowę.
1: I wtedy powiedział...
0: Ale cię nabrałam, szyszka spod dębu.
1: No, a jak są gruszki na wierzbie, to może i szyszki na dębie.
0: A, to co innego.
1: No, widzisz. No tak. Nie macie, nie zaskoczysz mnie niczym.
0: Ale spadły mu na nos dwa żołędzie.
1: I wiewiórka.
0: Wiewiórka razem z tymi...
1: Razem z tymi... No tak, z żołędziami i z szyszką. A wiesz, dlaczego ta szyszka spada? Bo wiewiórka miała szyszkę i wyjadała z tej szyszki nasionka. No.
0: Na dębie.
1: No, na dębie, no.
0: I siedziała w kucki.
1: Nie, i...
0: A nie, wiewiórka siedziała po turecku.
1: Wiewiórka nie siedziała po turecku.
0: Właśnie, że siedziała po turecku.
1: Dobrze, niech ci będzie. Siedziała po turecku i robiła dziuple sobie.
0: To dzięcią.
1: Co dzięcią? A wiewiórki to gdzie siedzą? W dziupli. No?
0: Przed telewizorem siedzą.
1: Nie, przed telewizorem. Taki malutki telewizor sobie wstawia, no, do dziupli, tak?
0: Tak, tak.
1: No, ale do dziupli.
0: Do dziupli.
1: No, widzi, czyli dziuple robiła. Zrobiła sobie dziuple, a w tym czasie, jak ona robiła dziuple, to ten uciekający wędrowiec wstał, otrzepał się z tych szyszek i poszedł.
0: I poszedł.
1: Bo gdyż usłyszał, że węszy ten straszny, okrutnik, który go ścigał.
0: Już poszedł takim zygzakiem, że ten stary okrutnik już nie mógł się pokapować, w którą stronę ma iść.
1: On tak zakluczył wszystko, że ten nie wiedział, gdzie on jest. I jeszcze mało tego, przeszedł na drugą stronę rzeki i poszedł prosto do głębokiego lasu.
0: Potem wyciął ten las i zbudował sobie dom.
1: Jeszcze nie.
0: Zbudował sobie już.
1: Nie, najpierw usiadł...
0: Pomyślał.
1: Usiadł, tak, usiadł pod dębem. Znowu.
0: I znowu mu szyszka
1: spadła. Ale to był inny dom. Nie. A obok dębu było źródełko.
0: No to już koło tamtego dębu było źródełko.
1: Nie, koło tamtego nic nie mówiliśmy, że było. Dopiero koło tego dębu źródełko wytrysnęło, jak on spał i cichutko zaszemrało. On się napił tej wody i mówi, tu założę osadę.
0: Osadę, tak.
1: A ponieważ... Nie, on powiedział, tu się

0: osadzę. I powiedział tak: tu zbuduję swój dom i tu będę mieszkał. Tutaj tu się ożenię i będę miał mnóstwo dzieci.
1: Tak, i zasadził lipę.
0: Zasadził drzewo.
1: No, lipę zasadził.
0: A to był Kochanowski?
1: On, kto on?
0: I pod lipą siedział?
1: Nie, on lipę zasadził, gdyś
0: nie, ty był tak zmęczony.
1: Nie tam lipy. On był tak zmęczony, a jak Kochanowski mówił: siądź, gościu, pod mym liściem i odpocznij sobie.
0: To nie Kochanowski tak mówił, tylko lipa.
1: No to lipa, no. No to dlatego on
0: lipę. No chciałeś lipę dzieciom wcisnąć teraz,
1: nic, no. Nie lipę chciałem wcisnąć. On zasadził lipę, żeby mu brzęczały pszczoły. A? Widzisz.
0: Co robią miód, który szlachci pańskie stoły?
1: Tak, właśnie.
0: A, chyba, że tak. No.
1: I założył osadę?
0: Założył osadę i mieszkało tam mnóstwo ludzi. I ponieważ on był wędrowcem, no to ta osada się nazywała Wędryń.
1: Wędryń.
0: Bo od wędrowania.
1: Od wędrowania, bo tak, on był tak. Wędrował. Bo jak on wędrował, to sobie tak śpiewa jeszcze: wędrowali szewcy przez zielony las.
0: No tak, a wy dzieci, jak będziecie po kolacji wędrować już do łóżek, to pamiętajcie, że też możecie swój pokoik nazwać wędryniem.
1: Tak?
0: Tak, idziecie do wędrynia, bo już jest po dobranocce.
1: Albo do spalnienia.
0: No to można i tak.
1: Bo tam jest, tak. Bo idą spać, no.
0: Tak, ale pamiętajcie, żeby przed spaniem umyć zęby.
1: I umyć nogi, jak zmęczonego wędrowca spotkacie, to trzeba mu dać się napić i najeść.

0: Waszego Królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

żebyś mnie Boga

żegnamy się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy, a hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
1: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
2: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimem, co czystym, był złem. By słońce wolności nam wzeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata to mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam Queena, władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch.
1: O.
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesom sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu,

0: waży tylko 3 kg, byle się tylko do niej dobrać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Ariel, posłuchaj.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: Kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżkę.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: Na fotelu płyną bajki, jak po morzu marzeń.
0: Dzisiaj ty opowiedz bajkę, pełną pięknych zdarzeń.

0: Był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga,
0: a w bajce tej ziścił się

Silva. Każdy robi pan kracowit, a robi pan kracowit tak jak ja.

trud. Kto chce zgrabny być jak ja? Kto chce zwinny być jak ja? Ćwiczy ze mną raz i dwa. Każdy robi pan kracownik, pan kracowy, aerobik, pan kracownik, tak jak ja.

z drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się?

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie, chodźcie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Marta Powałowska, Renia Żuchowska.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szauno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: ma rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności.

Rodzina Madrigal, tak nazywa się piosenka, z naszego magicznego Encanto ona pochodzi, z filmu animowanego, który skradł serca, och, wielu naszym słuchaczom, wiem o tym doskonale i wiecie co, moje serce też skradł. Uwielbiam do tego filmu wracać, do piosenek z tego filmu, do całej historii, no bardzo, bardzo piękna. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji oglądać tego filmu, to polecam serdecznie na jakieś takie długie, jesienne, weekendowe popołudnie, będzie idealną, rodzinną, familijną propozycją. No ale moi drodzy, jeszcze raz oficjalnie Was witam, tak samo jak przywitaliśmy nieco ponad 6 minut temu godzinę 15 i przez te najbliższe 2 godziny będziemy razem spędzać poniedziałkowe popołudnie.

chudnie. Będzie czas na rozmowy, na zabawę, na muzykę i oczywiście wasze opowieści. Koniecznie zostańcie z nami, bo zaczynamy!

pewnie czekacie na pytanie dnia. Jest tak? No tak właśnie podejrzewałam, że z niecierpliwością już oczekujecie na to, jakie będzie to nasze dzisiejsze pytanie dnia, po dwóch zresztą dniach, jakimi były sobota i niedziela, bez pytania dnia, to ja wcale się nie dziwię, że to oczekiwanie u was jest na tak bardzo wysokim poziomie, zatem już śpieszę z odczytaniem naszego dzisiejszego pytania dnia. Brzmi ono następująco. Gdybyście mogli przenieść się tak na jeden dzień do czasów, kiedy wasi dziadkowie byli dziećmi, to co najbardziej chcielibyście zobaczyć? W jakiej sytuacji chcielibyście ich zobaczyć? O czym chcielibyście wówczas z nimi porozmawiać? O co chcielibyście ich zapytać? To wszystko mnie bardzo, ale to bardzo dzisiaj interesuje i ciekawa jestem, jakie będą wasze odpowiedzi właśnie związane z tym naszym dzisiejszym pytaniem dnia, które, przypomnę, dotyczy takiej podróży w czasie, dzięki której moglibyście przenieść się właśnie do momentu, kiedy wasi dziadkowie byli w waszym wieku. O co byście ich zapytali? Jaką sytuację z nimi chcielibyście podpatrzeć? To jest to, wokół czego dzisiaj nasze pytanie dnia będzie krążyło. A numer telefonu do nas niezmiennie ten

0: No i już znowu jesteśmy z wami. Powiedziałam jesteśmy, bo oczywiście razem ze mną jest Renia, ale nie tylko, bo dołączył do nas także Franek. Cześć Franku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, czy ty masz ochotę pobawić się dzisiaj z nami w pytanie dnia?
1: Tak.
0: Cudownie, bardzo mnie to cieszy. Powiedz zatem, w jakiej sytuacji chciałbyś zastać swoich dziadków, gdybyś mógł się cofnąć w czasie, albo o co chciałbyś ich spytać?
1: Chciałbym zobaczyć, czy dobrze grali w piłkę.
0: O, a myślisz, że babcia też grała kiedyś w piłkę?
1: No nie wiem.
0: A rozmawiałeś z nią kiedyś na ten temat?
1: Nie.
0: No to słuchaj, to może to jest fajny pomysł, żeby porozmawiać o tym ze swoją babcią, czy ona uprawiała jakiś sport, na przykład grała w piłkę, a dziadek grał w piłkę?
1: Też nie wiem, no, ale myślę, że tak.
0: Ale to ile w ogóle super fajnych tutaj nagle pytań nam się narodziło. A ty bardzo lubisz, podejrzewam, grać w piłkę nożną?
1: Tak, właśnie niedawno przyszedł do mnie kolega dzisiaj i graliśmy właśnie z nim w piłkę.
0: No i teraz ja już po prostu wszystko rozumiem, skąd to pytanie się pojawiło. A ze swoimi rodzicami o tym kiedyś może rozmawiałeś? Czy oni grali w piłkę, jak byli w twoim wieku?
1: Też nie.
0: Wiesz co, ja mam po prostu takie wrażenie, że ten najbliższy weekend to po prostu spędzicie na zadawaniu sobie nawzajem takich najróżniejszych pytań, bo to też pokazuje, jak tak naprawdę jest

0: jesteśmy wszyscy do siebie podobni w rodzinie. Masz takie na przykład wspólne zainteresowania z dziadkami albo z rodzicami? Co lubicie razem robić? Śpiewać? Bo tak mruczysz?
1: Muszę się jeszcze zastanowić.
0: Może podróżować? A może lubicie...
1: Podróżować.
0: A może lubicie też jakieś takie same dania?
1: Tak.
0: Też? No i jakie to jest to wasze wspólne, ulubione danie?
1: Rosół.
0: No tak, a kto robi najpyszniejszy rosół u was w rodzinie?
1: Mama.
0: Rozumiem. Powiedz mi, Franku, ile ty masz lat?
1: 8.
0: 8. Czy myślisz, że jak twoi dziadkowie byli w twoim wieku, to dużo się uśmiechali?
1: Myślę, że tak.
0: A opowiadali fajne żarciki?
1: Tak.
0: A ty umiesz opowiadać żarciki?
1: Tak.
0: A chcesz nam jakieś opowiedzieć?
1: Dobrze.
0: No to poproszę.
1: No to powiem żart mojej koleżanki z półkolonii. Albo nie, swój.
0: Dobra, to słucham. No z tymi żartami to tak czasami bywa, że najtrudniej sobie początek przypomnieć, prawda?
1: Tak.
0: To może przypomnij sobie, czego dotyczył ten żart.
1: O, wiem. Mój tata kiedyś fajnie wymyślił i powie ten jego żart.
0: Dobra.
1: Jak się nazywa ryba, która jest detektywem?
0: O losie! No nie wiem, jak?
1: Filecik.
0: Filecik?
1: Śledź.
0: Śledź! Ale super! Rzeczywiście, no bo przecież co robi detektyw? Śledzi. Więc śledź to jest super rzeczywiście opcja możliwości rozwiązanie tego wszystkiego, czym się detektyw zajmuje. Śledź jest świetnym rybim detektywem. Podoba mi się ten żarcik, zapisuję go sobie i będę powtarzała przy kolejnych okazjach. Franku, tak?
1: A ja już w sobotę dzwoniłem o improwizacji. Teraz dzwonię i kiedyś jeszcze na rozgrzewce zadzwoniłam.
0: No to świetnie. No to masz bardzo dużo szczęścia, że tak często udaje ci się do nas dodzwonić, ale też super, że dzielisz się z nami takimi swoimi przemyśleniami, opowieściami. To jest bardzo, bardzo fajne, bo o to właśnie chodzi w Polskim Radiu Dzieciom i rzecz jasna w naszej radiowej świetlicy. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dziadka, babcię, drugiego dziadka, drugą babcię, Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia. Krasnoludki, oj, czekaj, już tutaj mam moje żółte karteczki, zapisuję twoje pozdrowienia dla krasnoludków jak najbardziej. Pozdrowienia od Franka są zapisane. Tak, kogoś jeszcze do tej listy z pozdrowieniami mam dopisać?
1: Nie.
0: No to ją zamykamy i wszystkie pozdrowienia przesyłamy w świat i ciebie także. Oczywiście, Franku, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego, cudownego, słonecznego i uśmiechniętego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, do widzenia.

0: ma mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: Kto ma mamę?
1: My mamy mamy.
0: Co robimy?
1: Mamy kochamy.
0: Kto ma mamę?

Mamy Śpiewamy, tak nazywa się zespół, który przed momentem wyśpiewał nam piosenkę o tym, jak bardzo kochamy swoje mamy. I wiecie co? Tak sobie myślę, że rzeczywiście 26 maja zawsze świętujemy Dzień Mamy, ale czy to oznacza, że tylko wtedy powinniśmy się skupiać na naszych mamach? Otóż nie, bo mamy przecież nie tylko 1 czerwca się do nas uśmiechają, przytulają nas, dają nam pyszne smakołyki i są naszymi wspaniałymi przyjaciółkami, ale robią to każdego dnia. Zresztą tak samo jak tatusiowie i tak samo jak super są dziadkowie i pradziadkowie. I wiecie co? Każdy w naszej rodzinie ma swoje miejsce. Każdy w naszej rodzinie jest wyjątkowy. Oczywiście chodzi mi o wasze rodziny, ale nasza, radiowa, także jest taką wyjątkową rodziną i wy także do niej należycie, co bardzo, bardzo mnie cieszy i zawsze wzbudza uśmiech na mojej twarzy. Tym bardziej się cieszę, że dzwonicie do nas i bierzecie udział w naszej codziennej zabawie, czyli w pytaniu dnia, które, przypomnę, dzisiaj brzmi następująco. Gdybyście mogli przenieść się w czasie, tak na jeden dzień, do momentu, kiedy wasi dziadkowie byli w waszym wieku, to o co byście ich zapytali? Co byście chcieli podpatrzeć? W jakiej sytuacji zaobserwować ich zachowanie? Śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: No i proszę, proszę, okazuje się, że całkiem sporo macie tych pytań do swoich dziadków o tym, jakie chciałby zadać Ludwik. Dowiemy się właśnie teraz. Dzień dobry, Ludwiku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, ile ty masz lat?
1: 6 lat.
0: Jak myślisz, czy jak twoi dziadkowie, dziadek, babcia byli w twoim wieku, to byli takimi dziećmi, które lubiły bawić się na dworze, czy wolały bawić się w domu?
1: Na dworze.
0: A w co najbardziej?
1: Ja.
0: No w co mogli się bawić?
1: Piłkę.
0: W piłkę też grać, czyli podobny pomysł, jak miał Franek. A o co chciałbyś swoich dziadków zapytać, gdybyś mógł cofnąć się w czasie?
1: Jak wyglądają, jak się nazywają.
0: Czyli jak się do nich zwracano, tak?
1: Tak.
0: Bo jak ma na imię dziadek?
1: Dziadek Zdzisek, Dziadek Zdzisek i dziadek Krzysiek.
0: Dziadek Zdzisiek i dziadek Krzysiek. No to właśnie, czy mówili Krzysiu, Krzysiu, czy może Krzychu, albo Zdzisiu, Zdzisław, prawda? No w różny sposób mogli dziadków wołać. A babcie?
1: Babcia Tosia i babcia Gosia.
0: I jak myślisz, jak babcie, kiedy były w twoim wieku, jak mogły być wołane?
1: Gośka.
0: Gośka na obiad. Albo Basia, lekcję trzeba zrobić, tak?
1: Tak.
0: Och, no, to byłoby bardzo sympatyczne. Myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, które koniecznie powinieneś zadać babci, jednej, drugiej, dziadkom, bo to jest, może się, to wcale nie jest takie oczywiste i odpowiedź może się okazać bardzo zaskakującą. A w jakiej sytuacji chciałbyś podpatrzeć swoich dziadków i babcie?
1: Jak jedzą.
0: Jak jedzą? Czy jedzą ładnie, kulturalnie, czy na przykład siorbią zupę?
1: Tak.
0: A dlaczego akurat tego chciałbyś się dowiedzieć?
1: Bo lubię na to patrzeć.
0: A ja myślałam, że dlatego, że na przykład często zwracają uwagę na to, jak ty jesz, więc jesteś ciekawy, czy jak byli w swoim wieku, to oni też tak bardzo uważają.

0: pozwalali na to. No bo czasami się słyszy, prawda? Proszę nie siorbać przy stole. Albo nie kłać, proszę, łokci na stole. Zdarza się czasami coś takiego tobie słyszeć?
1: Daję.
0: Zdarza się? Zdarza się, no właśnie. Więc to też jest, powiem ci, bardzo ciekawy wątek, który tutaj poruszyłeś i zdecydowanie zapisuję go na listę sytuacji, w których warto byłoby podpatrzeć naszych dziadków, gdybyśmy cofnęli się w czasie. Ludwiku, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Dominika, mamę, dziadków, pradziadków, prababcie i polskie radio Józefa i cały
0: super.
1: Bardzo
0: pięknie dziękuję za te pozdrowienia. Wszystkim oczywiście z naszej redakcji je przekażę. I my ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy, Ludwiku. I dołączamy się do wszystkich twoich pozdrowień i życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa.
0: Ale jest z nami jeszcze Matylda. Cześć, Matyldo.
2: Cześć.
0: Powiedz proszę, ile ty masz lat?
2: 4 lata.
0: No i gdyby udało się tobie cofnąć w czasie. Na razie to nie jest możliwe, ale nie wiadomo, co się zdarzy za parę dziesiąt lat.
2: No.
0: To o co byś zapytała swoich dziadków, swoje babcie?
2: Żeby powiedzieli mi, jak dziadek się bawił, kiedy był mały i miał tyle samo lat, co ja.
0: Ale jak się bawił, w sensie, czy panował wokół niego bałagan, czy może wszystkie zabawki odkładał na półkę?
2: Tak.
0: No i kto mu towarzyszył w tych zabawach, prawda?
2: No właśnie.
0: No, właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ty czasami się bawisz ze swoimi dziadkami i babciami? Babćmi?
2: Tak.
0: No właśnie, i być może oni też kiedyś tak spędzali czas, że dziadkowie i babcie towarzyszyli im podczas zabawy. A o co chciałabyś ich zapytać?
2: Chciałabym się zapytać, dlaczego oni lubią tak.
0: Co lubią?
2: Kujki, bo ja to nie lubię kujek.
0: Od chleba?
2: Tak.
0: A myślisz, że jak byli w twoim wieku, to lubili takie skórki? No właśnie, nie wiadomo,
2: ja
0: tak?
2: Ja myślę, że nie.
0: Myślisz, że nie, a teraz lubią. Ale czy to
2: tak
0: oznacza, że może ty w przyszłości też je polubisz? Bierzesz to pod uwagę?
2: No może, jeśli mi się zachce skórki.
0: Bo teraz nie przepadasz za nimi?
2: Tak.
0: A dlaczego nie przepadasz? Dlaczego?
2: Bo one mają dużo ziajenek.
0: Ach, i one wchodzą w zęby. Rozumiem. No to rzeczywiście to jest też bardzo ciekawe pytanie. Słuchaj, ja je zapisuję na naszą listę pytań do babć, do dziadków. O, proszę bardzo, i sytuację również, którą opisałaś, także zapisuję tutaj. No i oczywiście bardzo jestem jeszcze ciekawa, kogo masz ochotę, Matyldo, pozdrowić. Kogo pozdrawiamy dzisiaj?
2: Dziadków, babcie, ciocie. Aurelkę.
0: A kto to Aurelka?
2: Moja siostra.
0: No to oczywiście, że ją pozdrawiamy.
2: Tatusia, mamusia. Sąsiedzi.
0: Oczywiście, sąsiadów także warto pozdrowić jak najbardziej. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
2: Nie.
0: To już ją zamykamy i fru wysyłamy w świat, by dotarła do wymienionych przez ciebie adresatów. My się oczywiście również podpisujemy pod tymi pozdrowieniami i życzymy ci, Matyldo, udanego, przemiłego,

0: cudownego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia! Pa, pa, pa! I oczywiście daj nam znać, jak uda się tobie zadać te pytania dziadkom, dobra?
1: Dobrze.
0: Świetnie, do usłyszenia. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa, pa!

Powolutku zbliża się godzina 16, a to oznacza, że pierwsza część naszego programu także powolutku zmierza ku końcowi, ale nie martwcie się, my się jeszcze nie będziemy żegnać. Nie. Nasza radiowa świetlica ma otwarte swoje drzwi aż do godziny 17, a to oznacza, że do 17 spokojnie możecie do nas dzwonić i na przykład odpowiadać na nasze pytanie dnia. 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, który oczywiście pozostaje do waszej dyspozycji właśnie do godziny 17. Proszę się częstować i dzwonić i opowiadać o tym, o co byście zapytali waszych dziadków, gdybyście mieli możliwość cofnięcia się w czasie do momentu, kiedy byli oni w waszym wieku. Co byście chcieli podpatrzeć, w jakich sytuacjach zaobserwować ich zachowanie. To są wszystko wątki i tematy, które dzisiaj poruszamy, właśnie sprowokowane troszeczkę naszym pytaniem dnia, ale przyznam się wam szczerze, że to pytanie to tak wpadło mi do głowy w związku z wizytą naszego gościa, który powolutku już zbliża się do naszej radiowej świetlicy i po godzinie 16 zasiądzie tutaj razem ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a wtedy dowiecie się, dlaczego tak bardzo temat babć i dziadków dzisiaj w mojej głowie zakiełkował. Chociaż oczywiście wiadomo, że wszystkie babcie i wszyscy dziadkowie swoje święto obchodzą w styczniu. No ale to jest podobnie jak z mamami i tatusiami. Czy to tylko te jedne dni, kiedy ich święta wypadają, mamy być dla nich mili albo interesować się nimi? Otóż nie. I dzisiaj między innymi nasza radiowa świetlica to udowadnia.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.

magiczna siła wyobraźni. Ach, ta wyobraźnia to jest kraina, która nie ma granic i ja się bardzo, bardzo cieszę. Tym bardziej, że to właśnie po tej krainie bardzo często sobie wędrujemy w naszej radiowej świetlicy. Ale dzisiaj w nieco inną podróż was zapraszam, w taką podróż troszeczkę po waszej rodzinnej historii. Dlaczego do tego nawiązuję? Myślę, że za moment wszystko stanie się jasnym, kiedy poznacie naszego gościa, który, o, widzę, właśnie wszedł do naszej radiowej świetlicy. Koniecznie zostańcie z nami i za moment wszystkiego się dowiecie.

0: Radość w rodzinie, tak się nazywała piosenka, która przed momentem gościła w naszej radiowej świetlicy, a wiecie jak nazywa się nasz gość, którego zapowiadałam wam przed piosenkami? To pani Katarzyna Lewicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Autorka projektu Poznaj Naszą Historię. Między innymi, bo pani Kasia wiele tajemnic, informacji i sekretów w sobie skrywa, ale my dzisiaj rzeczywiście o tej historii rodzinnej będziemy sobie głównie rozmawiać. Ja tak sobie pomyślałam, że może zechciałaby pani się z nami pobawić w naszą zabawę Pytanie Dnia.
1: Oczywiście.
0: A nasze dzisiejsze pytanie dnia brzmi następująco. Gdyby mogła się pani cofnąć w czasie do momentu, kiedy pani dziadkowie, babcie byli w wieku naszych słuchaczy, to o co by ich pani zapytała? Albo w jakiej sytuacji chciałaby ich pani podpatrzeć?
1: To może najpierw dwa pytania, jeżeli mogę dwa. Pierwsze to by było oczywiście, jaka była ulubiona zabawa z dzieciństwa? A drugie, oczywiście to, o czym rozmawiałyśmy przed chwilką, o jedzeniu, jaka była ich ulubiona potrawa lub przekąska.
0: Czyli jednak tutaj takie, ale to faktycznie to jest też taki wątek, który już się pojawił u naszych słuchaczy, że czasami jest tak, że na przykład w rodzinie jest jakaś taka potrawa, którą wszyscy uwielbiają, no i to też może być super taki wątek, który łączy całą rodzinę, prawda? Bo chociaż każdy z nas jest inny, to w rodzinie często jest tak, że są takie elementy, które nas łączą.
1: Tak, są oczywiście elementy, które nas łączą, ale i my często wracamy. Ja nawet dawno nie wspominając tego, jak to było za czasów, kiedy byłam sama taką małą wnuczką, to pamiętam, że jedna z moich babci przygotowywała mi herbatkę, ale w miseczce i z biszkopcikami. W tym momencie ja takich potraw dzieciom nie daję, ale wiadomo, że każdy z nas ma swoje wspomnienia. I jednak jak nieraz w internecie też mamy pewnie okazję zobaczyć, wracamy do tych zdjęć, do tych różnych form, czy do chleba w jajeczku, czy do jakichś zabaw z dziećmi i wspomnień ze wsi, czy też z różnych takich właśnie naszych doświadczeń z dziadkami, bardzo chętnie.
0: A w jakiejś sytuacji chciałaby pani podpatrzeć zachowanie swoich babci, dziadków?
1: Myślę, że tak. Chciałabym zobaczyć przy takich obowiązkach gospodarczych, bo nam z perspektywy dorosłych się wydaje, że ci nasi dziadkowie mieli ciężko. A ja pamiętam, jak przebywając na wsi przy różnych takich właśnie czy żniwach, dla mnie to była frajda. I myślę, że nie zawsze warto patrzeć na to z perspektywy trudności, ale myślę, że te dzieci po prostu też miały z tego dużo radości.
0: No ja powiem szczerze, że rzeczywiście bardzo mnie zaskakują dzisiaj te wątki, zwłaszcza te dotyczące tego w jakich zachowaniach, w jakich sytuacjach chcielibyśmy podpatrzeć naszych dziadków, bo często są to takie sytuacje, które dotyczą nas samych, prawda? I na które na przykład dziadkowie zwracają nam uwagę. Tutaj jeden z naszych słuchaczy na przykład chciałby podpatrzeć, jak się dziadkowie zachowują podczas jedzenia, bo czasami się zdarza, że
1: zwracają uwagę.
0: Słyszę dokładnie, żeby na przykład nie trzymał łokci na stole. No i to jest super, bo to też pokazuje, że każdy z nas był dzieckiem.

0: No właśnie, i ta praca pokoleniowa i to poznawanie naszej historii ma też polegać na tym, że oczywiście kochanie, tak, czy kochany synku, czy kochany wnuczku, ja kiedyś byłem dzieckiem i również popełniałem pewne błędy, czy też uczyłem się funkcjonowania w rzeczywistości, jedzenia. No tak jak wspomniała moja najmłodsza córeczka, ma niespełna półtora roczku, i ja też obserwuję to, jak ona chce wstawać, i z perspektywy dorosłych, my wiemy, niektóre rzeczy możemy przewidzieć, co się może jak skończyć, ale jak byliśmy dziećmi, to oczywiście te procesy rozwojowe, ciekawość świata, chęć zjedzenia wszystkiego rączkami, wszystkie te potrzeby manualne, czy też właśnie poznawania, odkrywania naszych kolejnych zdolności mózgowych są normalne, więc każde dziecko, niezależnie od tego, jak nam się teraz wydaje z perspektywy obserwowania starszej osoby, miało potrzebę beztroski, miało potrzebę sobie zrobienia bałaganu, pobawienia się jedzeniem, czy też właśnie ze zwierzętami w inny sposób.
1: I przede wszystkim takiego poważnego podejścia do różnych swoich problemów, prawda? Bo czasami dorosłym się wydaje, że ach, to są dziecięce problemy, one są takie błahe i nieważne.
0: Tak, i tu odpowiedzią na to byłaby taka moja propozycja zmiany perspektywy, czyli żeby dzieci chętniej i odważniej proponowały swoim dziadkom: przypomnij sobie, babci, jak to było, kiedy byłaś dziewczynką małą, jakie miałaś tutaj potrzeby wyszalenia się, i zróbmy sobie takie może cykliczne jakieś, na przykład popołudnia wtorkowe, żebyś wracała do tego dzieciństwa, bo my jako dorośli zawsze będziemy mieli swoje wewnętrzne dziecko, a dzieci, jakby nie patrzeć, uczą nas najwięcej i my powinniśmy od nich rzeczywiście bardzo dużo czerpać.
1: Ale to jest świetny pomysł, moi drodzy. Ja myślę, że powinniście zdecydowanie, no jeszcze macie 40 minut ponad do godziny 17, więc do końca naszego dzisiejszego spotkania zapiszcie sobie takich może 3 do 5 pytań, które chcielibyście zadać swoim dziadkom przy okazji kolejnej wizyty u nich, albo ich u was. I myślę, że to będzie początek super rodzinnego popołudnia. No i też może początek z tworzeniem rodzinnego drzewa genealogicznego.
0: Dokładnie, kochani, i pamiętajcie, że nieraz nam się może wydawać, że nasi dziadkowie są smutni, zapracowani albo zmęczeni, czy też schorowani, a ja z doświadczenia już takiej dorosłej wnuczki, ale opowiem wam ciekawą historię. Miałam taką sytuację, że moja babcia właśnie miała taki smutny, taki zapracowany dzień, bo ona lubi porządek, lubi zrobić obiadek, lubi mieć wszystko doskonale, i spontanicznie przyszło mi pytanie, czy jakoś takie wspomnienie miłe ma z dziadkiem z jakiegoś wyjazdu. I w momencie, kiedy nam się wydaje, że babcia nie odpowie, że może nie pamięta, to okazuje się, że wszystkie jej dolegliwości, wszystkie jej zaniki pamięci nagle po prostu odeszły w dal, i z ogromnymi szczegółami i z radością, z takim błyskiem w oku opowiedziała mi naprawdę ciekawą historię.
1: No, bo to nigdy nie wiadomo, i to nie jest tak, że trzeba jakiejś wyjątkowej chwili, jakiegoś wyjątkowego dnia. Ja tutaj też ze słuchaczami rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, że nie tylko dzień babci, dzień dziadka, czy też dzień mamy, dzień taty są tymi dniami, kiedy powinniśmy nieco dłużej ze sobą porozmawiać albo właśnie popodpytywać, pobawić się w takich rodzinnych detektywów, by między innymi właśnie takie drzewo genealogiczne sobie stworzyć, ale po to, by też w ogóle sobie taką rodzinną historię, taką rodzinną bajkę ułożyć w głowie, no bo przecież czymże jest rodzinna historia, jak nie taką opowieścią? Opowieścią, która no de facto prowadzi do nas.
0: Tak, i z tej perspektywy powiem wam, że niech te właśnie ustalenia z dziadkami, czy to będzie wtorek, to będzie sobota ranek, no wy już sami wiecie, kiedy macie najfajniejsze te chwile z dziadkami, kiedy je spędzacie regularnie, zaplanujcie sobie takie rozmowy i niech te rozmowy będą wyjściem właśnie do tego, żeby zacząć te historie poznawać. I powiem wam, że ta perspektywa, kiedy my poznajemy historię naszego kraju, kiedy poznajemy historię świata, różnych nawet osób ważnych tutaj, znanych, pisarzy, to jest nam bardzo potrzebne, ale my ze sobą czujemy się tacy bardziej spokojni, tacy bardziej pewni tego, kim jesteśmy, kiedy rzeczywiście posłuchamy troszeczkę tych historii. I to, co powiedziałaś właśnie, żeby sobie zapisać te zeszyciki, te pytania, to jest dla mnie, no ja nawet widzę ten obraz przed oczami, przesłodkie po prostu doświadczenie, myślę, że dla obu stron, żeby przyjść, przeczytać, powiedz: babciu, no ja mam do ciebie teraz takie 3 starannie przygotowane pytania, to co mnie ciekawi, że dziadku, i uwierzcie mi, że oni wam bardzo chętnie odpowiedzą. Z takiego pytania, którego ja bym mogła zaproponować, a wy już sobie sami zobaczycie, czy chcecie coś tutaj jeszcze zmodyfikować, bądź co wam przyjdzie do głowy, to jest znalezienie jakiegoś takiego zdjęcia z fajnego wspomnienia. I nieraz szukając albo konkretnej osoby, albo konkretnego wyjazdu, może się okazać, że wpadnie znienacka zupełnie inna fotografia i powstanie zupełnie niespodziewana historia.
1: No właśnie, bo jeżeli tutaj mówimy o zdjęciach babć, dziadków,

0: No to moi drodzy, to nie są zazwyczaj te zdjęcia, które odnajdujecie w telefonach komórkowych, czy też na jakichś nośnikach typu dysk zewnętrzny i laptop czy komputer, tylko tutaj trzeba zerknąć i poszperać czasami w różnych kartonach, na jakichś półkach.
1: Pamiątka.
0: I dokładnie wśród pamiątek znaleźć te fotografie, które, no właściwie w których zaklęta jest nie jedna historia.
1: A najlepsze jeszcze możecie sobie wymyślić taką zabawę, żeby, jeżeli babcia lub dziadek się zgodzą i mają na przykład taką kasetkę czy album, które mogą wam udostępnić do przeglądania, wybrać 5 różnych fotografii i spróbować ułożyć z nich historię. A taka moja podpowiedź, żebyście też sprawdzali sobie zdjęcia z tyłu, bo nieraz są podpisane nie tylko datą, ale i dedykacją. I powiem wam, że dzisiaj przeglądając swoją książkę, którą pisałam o swojej babci, właśnie zwróciła taka strona moją uwagę, gdzie była dedykacja od przyjaciela dla mojej babci razem ze swoim własnoręcznym podpisem. Tego się już teraz tak często nie spotyka, ale naprawdę bardzo miło się patrzy.
0: Bardzo miło się patrzy i to też super prowokuje do najróżniejszych rozmów, ale ja użyłam takiego sformułowania jak drzewo genealogiczne, a my jeszcze nie wyjaśniłyśmy sobie, czym ono jest i co w nim albo na nim, jak to na drzewie, możemy odnaleźć, ale spokojnie, spokojnie, moi drodzy, wrócimy do tego tematu zaraz po piosence, koniecznie zostańcie z nami.

0: czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: największym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkory, but wiśniowiecki do niczego nie miał chęci. Ale jad ze czterech, jadła się przykręcił. Ureja jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy

historia. No przyznam się wam szczerze, że ja bardzo lubię historię, ale nie muszę chyba was o tym informować, bo często wracam do wątków związanych właśnie z historią i jeżeli słyszę od kogoś, że historia jest

0: nudna, to nie, nie złoszczę się, tylko dopytuję się dlaczego, bo moim zdaniem no chyba ciekawszej opowieści niż historia na przykład naszej rodziny, no to takiej historii, słuchajcie, nigdzie indziej nie usłyszycie i podejrzewam, że nasz dzisiejszy gość, którym jest Katarzyna Lewicka, zgodzi się ze mną tutaj w 100%.
1: Jak najbardziej. Powiem wam, że ja jako dziecko też bardzo lubiłam słuchać takich historii i też z takich przyziemnych rzeczy czy obowiązków ja bardzo lubiłam opowieści mojej babci, kiedy odwiedzałyśmy na przykład cmentarze i pokazywała mi kto, gdzie, tutaj, jak się nazywał. Nieraz nawet potrafiła powiedzieć, jaki ta babcia miała warkocz i ja potrafiłam sobie to wyobrazić, mimo że nigdy jej na oczy nie widziałam. Więc to też są ciekawe doświadczenia, bo niektórzy mogą uważać, że cmentarz to nie jest miejsce dla dzieci, ale myślę, że warto jest poznawać te imiona, nazwiska i też historie i emocje i różne doświadczenia w życiu, o czym przed chwileczką sobie zdążyłyśmy chwilę porozmawiać. To jest fascynujące, bo łatwiej nam się żyje, łatwiej nam się wybiera kierunki studiów później, podejmuje decyzje, kiedy my wiemy, skąd pochodzimy, znamy tych naszych dziadków, znamy tych naszych pradziadków i możemy coś o nich powiedzieć.
0: No i właśnie, tutaj nawiązujemy teraz do tego pytania, które pojawiło się przed piosenką. Czym jest to wspomniane przez nas drzewo genealogiczne?
1: Drzewo genealogiczne jest to taka graficzna forma. I jak ktoś pyta, jak zacząć w ogóle przygotowywać takie drzewo, to ja zawsze mówię, że fajniej jest zacząć od prostych układów, czyli od nas i od naszych rodziców i od dziadków, co znamy. I to, że nie znamy którejś strony, nie znaczy, że nie możemy takiego drzewka zrobić, bo zawsze możemy zrobić jakiś rysunek, bądź jakieś odniesienie do tego, że tu na przykład była taka rodzina, możemy sobie też później w myślach coś im powiedzieć, że kiedyś byśmy chcieli, żeby na przykład ci dziadkowie, czy ta ciocia była gdzieś przy nas, że gdzieś tam te myśli do nas wracały, warto zostawić dla nich miejsce, bądź jakiś właśnie symbol sobie narysować. I nie stresować się tym, że czegoś nie wiemy. Bo zwykle jest tak, że jak zaczynamy sobie pracować, najlepiej to oczywiście zrobić z rodzicami bądź z dziadkami, to już w ogóle fantastycznie, bo oni zupełnie inaczej do tej historii podchodzą. I bardzo chętnie nam o tym opowiadają oczywiście, bo to jest też taki powrót do ich wspomnień. To po prostu to jest taka przygoda, proces. Czy możemy sobie to porozkładać na etapy, że na przykład wrócimy do jakichś zdjęć. I bardzo często jest tak, że jak już zaczniemy przygotowywać to drzewo, to okazuje się, że za tydzień albo za kilka dni nagle coś się przypomina komuś, ktoś się odzywa, ktoś przyjeżdża, jest jakaś okazja do kolejnego spotkania rodzinnego, albo ktoś jeszcze inny chce dołączyć. W mojej rodzinie na przykład moja ciocia była bardziej chętna niż moja mama, ale jak się okazuje, jak się porusza ten temat, to rzeczywiście każdy ma coś ciekawego do powiedzenia, do wspomnienia, bo wracamy sobie do jakichś takich momentów sprzed naszych lat, gdzie naprawdę na co dzień nie zawsze na to czasu nam wystarcza.
0: No i teraz podejrzewam, że niektórzy z naszych słuchaczy sobie pomyśleli, ach, no tak, mieliśmy takie zadanie, narysowanie takiego drzewa genealogicznego. No i rzeczywiście często jest takie zadanie w szkołach, ale na zadaniu się kończy, a tymczasem to nie koniec, a początek super rodzinnej przygody może być.
1: Tak, ja uważam, że takie drzewo przygotowane wspólnie to jest idealna okazja do tego, żeby je gdzieś przywiesić. Ja bardzo lubię takie drzewa celebrować i przywieszać w widocznym miejscu domu, żebyśmy mogli w każdej porze dnia sobie po prostu tutaj podejść, popatrzeć, uzupełniać. Ja takie drzewa, zanim zaczęłam się tym zajmować, rzeczywiście fascynować tą historią rodzinną, wykonywałam dla dzieciaczków moich w albumach takich. Są takie książeczki, album mojej córeczki, album mojego synka i tam rzeczywiście te zdjęcia trzeba było się zmotywować, żeby powklejać. Oni sobie chętnie oglądali, a tu nie ma jakiegoś dziadka. Trzeba tutaj go odszukać na przykład, bo jakiegoś zdjęcia babcia nie dostarczyła. Natomiast oprócz tego, że w książeczce. Ja zauważyłam, że moje dzieci bardzo chętnie wracają do tych książeczek i opowiadają. Ja też sama wracam. To warto mieć takie większe to drzewo, żeby każdy mógł sobie podejść, podopisywać na przykład jakieś skojarzenia. Ja nieraz jak pracuję z dziećmi, to też się pytam, a pamiętacie jakąś ciocię, jakiegoś wujka, czy gdzieś kiedyś jakieś wspólne wspomnienie i nieraz dorośli wracają, a to byliśmy na rybach, a to ktoś nam się z czymś kojarzył, czy z jakąś miejscowością, więc to wszystko buduje nam takie poczucie, że my siebie sami lepiej rozumiemy i też jednocześnie potrafimy lepiej wyrażać swoje emocje i lepiej się komunikować.
0: I tutaj też jest super takim pomysłem dla was, no bo nie ma co się oszukiwać, moi drodzy, w przyszłości to wy będziecie dziadkami, żeby pisać na przykład pamiętniki.
1: Jak najbardziej pamiętniki, ale powiem wam, że oprócz pamiętników to też możemy pisać listy do konkretnych osób.
0: Tak.
1: I wtedy ja lubię proponować takie ćwiczenie, żeby napisać 3 listy do wybranej osoby, nawet nieżyjącej. 3 listy pod rząd przez 3 dni i 3. dnia przeczytać wszystkie i zobaczyć, co nam przyszło do głowy. Możecie to zrobić.

piszesz przy jakimś zdjęciu, możecie to zrobić do danej osoby, natomiast pisanie takich listów nie jest też oczywiście obowiązkowe, żeby przeczytać tej osobie, ale my nieraz mamy takie uczucia do jakiejś osoby, z którą już nie mamy kontaktu,

0: przodków, bo to jest coś podobnego, ale jednak nieco innego, ale wszystko o przodków i o potomków się opiera, no to będą mieli super skarbnicę, z której będą mogli taką wiedzę czerpać.
1: Dokładnie. I takie listy i kartki z pamiętnika, w ogóle kartki z pamiętnika też są bardzo ciekawym doświadczeniem, bo my możemy pisać kartki z wybranych dni, zarówno z przeszłości, jak i z przyszłości. Możemy sobie wyobrażać na przykład, jakby wyglądał nasz dzień z tym dziadkiem, załóżmy, z dzieciństwa. To jest fajne ćwiczenie, które mi teraz przyszło do głowy, że możecie sobie wyobrazić, że na przykład za miesiąc bądź za rok, konkretnego dnia miesiąca, czyli tutaj sobie właśnie wodze fantazji pozwalamy uwolnić, piszemy sobie taki dzień, a jakby na jeden taki wyjątkowy czas moja babcia nagle stała, będzie w moim wieku. I wtedy sobie piszemy, jak ten dzień będzie nasz wyglądał i możemy zrobić to samo w przeszłość, czyli jak my byśmy się przenieśli w czasie, dużo lepiej nam się pokazuje tą historię, bo tak jak wspomniałaś, można się spotkać ze zdaniem, że historia jest nudna, ale to wszystko zależy od formy przekazu.
0: I od naszego podejścia,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Podejdziemy do tego z innej strony. No to przenieśmy się w czasie. Jak ty byś się czuł czy czuła w momencie, kiedy jesteś w tamtych czasach i obserwujesz tą babcię, nie tylko pytasz, jak to było, ale obserwujesz rzeczywiście, uczestniczysz w tych wydarzeniach. I wtedy naprawdę nasza wyobraźnia może nam bardzo dużo podpowiedzieć i jednocześnie zachęcić do tego, żebyśmy zgłębiali bardziej.
0: A tutaj to jeszcze w ogóle dodatkowy wątek nam się pojawił i taki no, wyższy poziom teraz wtajemniczenia, no bo rzeczywiście, kiedy już dowiemy się nieco więcej na temat historii naszych rodziców, naszych dziadków, a nawet i pradziadków, bo przecież gro naszych słuchaczy również zna swoich pradziadków, no to później postarajmy się umieścić ich na takiej osi czasu i dzięki temu niektóre ich decyzje, niektóre ich ubrania, które widzimy na zdjęciach, albo zabawki, które gdzieś na strychu jeszcze czasami można odnaleźć, no będą dla nas jasnym, dlaczego nosili takie ubrania, albo takimi zabawkami się bawili, a nie takimi, jakimi wy współcześnie się bawicie.
1: I taka oś czasu, kochani, to jest też bardzo ciekawa forma do tego, żebyśmy zmienili na przykład podejście do przedmiotów po naszych dziadkach czy po naszych przodkach, bo ja z perspektywy osoby, która przygotowywała dom po mojej babci do sprzedaży, zupełnie inaczej podchodziłam do wszystkich tych pamiątek, niż podchodzę teraz. Kiedy poznamy troszeczkę więcej tych dat i historii, popatrzymy sobie na te osoby, jak one były ustawione, kto żył przed kim, ile lat, bo wiem, że dzieci zawsze patrzą, jak są nawet na tych cmentarzach, czy na tych historiach, na tych zdjęciach. Jaka babcia, jaki pradziadek, jaka ciocia żyli, ile liczymy sobie to zawsze w głowie, to zupełnie inaczej patrzycie, jak już znacie historię, nawet tą konkretną datę, że dana moneta, czy przedmiot, czy czapka po dziadku mają ileś lat, większy sentyment mamy do tego i na pewno większy szacunek i z chęcią takie przedmioty zachowujemy, a jeżeli nie zachowujemy, to o nich opowiadamy, bo no, są takie przedmioty, których już po prostu nie spotkamy i to nie chodzi o to, żeby mieć miłość do antyków, ale żeby mieć takie swoje indywidualne wspomnienia zaklęte w przedmiotach.
0: No i to też jest super wówczas takie rodzinne wyzwanie, kiedy możemy sobie na przykład wyobrazić, bo dowiemy się, że nasz pradziadek był szewcem, a coraz mniej szewców przecież w dzisiejszych czasach można spotkać, czyli to jest taki człowiek, który zajmował się tworzeniem, ale też i naprawą butów i dowiemy się, że nasz pradziadek był takim szewcem, to możemy sobie wyobrazić, a co by było, gdybyśmy my mieli zostać szewcami, jakbyśmy się przygotowywali do takiego zadania, do takiego zawodu. No mnóstwo tutaj takich ciekawych w ogóle zabaw od razu się tworzy dookoła.
1: No i też jeszcze oprócz tego, że możecie poznawać zawody, to również pseudonimy, bo kiedyś bardzo często używało się drugiego imienia albo zupełnie innego sformułowania, a jestem ciekawa, czy ktoś z was nosi właśnie imię po swojej babci lub po dziadku i czy widzicie jakieś podobieństwa, bo jak my poznajemy tą historię, to oczywiście też potem się okazuje, że na przykład dziewczynka Jagoda miała babcię Jagodę i okazuje się, że lubią to samo, albo lubią na przykład piec jakieś bułeczki, czy lubią chodzić do lasu na grzyby, więc warto sobie też pozgłębiać takie tematy. Zresztą rodzice pewnie wam też opowiadają, tak, a ty jesteś czysty dziadek, czy tam jakaś babcia.
0: Ale tak się często zdarza, że rzeczywiście, że to wcale nie do rodziców, nie do dziadków, ale na przykład do pradziadków jesteśmy bardzo podobni.
1: I tym bardziej powinno was zachęcić, żeby poznać historię tak naprawdę i ta oś czasu i te wszystkie przedmioty tu mają was skłonić do takich refleksji i wyobrażeń, czyli możemy sobie dotknąć takiego przedmiotu, zamknąć oczy i pomyśleć, jak to było wtedy, czy to jest jakiś

0: portfelik, czy to jest jakiś element właśnie garderoby, jakieś ubranie, czy książki. Ja bardzo dużo książek pozostawiałam po moich dziadkach i naprawdę lubiłam do nich wracać, bo jedna z moich babci była taką osobą wręcz zachłanną do zgłębiania wiedzy, do różnych ciekawostek i cytaty i słowniki zawsze mi dawała w prezentach i nieraz te książki naprawdę towarzyszyły mi jeszcze w dorosłym życiu.
1: A w książkach też mogą być super ukryte dedykacje.
0: Dedykacje, ale i powiem wam, że nawet jakbyście dobrze poszukali, to mogą być suszone roślinki.
1: Albo pieniądze.
0: O, dokładnie. Pieniądze, tak. Dziadkowie pieniądze zawsze chowali w książkach.
1: Dokładnie. Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie opowieści. Katarzyna Lewicka, autorka między innymi projektu Poznajmy naszą historię, była moim i waszym gościem. Opowiadała o tym, jak ważna dla nas wszystkich jest historia naszych rodzin, jak cennym skarbem może być dla nas i jest. Tylko wystarczy po prostu zatrzymać się na moment, pochylić nad nią i porozmawiać. Bardzo pięknie. Dokładnie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Ale zaraz, zaraz, zaraz. Dzisiaj mamy poniedziałek, a jak jest poniedziałek, to pamiętacie, w co się bawimy? Nie? No to ja wam przypomnę.
1: Muzyczne puzzle.
0: Myśleliście, że zapomniałam? A gdzie tam? Muzyczne puzzle to jest najlepszy czas na przeprowadzenie tej zabawy, a polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki, której fragment usłyszycie za momencik. Co należy zrobić? Oczywiście zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 2055 i podać ten tytuł piosenki. A co jest do zdobycia? Upominek Polskiego Radia Dzieciom. Jest zatem o co walczyć. Zatem, moi drodzy, wsłuchujemy się teraz we fragment piosenki. No i jak ona się nazywa? Wiecie? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Muzyczne puzzle. Tak nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszej radiowej świetlicy. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak brzmi tytuł piosenki, której fragmentu wysłuchaliśmy przed piosenką. No i proszę, proszę, mamy pierwszą propozycję i pierwszą odważną słuchaczkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Z Zosią Zaleską.
0: Cześć Zosiu, ile ty masz lat?
1: 10.
0: A czy dzwonisz dzisiaj do nas z miejsca, gdzie jest piękne słońce, czy gdzie jest pochmurno?
1: Jest piękne słoneczko.
0: O, to masz jakiś pomysł na to, co zrobisz w te piękne popołudnie?
1: Jakby wiem już, co będę robić. Będę się uczyć do sprawdzianu i będę jeszcze grać w tenisa.
0: O! No to ty masz bardzo konkretny plan. No to słuchaj, to żeby nie zabierać ci czasu, to ja pozwól przypomnę fragment piosenki, której tytułu poszukujemy. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Uwaga. To jest fragment piosenki, której tytułu poszukujemy. No i twoim zdaniem, jak ten tytuł brzmi, Zosiu?
1: Puszek okruszek.
0: A na pewno?
1: Tak.
0: W 100%?
1: Tak, dlatego że ja śpiewałam go z moją mamą bardzo często.
0: A, no to jak jesteś tak przekonana, to nie pozostaje mi teraz już nic innego niż... niż zaserwować ci brawa, fanfary i oklaski. Super.
1: Dziękuję.
0: A co to były tam za okrzyki radości? Kto to tak się cieszył?
1: To moja mama z moją siostrą i z moją ciocią.
0: Och, no czyli to była taka trochę rodzinna współpraca w poszukiwaniu tego tytułu?
1: Tak, ale to bardziej ja znalazłam. Jakby poleciał ten tytuł i od razu mama krzyczała: mama, zadzwoń do jej dzieciom! To jest puszek okruszek!
0: No i świetnie! Ja się bardzo cieszę, chyba na szybkim wybieraniu macie numer do nas, co?
1: Tak. Jeszcze ja umiem pływać, jakby umiem śpiewać dalej. Mój dziadek dał mi cztery łapy, ma.
0: No śpiewaj, śpiewaj dalej, Zosiu, pięknie. A refren pamiętasz?
1: Puszek okruszek, kłębuszek, bardzo go lubię. Przyznać to muszę, puszek okruszek, kłębuszek.

0: chwilami przyjaźni. A tylko, że się poruszę, on zaraz przybiega, by ze mną być.
1: Ekstra! No jeszcze raz muszę ci zaserwować oklaski. Fantastycznie ci poszło. No to ja się wcale nie dziwię, że ty nie miałaś żadnych wątpliwości co do tego, jak brzmi tytuł tej piosenki, bo znasz ją doskonale. A czy to jest jedna z twoich ulubionych piosenek?
0: To jest piosenka z mojej mamy Czasów i ja ją bardzo, bardzo, bardzo lubię.
1: A gdybyś ty miała wskazać taką piosenkę, która jest twoją ulubioną, to jaka to by była piosenka?
0: No, jakby ja bardzo lubię, tylko moja siostra może powiedzieć, bo ona bardzo, bardzo prosi.
1: A co chce powiedzieć twoja siostra?
0: Chciałabym powiedzieć jej ulubioną piosenkę.
1: Oczywiście.
0: Julcia bardzo lubi piosenkę Beautiful Things.
1: Och, to też rzeczywiście jest przepiękny utwór. Bardzo ci, Zosiu, dziękuję za udział w naszej zabawie. Oczywiście nasz radiowy upominek Polskiego Radia Dzieciom powędruje w twoje rączki. Mogę to już oficjalnie ogłosić. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
0: Pozdrawiam moich rodziców, moją mamę i mojego tatę. Pozdrawiam moje siostry, moje wszystkie ciocie, moich kuzynów, moje kuzynki, moją siostrę, mojego pieska.
1: I czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
0: Wszystkie moje koleżanki, panią i całe radio dzieciom. I krasnoludki, i smoka Adasia, i...
1: Misia Michasia.
0: Tak.
1: Smoka, Dasi, Miś, Michaś właśnie usłyszeli twoje pozdrowienia. Uśmiechają się od ucha do ucha. Za moment zresztą, no, za nieco ponad 5 minut zasiądą tutaj na tym fotelu, na którym ja teraz się znajduję. Pozdrowienia dla krasnolotków Rachu Ciachu już zapisuję na żółtej karteczce. Pięknie dziękuję za te pozdrowienia, które w naszą stronę skierowałaś. I Zosiu, no poczekaj, jeszcze ja chcę ciebie pozdrowić. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Pa.
1: Pa, pa. I wiecie co? Wam też już mówię pa, pa. Do usłyszenia jutro punktualnie o 15, kiedy otworzymy drzwi naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, pięknie wam dziękujemy za te dwie wspólnie spędzone godziny. No i jak powiedziałam przed momentem, słyszymy się już jutro. Pa. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Współpracownia Misia i Smoka.

0: to zadanie najważniejsze.
1: Bo dotyczy was, słuchaczy.
0: Będą bajki, gry i wiersze.
1: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
0: I nie wiemy, czy się uda.
1: Rzadko komu się udaje.
0: No, bo niełatwe to zadanie.
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie...
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Bo to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda!
1: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Zaczynam, Michasiu. Witajcie, drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Minęła godzina 17. Dobrze. Jest poniedziałek, dlatego rozpoczynamy naszą cotygodniową audycję. Tak, przed mikrofonami Smok Adaś
1: i Miś Michaś.
0: Tylko ukłoń się, Michasiu.
1: Chyba żartujesz, dlaczego mam się ukłonić?
0: No jak to nie wiesz? Jak się witamy, to się kłaniamy, zawsze tak jest.
1: Ale przecież nasi słuchacze tego nie widzą.
0: Słuchacze mogą nie widzieć, ale ja widzę.
1: Słucham?
0: I kiedy się nie kłaniasz, to normalnie czegoś mi w naszym powitaniu ze słuchaczami brakuje.
1: No dobrze. Jeśli ci zależy, ci tego brakuje, to mogę to zrobić.
0: No chyba nie rozumiem. Co chcesz zrobić?
1: Ukłonię się, proszę bardzo.
2: Uciadł moje czoło!
0: Michasiu, co ty wyrabiasz? Prowadzimy audycję na żywo. No, przecież miałeś się tylko ukłonić, a nie atakować stół.
2: Słucham?
0: No po co atakowałeś stół, przy którym siedzisz?
2: Jak to po co? Przecież sam mnie o to prosiłeś.
0: No tak, ale trzeba było to zrobić sprawnie.

0: dawniej. I dobrze, że nie trafiłeś w mikrofon.
1: Ale chociaż od mikrofonu to mniej by mnie czoło bolało.
0: No może tak, ale mógłbyś mikrofon zniszczyć, a wtedy nie byłoby ciebie i może i mnie słychać w audycji.
1: Dziękuję ci bardzo za troskę, Adasiu.
0: No bardzo proszę, bardzo,
1: bardzo
0: proszę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I wiesz co, chyba tak sobie myślę, będę musiał cię nauczyć.
2: Ty mnie? A czego ty chcesz mnie nauczyć?
0: No muszę cię nauczyć kłaniać się jak należy.
2: Ja się potrafię kłaniać.
0: Tak, akurat. Przed chwilą widziałem, jak potrafisz.
2: Bo mi się...
0: Tak, tak. A nasi słuchacze to słyszeli, prawda, słuchacze?
2: O nie! Nie będziesz mnie uczył żadnego kłaniania. A to zderzenie mojego czoła ze stołem, to nastąpiło przez ciebie.
0: Słucham? Jak to przeze mnie? No chyba żartujesz. Niby dlaczego przeze mnie?
2: Bo kazałeś mi się kłaniać na siedząco i miałem bliżej do blatu niż gdybym stał.
0: No otóż to, bo przede wszystkim to trzeba myśleć, Michasiu, jak się chce ukłonić.
2: Czy nasza dzisiejsza audycja ma być o kłanianiu?
0: Czy nasza audycja ma być o kłanianiu? No. Nie, nie, absolutnie nie. Będzie o czymś zupełnie innym.
2: Na szczęście.
0: Choć też trzeba się będzie troszkę poschylać. Podobnie jak schylamy się, kiedy się kłaniamy, co nie?
2: Nic już nie rozumiem. To o czym ty chcesz rozmawiać w dzisiejszym programie? O czym?
0: W dzisiejszym programie chcę rozmawiać o czymś, o czym zapomnieliśmy, a co jest bardzo ważne dla świata.
2: Smoku, czy mógłbyś jakoś bardziej wyjaśnić to?
0: Czy mógłbym to wyjaśnić?
2: Czy mógłbyś?
0: Oczywiście, bardzo proszę, Michasiu. Dzisiaj porozmawiamy sobie w naszej audycji o sprzątaniu.
2: Że co?
0: Że to.
2: Chcesz sprzątać w radiowej audycji? Przecież mamy studio wysprzątane.
0: Nie studio, misiu, ja chcę sprzątać świat.
2: Świat?
0: Świat.
2: Cały?
0: No tak, ale zanim zaczniemy to robić, to ty puść jakąś piosenkę.
2: Piosenkę?
0: Żeby było weselej.
2: To wybieram raz. O, ta będzie najlepsza, proszę.
0: Skoro tak twierdzisz?

0: Lubię tę piosenkę.
1: Nie, no to jest niemożliwe.
0: Co ty tam mruczysz?
1: Nie, to po prostu jest niemożliwe. No nie da się. Tego się nie da zrobić. To jest normalnie niewykonalne. To jest niemożliwe. Tego się nie da zrobić.
0: Żeby słuchacze słyszeli i ja bym rozumiał.
1: To jest niewykonalne. Tego się nie da zrobić.
0: Ale co jest niewykonalne?
1: To sprzątanie świata. Jak można posprzątać świat? No jak ty to sobie wyobrażasz w ogóle?
0: Zwyczajnie. Prosto.
1: Zaraz. Stop.
0: Proszę.
1: Stop.
0: A
1: co ty mi pokazujesz? Co to są za zdjęcia?
0: No, żebyś zobaczył, kto na nich jest na tych zdjęciach.
1: No przecież widzę dzieci. A to nasz park. Zgadłem?
0: Zgadłeś. A te dzieci na zdjęciach? Co robią?
1: No,

0: Ale Sadasiu, przecież widzę, widzę. Dzieci spacerują po parku normalnie.
1: Bardzo dobrze, Michasiu, spacerują, ale tak tylko, nie bez celu.
0: Nie rozumiem o tego.
1: Tego? Czy niczego nie rozumiesz?
0: Nie, tego. Widzę, że niektóre z nich trzymają foliowe worki.
1: Widzisz to?
0: No tak.
1: Na swoje misiowe oczy widzisz te foliowe worki.
0: Wszystkie trzymają takie duże... A po co im te worki? Do czego? Adasiu?
1: Przecież tu nie widzisz.
0: Chodzą, spacerują z workami. To po co im te worki?
1: Bo to worki na śmieci. I te śmieci zbierają do tych worków te dzieci.
0: O, rzeczywiście. Nie zauważyłem.
1: Ty jesteś mało spostrzegawczy misiem. I tak się właśnie sprząta świat.
0: No akurat park.
1: Słucham?
0: A nie świat. No. To tak się sprząta raczej park. To są zdjęcia z parku, nie ze świata.
1: No wiem, że to jest park, nasz park. Ale nasz park jest również częścią tego świata.
0: No ale tylko,
1: nie możesz zaprzeczyć.
0: Ale malutko, taką malusieneczko, taką tyciu cienieczką.
1: Może być bardzo tyciu. Może być bardzo malusienieczką, a jednak jest częścią świata.
0: Skoro tak mówisz?
1: No skoro tak mówię, tak jest. Spójrz, te dzieci ze zdjęć sprzątają park.
0: No, to prawda.
1: A na tym zdjęciu... O, widzisz? Tu sprzątają inne dzieci boisko szkolne.
0: Zgadza się.
1: A jeszcze zobacz to zdjęcie.
0: Aha. Mhm.
1: Na tym zdjęciu inne dzieci sprzątają trawnik
0: na osiedlu. To nasze osiedle.
1: A co? Nasze. I wszystkie dzieci uczestniczą w akcji.
0: Słuchamy, w jakiej znowu akcji?
1: No w akcji, która się nazywa Wielkie Sprzątanie Świata.
0: Słucham?
1: Słuchaj. I tak się nie dzieje tylko w naszym mieście.
0: Nie? A gdzie jest?
1: Michasiu, ty że ty tego nie wiedziałeś. Sprząta się też w innych miastach. O, mało tego, że w innych miastach, nawet w innych krajach i w tych miastach w innych krajach.
0: W innych krajach ludzie też się umawiają na takie sprzątanie?
1: No, wszędzie się umawiali.
0: Nie, no, zaraz, jak to umawiali się, to znaczy kiedy?
1: No bo termin tego wielkiego sprzątania świata minął 2 tygodnie temu. To wtedy świat był tak porządnie sprzątany.
0: 2 tygodnie temu?
1: No, a myśmy o tym zapomnieli, Michasiu.
0: Zaraz. Przed 2 tygodniami to akurat byliśmy u mojego dziadka. O.
1: No u twojego dziadka Ignacego, też pamiętam.
0: I on nas zabrał do siebie zabrał, bo w przedszkolu pękła rura.
1: W paru miejscach ktoś powiedział. Pamiętam.
0: Ta rura była pęknięta tu i tam i w różnych miejscach.
1: Tak, sam o tym opowiadałeś. No, że ci taki pan z wąsem opowiadał, że ta rura pękła.
0: O tej rurze.
1: No i wtedy przedszkole wam zamknęli i ktoś musiał się tobą zaopiekować.
0: Aha, tak było.
1: I to był dziadek Ignacy, a ja tylko na tym skorzystałem.
0: Jak ty skorzystałeś na tym? To nie rozumiem.
1: Czego tu nie rozumieć? Mogłem się z tobą bawić cały dzień.
0: Ale u dziadka to nie tylko się bawiliśmy, pamiętasz? Nie tylko.
1: Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Tak, chodziliśmy też na grzyby.
0: I jeszcze porządkowaliśmy dziadkowi strych.
1: Ty, wypadło mi z głowy, że...
0: No,
1: tak,
0: pamiętasz ten tam, jak byliśmy i ten, tam za kominem tym?
1: Tak, i musimy rozegrać grę, jedną albo dwie nawet, bo znaleźliśmy tam dwie bardzo stare gry planszowe na tym strychu.
0: Zaraz. Przecież porządkowanie to też jakby sprzątanie, prawda?
1: O, jeszcze jak, Michasiu?
0: To kiedy w Warszawie te dzieci swoich zdjęć sprzątały świat nawet z tych innych tam krajów czy coś, znaczy park sprzątały,
1: nie
0: tak?
1: Tylko park, nie tylko widziałeś.
0: Tak. To myśmy w tym czasie porządkowali. Znaczy, myśmy wtedy sprzątali strych.
1: No ale to wiesz, to był wszystko strych. Nie wiem, czy sprzątanie strychu też można zaliczyć do wielkiego sprzątania świata.
0: No pewnie, że tak. Przecież strych dziadka Ignacego to też... I jest jego część, tak?
1: Część? Czego część? A, domu dziadka część?
0: Część świata! Bo przecież sam mówiłeś, że wszystko się liczy. Że się trawnik liczy nasz, że park, wszystko się liczy, co się znajduje na świecie, tak?
1: Może masz i rację, Michasiu.
0: Pewnie mam rację.
1: Czyli okazuje się, to fajnie, że myśmy też do tej wielkiej akcji sprzątania świata dołączyli.
0: Może trochę przypadkowo, może trochę nie wiedząc o tym, ale...
1: Tak.
0: Ale tak.
1: Tak. I to puść z tej okazji jakąś fajną piosenkę.
0: Czekaj, to musi być specjalna piosenka.
1: Specjalną piosenkę.
0: Światową. akcyjowa, akcjowa, umawialniowa, czyścicielciowa, workowo-śmieciowa.
1: No, jak tak dużo wymienił.

0: zaskoczyłeś.
1: To będzie to specjalna wiesz, piosenka.
0: Specjalna, czyli piosenka niespodzianka, bo nie wiadomo o czym.
1: Ja lubię. Albo o świecie, albo jeszcze inna jakaś.
0: No, z niespodzianką.

0: SOS, uspokój
1: się, słuchacze już nas słuchają, a ten pan przed tobą trochę lepiej od ciebie śpiewał, muszę ci powiedzieć.
0: Bo jest starszy, może dlatego, że się nauczył. U nas w przedszkolu to nie wiem, czy on by długo wytrzymał, wiesz?
1: Kto, on wytrzymał w tym twoim przedszkolu? Z wami na pewno
0: nie,
1: by nie wytrzymał.
0: Nie, nie wytrzymał, bo on tak... Strasznie się
1: dże. Wcale tak brzydko nie śpiewa, jak ty teraz.
0: Ale strasznie głośno się dże. I weź teraz jedz na przykład śniadania, pan. Ale no nikt by nie jadł
1: przecież. Ten pan się nie drze, tylko śpiewa, no. Ktoś chce
0: ale
1: go słuchać.
0: Ale bardzo głośno.
1: No dobrze.
0: Z muzyką.
1: Wróćmy do naszej
0: audycji. I jakby tę muzykę do przedszkola
1: wróćmy
0: przyniósł?
1: Do naszej audycji.
0: Dobra,
1: wiesz co? Tak sobie myślę, Michasiu, wiesz co? Myślę, że to sprzątanie strychu u twojego dziadka, u dziadka Ignacego w ramach no, tej akcji...
0: Sprzątanie światła.
1: Tak.
0: Świata.
1: To trochę za mało, żeby powiedzieć, mało? Że się świat sprzątało, wiesz?
0: To...
1: Tak mi się wydaje.
0: To co byś chciał dodatkowo posprzątać?
1: Nie, no teraz to sprzątać jest za późno.
0: A dlaczego za późno?
1: No bo się akcja skończyła, to dlaczego?
0: A ja myślę... że akurat na sepesontanie to nigdy nie jest za późno. O!
1: Tak myślisz?
0: No pewnie. Każde sprzątanie jest w ten ważny.
1: No
0: nie?
1: Tak, no ale cały czas się zastanawiam, cały czas normalnie nie znajduję odpowiedzi, czy każde sprzątanie jest sprzątaniem świata.
0: Sam powiedziałeś, że jak sprzątasz nawet część świata, malutką, tyciutką,
1: no tak,
0: to
1: tak
0: cały świat jest sprzątany, tak?
1: Tak, no ale posłuchaj, kiedy sprzątamy zabawki po zabawie, to też...
0: To zawsze pokój, w którym się bawimy, wygląda lepiej po sprzątaniu,
1: no tak, no
0: a gorzej przed sprzątaniem.
1: Tak, to
0: no,
1: prawda.
0: No

0: nie tak?
1: No jasne, i nasi dorośli się nie denerwują, tak, to prawda.
0: I znowu mamy więcej miejsca na wymyślanie tam kolejnej zabawy.
1: No tak, tak, wszystko się zgadza, ale czy takie sprzątanie to też jest...
0: Czekaj. Chyba wiem, co chcesz powiedzieć. I proszę cię, nie męcz już tego tematu, dobra?
1: Słucham? Nie wiem czego, zastanawiam się tylko, i czego mam nie męczyć?
0: To może się zastanów lepiej nad zmianą tematu naszej audycji.
1: Ale dlaczego, powiedz mi, mamy zmieniać temat? Nie rozumiem.
0: Naprawdę chcesz jeszcze cały czas rozmawiać o sprzątaniu świata?
1: Pewnie, bo to bardzo dobry temat.
0: Wiesz co?
1: Sprzątanie jest pozytywne.
0: A nie mógłbyś wymyślić jakieś zagadki? Co?
1: Zagadki?
0: Zagadki, no. To wtedy to by byłoby przynajmniej z pożytkiem dla naszego programu by było.
1: No, ale nasz program jest o sprzątaniu. Ja nie znam żadnej zagadki o sprzątaniu.
0: Dlatego ją wymyśl.
1: Aleś wymyślił. Łatwo ci powiedzieć, Michasiu.
0: Adasiu, to w takim razie wymyśl o czymkolwiek, tylko nie o sprzątaniu.
1: A jak tak, to bardzo proszę, jak nie o sprzątaniu. A może być to zagadka bajkowa?
0: Doskonały pomysł. No, mówiłem, że jesteś w tym dobry. Jesteś w tym bardzo dobry.
1: Nie chwalić, no skoro tak twierdzisz. To jest mi bardzo miło.
0: Proszę bardzo uprzejmie, mój przyjacielu, najdroższy Adasiu.
1: Ty, a czy może być to zagadka o Królewnie Śnieżce?
0: No nie.
1: Co nie?
0: No nie.
1: Dlaczego nie? To bardzo dobra zagadka.
0: Nie możesz przed zagadką powiedzieć jej rozwiązania.
1: Ale... Ojej, rzeczywiście, no, a ja powiedziałem.
0: A ty powiedziałeś, czy tak. Może być o tym? No nie może być, bo potem powiesz, a o czym to było, a już powiedziałeś, o czym to było.
1: No tak, to prawda, zgadza się, masz rację. Może jakaś inna bajkowa postać, no.
0: A inna? To doskonale, jak inna?
1: Znaczy nie postać, bo tam w tej zagadce będzie kilka postaci. Już wiem. Tak.
0: No to całe szczęście, bo już się zacząłem martwić o ciebie, smoku najdroższy, mój przyjacielu
1: Adasiu. Ty się martw o siebie i teraz podaj numer telefonu do naszego studia.
0: Bardzo proszę, drodzy słuchacze, podaję 22-645-20-55.
1: To telefon do nas, a oto zagadka. Morał tej bajki jest bardzo znany. Ktoś gania i ktoś jest ganiany. Trzy zwierzaki chrumkające trzy domy zbudowały na zielonej łące. Pierwszy ze słomy, zaś drugi drewniany, a trzeci dla odmiany cały murowany. W tej bajce był też wilk bardzo zły, a te zwierzaki to...
0: Piosenka. Ale fajnie wymyśliłeś. Morał tej bajki jest bardzo znany.

0: Zadzwonił ktoś do guziczek.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
2: A ty jak masz na imię?
1: Adam.
2: Tak jak ty.
0: Tak jak ja.
2: Ale fajnie.
0: Ale tu już paru Adamów dzwoniło.
2: To się fajne imię musi być. Dużo naszych słuchaczy ma na imię Adam.
0: Mówić do ciebie Adamie Adam czy Adaś?
1: Adaś.
2: Czyli ja tak jak do ciebie.
0: A ty dzwoniłeś kiedyś do nas, do radia?
1: Tak.
2: Czyli to znany Adaś jest.
0: Znany Adaś. Bo gdyby nie dzwonił, to by był nieznany Adaś.
2: Znany Adasiu. Adasiu.
0: Ja ci przypomnę jeszcze raz zagadkę, którą wymyśliłem.
2: Adaś ci smok.
0: A ty potem od razu odpowiesz.
2: Słuchacz Adaś.
0: Klaskacze, proszę w tej chwili w całości wejść do studia i zostać.
2: Nie śmiej się. Chodzi o to, że tak.
0: Stanąć pod ścianą.
2: Smok Adaś. Teraz przypomnij, wiesz zagadkę, a słuchacz Adaś odpowiesz na zagadkę, bo to trudno,
0: on ją
2: skończy. Trzeba było wyjaśnić.
0: Uwaga, Adasiu,
2: skończysz. Uwaga, zaczynaj, smoku Adasiu.
0: Morał tej bajki jest bardzo znany. Ktoś kogoś gania i ktoś jest ganiany. Trzy zwierzaki ryjkami chrumkające trzy domy zbudowały na zielonej łące. Pierwszy ze słomy, zaś drugi drewniany, a trzeci dla odmiany cały murowany. W tej bajce był też wilk bardzo zły, a te zwierzaki to...
2: I teraz ty!
1: I małe świnki!
2: Tak jest! Świnki trzy!
0: Pięknie.
2: Doskonała odpowiedź!
0: Słuchaj, Adasiu, my dzisiaj trochę rozmawiamy o sprzątaniu świata, które było 2 tygodnie temu.
2: Ale cały czas trzeba, tak. bo świat jest brudny.
0: Tak. Powiedz, czy ty brałeś udział w takiej akcji sprzątanie świata, czy coś o niej słyszałeś?
2: W szkole, na osiedlu, w domu.
1: W szkole.
2: Tak? Jednak było.
0: Bo ty do której klasy chodzisz? Do drugiej, do trzeciej czy do pierwszej?
2: Do siódmej?
1: Do drugiej.
0: Wasza klasa też sprzątała świat?
2: Ale świat to znaczy boisko klasy, czy poszliście gdzieś w świat, daleko, na przykład do parku?
1: Boisko
2: to ważne.
0: I dużo było śmieci do zebrania?
1: Dość dużo.
2: Naprawdę? Skąd się te śmieci biorą na boisku?
0: Może przychodzą, normalnie. Albo ktoś je podrzuca.
2: Chyba ktoś przychodzi i podrzuca.
0: No, może tak być. A powiedz mi, czy też zbieraliście, jak na zdjęciach, które pokazywałem Michasiowi, te śmieci do takich wielgachnych worków?
2: Aha.
1: Tak.
2: Czyli dali wam takie worki i każdy musiał tam zapełnić, tak?
0: To jak nazbieraliście tych śmieci, to ciężko było taki worek podnieść, jak skoro mówisz, było dużo tych śmieci na boisku.
2: I ty sam miałeś taki jeden wielki worek, który pozbierałeś i który potem nosiłeś? Sam? Taki duży wór? Ale...
0: Czy we dwóch...
1: Tylko dwie osoby nosiły, bo tylko były dwa worki.
2: Dwa były tylko.
0: Ale pomagaliście im, żeby się za bardzo nie zmęczyli tym noszeniem śmieci?
2: Nie, może oni zbierali, a inni nosili.
1: Chyba tak.
0: Trochę tak. No to się bardzo chwali, że taka akcja była u was w szkole.
2: I dwa worki z boiska zapełniliście,
0: niesamowite,
2: tak?
0: Nie?
2: Ale...
0: A ty uważasz, Adasiu, że taka akcja jest potrzebna?
1: Tak.
2: Raz w roku, czy częściej?
0: Czy częściej, właśnie.
1: Chyba częściej.
2: To jak często myślisz, warto by było sprzątać na przykład boisko wasze? Czy tam za tydzień
1: co
2: już...
1: Co dwa dni?
2: No właśnie. Czy tydzień to już za dużo, nie? By było, bo już by się zebrało dużo śmieci. A ciekawe, czy można by było zaproponować u ciebie...

0: W szkole coś takiego, że uwaga, uwaga, kochani uczniowie, jakbyście nie śmiecili na boisku, to by nie było trzeba co dwa dni sprzątać. Może by taką ktoś zaproponował akcję, jak myślisz, Adasiu?
1: To jest dobry pomysł, to mi się podoba. Że to ty wymyśliłeś, Michasiu. Kto by pomyślał?
0: To widocznie po batoniku.
1: A jadłeś batonik?

0: Ta swój pokój?
1: Znaczy, czy ty w sensie? A nie?
2: Czasem tak.
1: Czy nas czasem słuchać, tak?
0: Nie, nie, czy sprząta, a daj swój pokój.
1: Ale Adaś słuchać.
0: No ale nie, to
1: nie,
0: ja...
1: No ty, no może siebie pytałeś.
0: Nie, siebie nie będę pytał.
1: Adaś sprząta i sam się
0: to
1: pytasz.
0: Ty możesz mnie zapytać, albo Adaś, z którym rozmawiamy, może mnie zapytać. A skoro ja pytam, to ja pytam nie, no tego
1: tak,
0: Adasia,
1: tak,
0: słuchacza.
1: Oczywiście, tak, to jasne. Czyli sprzątasz też pokój. Słuchaj.
0: Ale lubisz to robić? Poczekaj.
2: Lochę.
0: Trochę, ale wolisz, żeby ci ktoś pomagał w sprzątaniu, czy sam wpadasz na ten pomysł? Dzisiaj posprzątam swój pokój. Jak to jest?
2: Trochę pomagać.
1: Aha. Czyli jednak jak nie, bo z pomaganiem jest najlepiej. W ogóle to sprzątanie świata polega na tym, że to się robi z kimś. Mm-hmm. I wtedy jest takie też to przyjacielstwo takie,
0: no tak, tak,
1: koleżeństwo
0: tak, tak.
1: takie.
0: Ja na przykład wolałbym sprzątać świat z tobą niż sam, wiesz?
1: Ja tak samo, bo ty jesteś silniejszy, mógłbyś ten worek nosić.
0: To mam taką myśl, żebyś pozdrowił wszystkich kolegów i koleżanki i kolegów z twojej klasy, którzy brali udział w sprzątaniu od Misia Michasia i Smoka Adasia.
1: I może byś im zaproponował, że na przykład jakbyśmy mniej śmiecili, to byśmy rzadziej sprzątali.
0: Rzadziej sprzątali.
1: O,
0: dobra,
1: pomysł,
0: umawiam się, tak?
2: Dobrze.
1: Super. To teraz pozdrawiaj kogo chcesz.
2: Wszystkich kolegów z klasy, mamę, tatę, mojego młodszego brata i moje dwa kostki. Krasnoludki i was.
1: Krasnoludki zostały się pozdrowione.
2: I wszystkich na świecie.
0: My się dołączamy do tych życzeń, ale ja jeszcze muszę zapytać, bo ja lubię kotki. Jak twoje kotki się nazywają?
2: Malinka i Słoneczko.
1: Ale jejku, super!
0: Pięknie!
1: Ale kotki to ja też wiem, że kotki troszkę brudzą świat. Kuwetu.
2: Niestety mój jeden się zgubił.
0: Ale może się odnajdzie.
1: Czekaj, może właśnie teraz audycji słyszy.
0: No.
1: Może weź powiedz do niego na przykład coś, bo który się zgubił, Malinka czy Słoneczko?
2: Malinka,
1: słuchaj, jeżeli gdzieś jesteś i słyszysz
0: Misia Michasia,
1: Misia mi mnie znaczy, jak w radiu ciebie wołam, to wróć, bo Adaś na ciebie czeka, dobra? Mm-hmm.
0: I się bardzo martwi.
1: Może usłyszał, nie?
0: No,
1: kotki
0: Malinek,
1: jednak...
0: ten Malinaka.
1: No, Malinek. Może on usłyszał gdzieś, może...
0: Boży.
1: A może on w domu jest, tylko siedzi na przykład za szafą.
0: A koty tak lubią.
1: Koty na szafie, za szafą to.
0: Bardzo ci, Adasiu, dziękujemy za telefon. Aha. Pięknie pozdrawiamy, pięknie się kłaniamy i łapami do ciebie.
2: Dobrze, nie.
0: Machamy.

0: mądrym smokiem. Nie, nie przeszkadzaj mądremu smokowi. Bo ja teraz coś wymyśliłem i to też
1: a
0: jest
1: który to ten smok?
0: O sprzątaniu. No co, siedzi koło ciebie.
1: A to ty?
0: Na co nie?
1: A, no ta, nie. Znaczy, bo nie rozumiem teraz. Co masz na myśli?
0: To nie przerywaj, bo teraz powiem to, co wymyśliłem.
1: Dobra.
0: Bo tak sobie wymyśliłem, pomyślałem i wymyśliłem, że wiesz, że są słowa, które mówią o sprzątaniu, ale bez słowa sprzątanie. Wiesz? Ja to wymyśliłem. Pierwszy byłem, który to wymyślił.
1: Czekaj, bo nie rozumiem. To co się mówi?
0: Czego tu nie rozumieć, no?
1: No nie rozumiem,
0: no. To ja ci wytłumaczę.
1: To wytłumacz.
0: Mądry smok ci wytłumaczy. Na przykład, gdy chce poustawiać swoje porozrzucane pluszaki, samochody czy klocki,
1: aha,
0: tam, gdzie powinny się znaleźć,
1: aha,
0: to nie powiem.
1: Zaraz. Ty się wciąż zastanawiasz nad sprzątaniem, Adasiu? Przecież mieliśmy, pamiętasz?
0: Nie przerywaj mi, mogę cię o to prosić? Jak rozmawiasz z mądrym smokiem, to jemu się nie przerywa. No, i ja jak chcę poustawiać te swoje pluszaki i samochody, to nie powiem, nie użyję słowa sprzątanie.
1: Przerywać.
0: Gdy chodzi o porozrzucane zabawki, wiesz?
1: To co powiesz, Adasiu? Bo ja już nie chcę dłużej rozmawiać o sprzątaniu.
0: No rozumiem.
1: A ty znowu do tego sprzątania.
0: Ale wyobraź sobie, że ja też nie chcę teraz mówić o sprzątaniu, ja teraz chcę porozmawiać o porządkowaniu.
1: Słucham? O czym chcesz porozmawiać?
0: No
1: o czym?
0: Dobrze wiesz, że układanie rzeczy na swoich miejscach nazywa się...
1: Układaniem, porządkowaniem.
0: No
1: dobrze
0: właśnie,
1: o tym wiem.
0: No. Choć tak naprawdę to moje zabawki wtedy są sprzątane.
1: O nie. Jak się sprząta, to się wtedy czyści. Się mówi, że się czyści albo pucuje. Taką kudłatą kijem. Albo takim czymś takim, że...
0: Albo szmatką.
1: O, szmatką. Porerować.
0: Ty, i to też jest sprzątanie, no.
1: No tak.
0: Tak.
1: A bo na przykład jak coś myjemy bardzo dokładnie, jak coś się wybrudzi, albo leżało długo w piasku,
0: no tak,
1: albo w błocie.
0: Masz rację.
1: Albo usuwamy zabrudzenia.
0: No, to też jest sprzątanie, nie tylko takie zbieranie śmieci.
1: Choć nazywamy te czynności inaczej.
0: No inaczej. Zaraz, inaczej, czyli jak?
1: No przecież mówiłem, czyszczenie, pucowanie.
0: Ale tak, no, przez moment zapomniałem, może mi się zdarzyć.
1: Ale
0: mądry się tak zdarza.
1: Możemy, czyli co? Zmieniamy w końcu temat dzisiejszego programu, czy nie?
0: A nie powinniśmy puścić jakiejś piosenki?
1: No mogę puścić, ale dobrze by było, Adasiu, gdybyś jeszcze przed piosenką zadał jakąś zagadkę.
0: Jeśli chodzi o zagadki, to nie daje się prosić dwa razy.
1: A ja nie dam się... Znaczy, raz przypomnę, jest teraz nasz numer telefonu 22 645 2055.
0: To dobrze, a ja podaję zagadkę. I teraz uważaj, będzie najlepsze. Będzie to zagadka o sprzątaniu właśnie.
1: Znowu.

0: pytaniu, no nie!
1: Nie przeszkadzaj, chciał mi zagadki, masz zagadki.
0: 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55.
1: A oto zagadka. Kiedy w domu jest sprzątanie, sprytnie śmigam po dywanie, gdy wciągnę paproszki i kurz, robi się czysto już.
2: Już, piosenka. Już.

trochę i z umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne weź jedzenie, dba.

0: A teraz jak sprzątasz, to ja ci nie będę przeszkadzać, tylko może jeszcze raz przypomnę ten wierszyk, bo mi się bardzo podobał.
1: Bo mi się rozsypało, muszę to sprzątać. Dobra. Zajmij słuchaczy.
0: To ja tylko przypomnę. Kiedy w domu jest sprzątanie, sprytnie śmigam po dywanie. Gdy wciągnę paproszki i kurz, robi się czysto i już. I dzwońcie szybko, dopóki jeszcze Adaś sprząta. 22-645-2055. 22-645-2055. Powiedziałem!
1: Zaraz skończę!

0: No proszę.
1: O, ktoś się dzwonił. Dawaj.
0: To może od tego mojego odkurzenia, wiesz? Takie.
1: Nie mówić tego.
0: No, musiałem odkurzyć, no. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja.
2: Dzień dobry.
1: A ty jak masz na imię?
2: Stefan.
1: Cześć, Stefan.
0: To może ja się jeszcze przedstawię, Smogadaś.
1: Smogadaś teraz Stefanie sprzątał, bo rozsypał.
0: Tylko nie mów co. Nie mów co.
1: Ale słyszałeś tę zagadkę, tak?
2: I wiesz, ja tak.
1: Wiesz, o czym jest zagadka?
2: Tak.
1: Kiedy w domu jest sprzątanie, sprytnie śmigam po dywanie, gdy wciągnę paproszki i kurz, robi się czysto i już. A odpowiedzią jest...
2: Odkurzacz.
1: Tak jest!
0: Klaskacze na posterunku, brawo, brawo.
1: No ja już myślałem, że klaskacze nie zdążą, bo tobie pomagali odkurzać.
0: Ale tylko troszkę zbierali. Potem musiałem je odgonić, żeby odkurzacz
1: nie wciągnął. Bo oni chcieli te okruszki zjeść jeszcze.
0: No tak, tak, ale lepiej, że zjadł odkurzacz. I Stefanie, a powiedz nam, czy ty lubisz sprzątać?
2: Czasami tak, czasami nie.
0: Ale na przykład sprzątasz swój pokój, czy pomagasz rodzicom przy sprzątaniu całego mieszkania?
2: To i to.
1: Czekaj, ale a jak czasami lubisz, to kiedy lubisz?
2: To lubię.
0: Sprzątać.
1: Jak sprzątać czasami lubię, czasami nie, więc już wiem, kiedy nie lubisz, jak trzeba dużo sprzątać. A kiedy lubisz?
2: Lubię? Kiedy lubię? No.
1: No tak mówiłeś, że czasami lubisz, lubię. Czasami nie, to pytam się, kiedy lubisz?
2: Często lubię, często nie lubię. Nie mam wytłumaczeń.
1: A, okej, okay, dobra, dobra.
0: A posłuchaj, a jesteś odpowiedzialny, jeżeli sprzątacie mieszkanie. Za co? Za ścieranie kurzy? Kurzy?
1: Kurzu? Kurzu?
0: Kurzu.
1: A właśnie, czy ty myjesz okna?
2: Na odkurzanie.
0: To ty odkurzasz?
1: Dlatego tak od razu zagadkę odgadł. A czy to jest taki odkurzacz, co się go ciągnie za sobą i on sznurkiem do gniazdka, czy taki, co na patyku takim i bez prądu, tylko z baterią? Który odkurzacz?
2: Taki na kabel.
1: A, to taki on mocniejszy chyba, silniejszy, bo on cały czas prąd bierze z tego, z, no jak to się nazywa, dać? Z gniazdka.
0: Z gniazdka, ale nie takiego ptasiego.
1: Nie, ptasiego, nie. Bo rozumiem, że ktoś inny to ściera kurze, tak? Masz jakieś rodzeństwo, czy nie?
2: Nie.
1: To rodzeństwo młodsze najczęściej te kurze ściera tam. Chociaż nie. U nas Jacuś, on jest najmłodszy, to mu mama zabrania ścierać kurze, bo już tyle zbił takich figurek porcelanowych, wiesz. Ścierał kurze, one tak bam, bam, bam. Także już teraz nie ściera.
0: A ty, Stefanie, do której klasy chodzisz?
2: Do pierwszej.
0: Do pierwszej. I co, podoba ci się w szkole?
2: Bardzo.
0: I masz jakichś nowych kolegów, których poznałeś, jak poszedłeś do pierwszej klasy?
1: Albo koleżanki.
2: Tak.
0: I w co się najbardziej lubicie bawić, bo na pewno nie w sprzątanie.
1: Nie w naukę.
0: No, nie.
2: W Pokemony.
0: A jak się bawi w Pokemony?
1: Jak to w Pokemony? To znaczy co? Ktoś udaje Pokemona?
2: Nie mam wytłumaczenia, po prostu się udaje Pokemona.
0: Aha.
2: I się biega.
0: A ty udajesz jakiego Pokemona? Czy wymyślasz za każdym razem nowego?
1: Bo jest sporo.
2: Ja udaję Pikachu.
1: A, to ten, ja go znam, to ten żółty taki.
0: Chyba tak.
2: Tak.
1: No żółty, ja pamiętam. On zawsze robi Pikachu, to prawda. Potem
0: ale
1: go
0: ty,
1: można
0: ty chyba nie malujesz się na żółto?
2: Nie.
0: Nie, wystarczy wyobraźnia, prawda?
1: A pamiętasz, kiedyś taka zabawa była, że niektórzy biegali z takimi swoimi telefonami i szukali Pokemonów gdzieś tam na zewnątrz?

0: na Łąkach gdzieś tam, pamiętasz? Taka zabawa była, że w telefonie się miało takie coś i normalnie nie było widać, a w telefonie było widać tego Pokemona.
1: Skąd ty takie rzeczy wiesz?
0: No to mi powiedział kolega z przedszkola, który ma starszego brata.
1: Aha. No. Ale Stefan mówi, że on nie wie, o co chodzi, tak?
2: Tak, ja nie wiem, o co chodzi z tym.
1: Czyli ulubiona zabawa to jest zabawa w Pokemony. Fajnie. A powiedz mi, czy na przykład jak wychodzicie na przerwę, to tylko w Pokemony się bawicie, czy na przykład w jakieś takie starsze zabawy, jak chowanego, albo nie wiem, w co jeszcze można się bawić.
0: Chodź tu do mnie, kurde mój.
1: W co?
2: W pulsie.
1: W pulsie?
0: A co to jest?
1: A jak to się gra?
2: To jest taka kulka z nogami.
0: Zośka to jest, tak czy nie?
2: Się podbija? Nie, kulka z nogami.
1: Kulka z nogami? Ale te zabawy teraz to mają.
0: Ale to mają teraz.
1: Niesamowite dzieciaki.
0: Kulka z nogami jeszcze. Żeby bez nóg, a to z nogami.
1: Ja bardzo, bardzo zazdroszczę dzieciom, które chodzą do przedszkola i do szkoły.
0: To prawda.
1: Ja za duży jestem, bo się mogę nie zmieścić.
0: Przez drzwi nie przeszedł smok. To jest najgorsze. Chciałby wejść do szkoły czy przedszkola, a te drzwi za małe robią teraz dla niego.
1: No, trochę tak.
0: Czyli tak w kulkę albo w Pokemony. A w piłę gracie normalnie? Tam taką piłkę tam kopiecie? Czy...
2: Piłkę nożną, tak. Mamy boisko wielkie.
0: Super, bo nasz taki słuchacz do nas dzwonił, Adaś ma na imię, to mówił, że oni na boisku sprzątali boisko, jak było sprzątanie świata. A wy też coś sprzątaliście?
1: Jak było sprzątanie świata?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie, angażowaliśmy się w to.
0: Może u nich czysto akurat.
1: Może jest czysto.
0: Patrzam, tam może u Adasia więcej dzieci wyrzuca śmieci.
1: Na boisko.
0: Na boisko, tak. A u nich nie na przykład.
1: Może była akcja pod tytułem Nie rzucamy śmieci.
0: U Stefana akcję zrobili, nie rzucamy, tak?
1: Tak.
0: U was, nie ma co zbierać.
1: U was czysto w szkole jest? Jak tak się rozejrzeć?
2: Tak.
1: To gratuluję.
0: Dlatego nie było.
1: To gratuluję.
0: To dlatego. Czy powiedz mi, czy ty w tej pierwszej klasie to... Tam dużo już jest pisania i czytania, bo to się pytam dla kolegi. Tam z przedszkola jest w Żerówce i czy dużo jest, czy ciężko. No po prostu o to chodzi.
1: Z tą nauką.
2: Po polsku nie. Po angielsku.
0: Czyli polski jest w porządku, angielski. Dobra, to teraz możesz pozdrowić po polsku albo po angielsku, kogo chcesz.
1: Kogo tylko chcesz.
2: No to wybieram po polsku.
0: To proszę bardzo, po polsku pozdrawiaj.
2: No to mamy, tatę, babcie, dziadka, babcie.
0: Jakie zwierzaki są?
2: Wujka, ciocie i ich psa.
0: A jest pies jednak, bo Adaś miał dwa koty, z czego jeden ucieknięty.
1: Poprzedni słuchacz, nie ja.
0: Pies, wujka jest.
2: I kuzynkę młodszą.
0: Mhm. Kuzynkę młodszą, dobra. Kogoś jeszcze?
1: Spokojnie.
2: I kolegów z klasy.
0: A, super, bardzo fajnie. Czyli tak, musimy jeszcze powtórzyć te Pikachu, to znaczy te Pokemony.
1: Tak, tak.
0: I tego, jak się nazywa ta piłka z nogami?
2: Pusia.
0: Pusia, oj, Pusia. I bardzo ci dziękujemy i teraz cię pozdrawiamy i łapkami ci machamy.
1: No i
0: pa,
1: pięknie
0: pa.
1: Się kłaniamy.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Współpracownia Misia i Smoka.

0: osadniono.
1: Zbudowano hutę blisko pod Krakowem, by po smoku było znów straszyć.

0: Panie Trębacz, proszę już nie trąbić, bo teraz mówię jasno. Adaś. Myślę, że kto jak kto, ale ty na temat sprzątania, Michasiu, mógłbyś wiele powiedzieć, wiesz?
1: Smoku, czy ty się wreszcie uspokoisz z tym sprzątaniem, czy nie?
0: Dlaczego mam się uspokajać? Dlaczego mam się uspokajać? Przecież sprzątanie to twoje ulubione zajęcie, Michasiu.
1: No nie powiedziałbym, chociaż w moim pokoju jest porządniej niż w twoim, Adasiu.
0: Coś ty powiedział? To nieprawda.
1: Prawda?
0: Ja zawsze sprzątam swój pokój.
1: O, jasne. Dopiero jak ci Wojtek powie. O, i kiedy już w twoim pokoju się nie ma jak poruszać, dopiero wtedy sprzątasz.
0: Ty nie przesadzaj. Mówisz takie rzeczy, bo nie wiem co.
1: Tak. Dopiero wtedy, kiedy nawet taki mały pluszowy miś jak ja tam się nie mieści. Dopiero sprzątasz.
0: No wiesz co, kiedy tak było, że się nie mieściłeś?
1: A choćby w zeszłym tygodniu.
0: Co w zeszłym tygodniu?
1: A ten ogromny bałagan, który sam zrobiłeś, aha.
0: To akurat ogromny, naprawdę?
1: Ja się wtedy z tobą nie bawiłem, bo ja byłem w przedszkolu. Sam zrobiłeś ten bałagan.
0: A wtedy, wiesz, no... Wtedy chyba to świetnie się bawiłem sam, bo rozgrywałem zawody w rzucaniu do celu.
1: I dlatego rzucałeś wszystkim, co miałeś pod łapkami?
0: Pewnie, że nie wszystkim, ale zabawa była naprawdę wspaniała.
1: Do tej pory sprzątnąłbyś swój pokój, gdybym ci wtedy nie pomógł.
0: Chyba trochę przesadzasz, Michasiu, naprawdę
1: do
0: przesadzasz.
1: Do tej pory byś sprzątał, gdyby nie moja pomoc. O,
0: tak, tak.
1: O, wracając do sprzątania...
0: Wracając do sprzątania... I kto to mówi? Czyli jednak chcesz o tym porozmawiać, Michasiu, w programie?
1: Skoro sam zacząłeś, znaczy, że na temat sprzątania to ja mógłbym wiele powiedzieć.
0: Co takiego?
1: No, ciekawy jesteś, co takiego miałbym do powiedzenia?
0: No pewnie, skoro sprzątasz jak mało kto.
1: Ale ja już ci chyba mówiłem, że ja to średnio lubię, nie?
0: Ale ja cały czas myślę, że inne sprzątanie to bardzo uwielbiasz.
1: Jak to... Jak to, że... Czyli że co? Jakie ja niby sprzątanie uwielbiam, co?
0: Sprzątanie? Ze stołu!
1: Słucham?
0: Słuchaj, jesteś obżartuchem, Michasiu.
1: O, nie przesadzaj.
0: Ja przesadzam? Nie przesadzam. Sprzątasz ze stołu wszystko, co lubisz. Normalnie w ekspresowym tempie.
1: Nieprawda, bo najbardziej lubię słodycze. O, i ten. I uwielbiam je smakować i się dektelować nimi.
0: Tak, tak. Wsuwasz je tak szybko, jakby ktoś miał ci je zaraz zabrać.
1: Chyba zaś umyliśmy je z kimś innym zupełnie.
0: Ty, to co robisz, to nie jest smakowanie, Michasiu. To jest prawdziwe sprzątanie z talerzy.
1: Dobra, lepiej zmieńmy temat.
0: Jak sobie życzysz?
1: Mógłbyś zadać słuchaczom kolejną zagadkę? Tylko już nie mówmy o mnie, co?
0: Nie chcesz mówić o sobie?
1: Nie chcę.
0: Ja mam taką jedną zagadkę, ale niestety jest specjalnie dla ciebie.
1: Ale jak to jest specjalnie dla mnie? Czyli co to znaczy?
0: Znaczy to, że będzie ci smakować.
1: Pięknie, dziękuję, wiesz?
0: I tylko najpierw przypomnij wszystkim nasz numer telefonu
1: dobrze,
0: do studia.
1: Dobrze. Uwaga, kto zna odpowiedź na zagadkę, niech do nas zadzwoni i powie. Na numer zadzwoni 22-645-20-55.
0: No to ja lecę z moją zagadką. O tym, co bardzo lubisz, na pewno. Nie tylko ty. Oto zagadka. Od początku jest przez wielu uwielbiana. Bywa mleczna, gorzka albo nadziewana. Czasem ją na cząstki łamiemy, chociaż bywa, że calutką zjemy. I panuje o niej zdanie, że jest słodka. Niesłychanie.
1: 22 645 20 55.
0: Odpowiadajcie.
1: Dzwońcie.

0: Ty się nie śmiej, tylko przygotuj
1: na... Ale ja się śmieję, bo ktoś zadzwonił do nas.
0: No to właśnie teraz się uspokój,
1: no to
0: bo ktoś pomyśli sobie, że się śmiejesz z kogoś.
1: Dobra, pstrykam.
0: Uwaga, pstrykam. Pstryk.
1: Pstrykasz. Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smok Adaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Mania.
1: Cześć.
0: Mania. Poprzednio byli dwaj chłopcy, to ty jesteś dziewczynką, tak?
1: No przecież powiedziała, no,
0: tak,
1: no Smoku,
0: tak.
1: No.
0: Przepraszam.
1: Mania, czyli Marysia?
2: Marianna.
0: Marianna.
1: Marianna.
0: Pięknie.
1: O, to piękne imię.
0: I czy wysłuchałaś zagadki od początku do końca?
2: Tak.
1: I wiesz, że to jest zagadka o bananie? Czy o gwoździu?
2: Tak.
1: To powiedz, o czym jest ta zagadka.
2: O czekoladzie.
1: No pewnie, że tak. Specjalnie chciałbym zażartować. Klaskacze, proszę, brawa. Myślałem, że sobie żarty zrobię takie, ale się Marianna nie dała.
0: Nie dała się. A tyś wymyśliłeś z gwoździem.
1: No z gwoździem rzeczywiście bez sensu. Mógłbym powiedzieć ciasteczko.
0: No właśnie, coś do jedzenia.
1: Albo batonik.
0: No, o. No, no.
1: Chociaż nie, batonik jest też
0: czekolady. A właśnie, Maniu, a ty masz jakąś swoją ulubioną słodyczkę?
1: Czy to jest czekolada, czy sezamki?
0: To niech
1: czy,
0: powie Mania, nie ty.
1: Czy bluk?
2: Cukierki.
0: Cukierki?
1: Ale w ogóle wszystkie jakiekolwiek? Czy w czekoladzie galaretki? Czy może takie kukułki? Czy może takie krówki, które są najlepsze?
0: Poczekaj, Mania się zastanawia.
1: Ja się nie dziwię.
0: Więc nie pukaj łapkami.
1: Cukierków jest tak dużo na świecie, że teraz trudno decyzję podjąć. Mm-hmm. Które tu wybrać?
2: Najbardziej lubię takie sozole.
1: One tak fajnie w buzi, tak piu, piu, piu,
0: tak.
1: Piu, tak strzeliwują.
0: Niedawno jadłem.
1: Bo to kiedyś, pamiętasz, takie mieliśmy, dziadek nam dał takie oranżatki w proszku. Mm-hmm. One też tak piu, piu, na języku takie...
0: Tak, tak, tak, piu, tak, piu, tak szczypały.
1: Pęcherzyki szczypały troszkę w język.
0: A właśnie, Maniu, piłaś albo jadłaś kiedyś oranżadę taką w proszku z torebki?
2: Nie.
0: Nie.
1: To piłaś, jadłaś. Bo to taki
0: proszek, no tak, tak, to
1: co proszek się zalewa wodą.
0: A skąd to w ogóle dziadek miał? Chyba z jakichś zapasów.
1: Nie wiem skąd. Powiedział, że odwiedził go kolega i przywiózł mu to, że powiedział, że to się nazywa ku pamięci.
0: Aha, no to może...
1: Żeby on pamiętał.
0: Maniu,

0: a my dzisiaj rozmawiamy trochę o sprzątaniu. O, jak mi się zrymowało.
1: Mariusz w sprzątaniu.
0: Czy ty lubisz sprzątać?
2: Tak.
0: A
2: zależy kiedy.
0: No właśnie. A ty, od czego zależy, kiedy lubisz, a kiedy nie lubisz?
1: Jak dużo do sprzątania.
0: Kiedy ostatnio podobało ci się, że sprzątasz?
1: O.
2: Na przykład jak mama, jak słucham radia. Aha. I jednocześnie sprzątam.
1: Sprytne.
0: Czyli jak pracujesz, jak coś robisz, to lubisz, jak coś ci tam bzyczy, gra, a czego można posłuchać tak sobie, prawda? Dobrze, dobrze zgadłem. No proszę, proszę. To jak będziesz sprzątała swój pokój, czy pomagała sprzątać mieszkanie, czy dom, to zawsze pamiętaj o tym, żeby coś sobie włączyć. Jakąś muzyczkę, czy jakąś audycję. Niech to sobie
1: albo
0: gra.
1: Albo nasz podcast na przykład, bo mamy bardzo dużo podcastów w polskim radiu. Można sobie słuchać na bardzo różne tematy. Wszystkie są bardzo fajne i śmieszne. No, to ci polecamy, żebyś sobie słuchała tego.
0: I wtedy sprzątanie będzie naprawdę szło ci elegancko.
1: Ale nie tylko sprzątanie.
0: Nie
1: na
0: tylko.
1: Przykład, jak ktoś chce prasować, czy na przykład musi coś tam te, jak to się nazywa, tam, co twoja babcia robi tak z tym drutem takim, z tymi sznurkami.
0: Co ona robi z drutem? No ona takie z drutami robi.
1: Dzierganie takie.
0: Tak,
1: no.
0: Ona umie szydełkować, babcia Janeczka.
1: I robić na drucie.
0: Na drutach. Nie,
1: to jakbyś chciała tak na przykład, to też nasze słuchowiska są do tego dobre właśnie.
0: A w ogóle masz jakieś swoje ulubione zajęcie, na przykład czy może ze szkoły, czy może jakieś zajęcia po szkole? Coś lubisz?
2: Rysowanie.
0: Rysowanie, to tak jak stworek potworek, on też uwielbia rysować, malować.
1: Ale to znaczy, że ty tak ładnie umiesz rysować, że potem ktoś na przykład może rozpoznać, co narysowałeś, bo jak Adaś coś narysuje, to trudno czasami rozpoznać.
2: I też czasem lubię czytać wieczorem.
0: A co ostatnio czytałaś? Jakąś fajną książkę?
2: Tak, grubą książkę z rozdziałami.
1: Naprawdę bez rysunków?
2: Z rysunkami.
0: A pamiętasz, o czym była?
2: Ostatnio czytam o serii Czytam Sobie.
1: Fajne.
0: Seria Czytam Sobie.
1: Bardzo dobra seria, bardzo fajna, no.
0: No bo jak sobie ktoś lubi czytać, to jak taką grubą książkę czyta, Czytam Sobie, to jest o czym poczytać.
1: Bo to nie tak lekko jest. No, tak dużo, jak się czyta książki, to nie tak lekko jest.
0: A ty najbardziej lubisz czytać do poduszki? Czy tak w ogóle, na przykład, usiąść sobie, nakryć się kocykiem i sobie
2: jak,
0: czytać?
2: Jak jest wolny jakiś czas, to sobie na przykład albo rysuję, albo czytam.
1: Super!
0: Czyli fantastyczne zajęcia. Ja też lubię jedno i drugie, myślę, że Michaś też. Chociaż on dużo zajęć ma takich, których ja nie mam,
1: to
0: bo
1: prawda.
0: W przedszkolu to u niego są różne zajęcia.
1: Mamy takie zajęcia, że czasami potem opowiadam Smokowi, to ciekawe, ale on wie, że i tak do nas by nie wszedł, bo drzwi za małe są.
0: No tak, trochę żałuję, że jestem za duży, ale...
1: A my mamy tańczenie, a wy też tańczycie czasem, bo ty do szkoły czy do przedszkola chodzisz?
2: Do szkoły.
1: A do której klasy?
2: Zerówki.
1: Zerówka. To moja ulubiona. Zawsze z przedszkola odchodzą do zerówki, a ja zostaję. To w zerówce macie tańce?
2: Nie.
1: A śpiewanie macie?
2: Właśnie wróciłam ze śpiewania.
1: I co było? Co śpiewaliście? Pamiętasz? Co to za piosenka była?
2: Piosenkę, która ma tytuł Razem.
1: To fajna musi być.
0: I śpiewacie ją razem?
2: Tak.
1: To taka o przyjaźni, o koleżeńskiej zości.
0: Ale to Maniu...
2: taka trochę tak.
0: Aha, ale to Maniu, uczycie się tej piosenki całą klasą? Jak to jest?
2: Nie, bo my chodzimy na takie dodatkowe zajęcia. Takie nie w szkole, tylko takie poza szkołą.
0: Czyli oprócz malowania, oprócz czytania, to jeszcze jest chęć do nauki śpiewania.
1: Czekaj,
0: zgadza się?
1: To jak wszyscy razem, to chór się nazywa, tak? Taki chór.
2: I mam siostrę Polę, która też dzwoniła.
1: To razem. Dlatego razem. Bo razem z Polą i piosenka razem. Wszystko się zgadza.
2: I mam brata.
0: I brata.
1: I też razem.
0: Siostra Pola, a brat jak ma na imię?
2: Tadzio.
1: A Tadzio młodszy?
2: Tak.
1: Pola
2: i
1: też młodsza?
2: I moja siostra siedzi obok mnie.
0: Cześć, Pola.
2: Dzień dobry.
0: A ty, Polu, jesteś starsza od Mani, czy Mania jest starsza od ciebie?
2: Jest starsza o 3 lata.

0: To czyli teraz ty chodzisz do szkoły już, tak?
1: Mania też chodzi do szkoły, tylko że do zerówki.
0: Tak, tak, tak. A ty chodzisz do trzeciej klasy?
1: Czwartej klasy.
2: Ojej. Ludzie, to 4 lata.
0: No.
2: Chyba. 4 odjęć.
0: Ty się już nie zajmuj liczeniem, bo znowu ci się pomyli.
2: To zero to nie wiem.
1: Tak, 3 lata wiekowo, a 4 lata tak z klasami.
2: A, o, widzisz, czyli dobrze wiedziałem. O. A Tadzik jeszcze młodszy jest?
1: Tak, Tadzio ma 3, 4.
2: A, to Tadzio jeszcze ma czas. Nie musi się nigdzie śpieszyć. Sobie do przedszkola pójdzie, to się będzie bawił tak, jak ja się bawię w przedszkolu. O.
0: No tak, ty się cały czas bawisz.
2: I, ale Tadzio jemy też trusze rzeczy.
0: O. Tadzio też chodzi do przedszkola.
2: No widzisz, no widzisz. To już się może bawić w co chce sobie. I może pyszności jeść. A w szkole tak często nie da się jeść.
0: Jak w przedszkolu?
2: No na pewno. Mhm. Jedzie często w szkole, czy nie?
1: To zależy kiedy.
2: Macie takie 3 przerwy śniadaniowo, środkowo-obiadowe, 3-4 czasami? Czy nie macie?
1: 6 przerw śniadaniowych. 6,
2: czyli więcej niż w przedszkolu, bo można 6 przerw do jedzenia.
0: A na każdej przerwie coś jecie?
2: No na pewno.
1: No to jest taki czas wolny, 10 minut przerwy między lekcjami.
2: To można jeść. To w 10 minut ja bym tak z 10 batonów.
0: 10.
2: No 5 batoników bym zjadł.
0: 100 byś zjadł.
2: Nie, 100 bym
0: jakby
2: nie zdążył.
0: Jakby ci pozwolili.
2: W 10 minut nie zdążyłbym, co ty?
0: No dobrze, dobrze.
2: 90 może, nie więcej.
0: No dobrze, obżartuchu żarłoku.
2: To pozdrawiajcie.
0: Właśnie, jeżeli macie. O! Cześć, Tadzio!
2: Cześć, Tadzio! To pozdrawiajcie wszyscy po kolei. Chyba Mania, a
0: potem Pola.
2: Potem Pola.
0: A jak Tadzio będzie chciał, niech też pozdrawia.
2: Albo niech Tadzio, no to zaczynajcie.
1: Mania, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, moją siostrę, mojego brata, moją całą rodzinę dalszą i bliższą. Mm-hmm. Moje koleżanki. Polskie Radio Dzieciom.
2: Dziękujemy. A jakiegoś psa kota kłania czy coś tam?
0: Krasnoludki, no słyszeliście?
2: Krasnoludki, to one zawsze są pozdrawiane.
0: To śmiechołek.
2: Podoba im się też. A jak
1: Żaby, Monikę i Kulfona.
0: Dobrze, super, przekażemy.
2: Dobra.
1: I no.
2: Ola,
1: to
2: może
1: i to tyle.
2: Pola, może niech Tadzio teraz pozdrowi, bo on mniejszy, nie? Bo potem zapomni, co nie, Pola? Może
1: Mania!
2: Być?
0: To Mania mówiła.
2: Ja wiem, ale chodzi mi do Poli, się teraz wracam, żeby teraz Tadzio pozdrawiał, bo jest mniejszy i może zapomnieć, jak jeszcze będzie czekać.
1: Tutaj nie ma Tadzia.
0: A, wyszedł.
2: A, wyszedł. To Pola niech od razu pozdrawiam.
1: Dobrze. Ja pozdrawiam całą rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
2: I bardzo wam dziękujemy, a my pozdrawiamy Manię, Polę, Tadzika i wszystkich waszych znajomych. Pa, pa!
0: I rodziców. Pa, pa! Pa, pa!

0: No co ty robisz? No słuchacze już są z nami. Skończ te rozmowy.
1: Jaką rozmowę? Już kończę. Czekaj,
0: zapomniałeś, że w czasie audycji przez telefon rozmawiam tylko z naszymi słuchaczami?
1: Ale już skończyłem, wyciszam telefon. A musiałem odebrać to połączenie.
0: Trzymasz cały czas w łapkach, a zaraz...
1: Musiałem.
0: A czy to na pewno dzwonił ktoś ważny? Tak czy nie? Może to dzwonił do ciebie dyrektor naszego radia?
1: A żebyś wiedział.
0: No, mam nadzieję, że podoba mu się nasz program.
1: Nie wiem, czy pan dyrektor ma czas, żeby słuchać naszych audycji.
0: A dlaczego niby miałby nie mieć?
1: Bo Wojtek z Leskiem ciągle opowiadają o wielu sprawach, które dyrektor ma na głowie.
0: Rzeczywiście, to prawda.
1: Że cały czas załatwia jakieś ważne, najważniejsze.
0: No a nasza audycja to co? Nie jest ważna?
1: Nie, no ważna, bardzo ważna.
0: Nieważna sprawa?
1: Ale tylko jedna z wielu.
0: No właśnie. A gdyby dzisiaj nas słuchał, to by dowiedział się bardzo wielu rzeczy. Bardzo, bardzo.
1: Wielu rzeczy? Jakich rzeczy?
0: Pożytecznych rzeczy. Na przykład dowiedziałby się dużo o sprzątaniu. Co?
1: Nie wydaje mi się, żeby to akurat zainteresowało naszego dyrektora.
0: Skąd wiesz?
1: Chociaż, chociaż kiedyś słyszałem, jak na korytarzu głośno powiedział, że...
0: Co powiedział?
1: No, coś jakoś tak, że trzeba z tym zrobić porządek i zdenerwowany opuścił budynek.
0: A widzisz, czyli jednak...
1: Ale co jednak?
0: No co nie, sam powiedziałeś, powiedział porządek.
1: No tak, że trzeba zrobić porządek.
0: No,
1: zrobić,
0: no tak, tak,
1: zrobić.
0: A porządku nie będzie, jeśli się nie posprząta.
1: Ale po co się teraz tym zaraz denerwować, po co?
0: Tu masz całkowitą rację, bo najlepiej sprząta się w spokoju.
1: A jak Mania mówiła, najlepiej jest się słuchać czegoś w tym czasie przy sprzątaniu, tak? Mm-hmm. A poza tym nie tylko w pokoju się sprząta, ale też i w kuchni, i w łazience,
0: co tu
1: i w szafie.
0: Opowiadasz? Ja nie mówiłem w pokoju, tylko w spokoju.
1: A, to chyba, że tak, dobra.
0: Spokój jest bardzo ważny, zwłaszcza gdy wykonuje się jakąś taką, jakby to powiedzieć... nieprzyjemną czynność. Trzeba to robić spokojnie, żeby się nie denerwować.
1: Ja chyba nie rozumiem, co ty masz na myśli.
0: O, właśnie. Wymyśliłem zagadkę o pewnej dziewczynce, która wykonywała czynności bardzo spokojnie.
1: Jakie dziewczynce? Znam ją?
0: Pewnie, że znasz. Ona jest z pewnej bajki.
1: Bajkowa zagadka?
0: No.
1: To uwielbiam.
0: I ta dziewczynka pracowała ponad siłę, ale robiła to spokojnie, chociaż nie było to miłe.
1: Aha.
0: Na szczęście wszystko się dla niej dobrze skończyło.
1: Dobra, to zadawaj ją jak najszybciej, a ja przypomnę słuchaczom numer telefonu do studia. Uwaga, słuchacze, 22 645 20 55.
0: A oto zagadka, tylko będę mówił ją powoli.
1: Dobra.
0: Cudowne chwile szczęścia na balu trwały do północy, gdy zegar przerwał czaru nić. Po pałacowych schodach nóżki jej zbiegały, by dziewczyna jak dawniej znów musiała żyć. Ze strachu w pośpiechu pantofelek zgubiła i szczęśliwie tą zgubą swe życie zmieniła.
1: 22 645 20 55 dzwońcie i kto wie, o kim jest mowa,
0: niech
1: zadzwoni i nam to odpowie. Hurra!

0: No. O, ktoś zatelefonirował. Pstrykaj.
1: Pstryknę, tylko spokojnie, dobra. Bo się denerwuję jak tak.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak się nazywasz?
2: Łucja.
0: Dzień dobry, Łucjo. Odgadłaś za... Zaraz, ty z kimś jeszcze jesteś, tak? Słyszę tam ktoś obok
2: tak.
0: ciebie. Sapie, kto to sapie?
2: Mama i moja siostra.
0: To poznałem, Ala. Że... Poznałem, bardzo nam miło.
1: A Ala się nie odzywa, dlaczego?
0: Bo słucha.
2: Bo Ala, ja jestem po prostu starsza.
1: Aha, to się nie odzywasz.
0: Starsza, to
1: ze starości, rozumiem.
0: Czy jeszcze raz przeczytać wam zagadkę?
2: Nie.
0: A wy wtedy odgadniecie, czy już odgadniecie?
2: Już.
0: To odgadujcie.
1: Będzie odgadywała Łucja, czy Ala?
0: Czy mama?
2: Ja, Łucja.
1: Łucja,
0: dobra,
1: dobrze.
0: Łucja, odgadywuj.
2: Kopciuszek.
0: O kim jest?
1: Kopciuszek, tak jest. I wy znacie bajkę o Kopciuszku, dziewczyny?
2: Tak.
1: Mhm. A czy to jest, Łucjo, twoja ulubiona bajka, czy tak sobie?
2: Tak sobie.
1: Tak sobie. A masz jakąś ulubioną bajkę?
2: Nie mam.
1: Mhm. A wolisz, jak, żeby bajki ci opowiadano, czy pokazywano bajki w filmach, czy na przykład lubisz sobie czytać bajki, choćby na dobranoc? Do poduszki.
2: Lubię czytać. Lubię... Jak mama mi czyta.
0: Mamy zawsze super czytają.
1: To wielkie prawda. Brawa dla mamy, która jest z wami. Jeżeli mogę prosić, panie Śmiechołku.
3: Dzień dobry, tam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mamo Łucji i Ali. Bardzo nam miło, że możemy chwilkę porozmawiać. Czyli pani czyta Łucji, a wcześniej czytała pani Ali bajki na dobranoc?
3: Tak. Łucja ma jeszcze jedną siostrę, Ulę, też jeszcze starszą.
0: A jeszcze?
1: To się pani naczytała.
0: To się pani naczytała, tych książek.
3: A mąż mi też pomaga, więc na zmianę czytam.
0: A pani ulubiona bajka to jaka jest? Którą pani najbardziej lubi?
3: Smurfy.
1: Smurfy, tak?
0: No i super.
3: Tak, Smurfy.
0: A książka taka... Książka bajkowa, bajka taka książkowa, którą pani najbardziej lubi czytać córkom, to która jest najlepsza dla pani?
3: Och, to trudne pytanie, bo
0: czy
3: tak
0: Kopciuszek,
3: wiele czytamy.
0: Czy Śnieżka, czy Czerwony?
3: Chyba Kopciuszek jest przyjemniejszy.
0: Kopciuszek.
1: No i bo się fajnie kończy, bardzo dobrze dla Kopciuszka.
0: Ale najpierw jest trudno, bo ona musi tyle sprzątać i te siostry niedobre.
1: Ale teraz już nie sprząta, teraz jest królewną, albo teraz nawet królową.
0: Dobrze,

0: się nie wywróciła na tych schodach. Bez jednego buta to trudno. Jak się krzywo biegnie.
1: Mnie kiedyś spadł trampek, to mało się właśnie nie wywaliłem.
0: U nas kolega tak samo, jak mu jeden tenisówek spadł, to jak się wywrócił?
1: A ja mam jeszcze pytanie do mamy Łucji. A jeżeli chodzi o Smurfy, to czy wolała pani tę wersję filmową, taką rysunkową? Bo potem się pojawiła taka wersja z żywymi aktorami.
0: A była i ten pan taki był, ten gargamel
2: taki. Nie, ja wolałam tą animowaną.
1: Czyli rysunkową.
2: Pierwszą.
1: Tak. Ale to muszę się z panią zgodzić. Mnie też się bardziej podobał, bo tam było dużo takich różnych fajnych historii, a tu tylko jedna długaśna.
0: Ten kot był śmieszny też, ten, co się nazywał tam Klawisz, Gargamel. Czy coś. Gargamel.
1: To był czarownik, a ten...
0: Ten kot się nazywał...
1: Kot się nazywał...
0: Lakier się nazywał, tak. Coś
1: a w ogóle, kto to jest ten Klakier? Bo...
0: Kot Gargamela.
1: No tak, ale...
0: I on bardzo nie lubił Smurfów, bardzo. On cały czas je ganiał.
1: No tak, to ja wiem.
0: Ganiał. Znaczy nie wiem, po co je ganiał, ale ganiał.
1: Ja więcej wiem o Smurfach.
0: Mnie się jeszcze bardzo podobała taka bajka Gumisie. Mhm. Gumisie.
1: Nie znasz?
0: O, to mama ci koniecznie musi znaleźć. Tam był jeszcze taki mój ulubiony... Jak on się nazywał? Bo tam był taki zły książę i był jego taki pomocnik.
1: Toadie mówił,
0: księciuniu, mój księciuniu, ma księciuniu.
3: Cicho, Toadie.
0: Księciuniu.
1: Jak ty ładnie naśladujesz.
2: No, gumijagód.
1: Musi pani koniecznie Łucji, nie wiem czy Ala będzie jeszcze chciała, ale Łucji pokazać tę bajkę.
0: Jeszcze co możemy zaproponować. Możemy powiedzieć o tych Bolku i Lorku, Reksiu i tym takim koziołku, pamiętasz?
1: To nam dziadek pokazywał.
0: Co dziadek nam, taką książkę. Ma pani taką książkę o koziołku Matołku?
2: To jest... A Reksia też mamy,
1: To macie wspaniałe bajki. W kolekcji.
0: Dziadek kiedyś pokazywał jeszcze jakieś takie, to z innego kraju, co był taki jeden wysoki, chudy, a drugi taki gruby i mieszkali gdzieś w lesie, w mchu i paprociu.
1: Mówimy specjalnie o tym, bo dziadek Ignacy, on bardzo lubił bajki, tylko te bajki były pokazywane, puszczane i w ogóle...
0: No jakiś czas temu. Jak Leszek z Wojtkiem byli mali nawet.
1: Takie
0: stare były.
2: To jakich takich starych to jeszcze nie pamiętam. Znaczy nie, znam z opowieści, ale nie widziałam.
0: A jeszcze tam był, mówił o takim Rumcajsie. Dobry taki zbójnik był.
2: Tak, był.
0: I była Hanka i Cypisek jeszcze.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy za wspaniałą rozmowę o bohaterach bajkowych i czytanych, i oglądanych. A teraz przejdźmy do pozdrawiania.
0: Właśnie.
1: I oczywiście bardzo prosimy, żeby i pani pozdrowiła, i Łucja pozdrowiła.
0: Ale chyba zaczniemy od najmłodszych, co? Od najmłodszych zaczynamy
1: Łucjo,
0: pozdrawianie.
1: Łucjo, kogo byś chciała pozdrowić?
0: Proszę.
4: Całe radio dzieciom.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki.
4: Szkołę.
1: Ale budynek czy uczniów?
0: Nie, budynek. W środku i tak przyjdą uczniowie zawsze.
1: Może.
0: Jak pozdrowisz samych uczniów, a budynku nie, to
1: uczniów, co? Uczniów. Łucja powiedziała uczniów.
0: Dobra, uczniów.
1: Kogo jeszcze?
4: Mamę i tatę.
0: Może jeszcze tam siostry?
4: Siostry,
0: właśnie. A jakieś zwierzaki są tam? Jakieś tam krokodylec, tam coś?
4: Ja
0: tam
4: mam pieska.
0: O, pieska.
1: Pozdrów koniecznie. Jak ma na imię?
4: Bella.
1: Bella, pozdrów Bellę.
0: To nasza Fila by chciała się z nią pobawić.
1: Pewnie,
0: na pewno.
1: Zaprzyjaźnić.
0: O, na pewno.
1: Ala chce kogoś pozdrowić?
0: Proszę bardzo.
2: Ala akurat opuściła lokal stylowo.
0: Tu pani rozumiem, ale... pozdrawia.
2: Pozdrawiamy, no ale na pewno wszystkie swoje koleżanki i ja też chciałam całą redakcję pozdrowić. Najbardziej nam się z Łucem jeszcze podoba poranny program. Jaki, Łucja?
4: Uchrań kości od starości. No.
1: Wow. Pozdrowimy wszystkich.
0: A teraz machamy wam łapkami i mówimy pa, pa.
1: Pa, pa. A Martynę na pewno pozdrowimy. Pa, pa.

0: No nie, no nie, no nie. Nie śpiewaj, znowu mamy to samo. No. Nasze audycje zawsze tak samo się kończą.
1: Smoku?
0: No za każdym razem się to powtarza. No.
1: Nie wiem, Adasiu, o czym ty mówisz.
0: No proszę, no proszę, niewiniątko. Miś Michoś taki niewinny, nic nie wie, nie wiadomo
1: co?
0: No co chodzi?
1: No co chodzi?
0: No, choćby nie wiadomo co, ty zawsze tak samo, no.
1: A, tam, a tam. No nie wiem, to znaczy wiem to, co potrzeba. O.
0: Obejrzyj się, Misiu.
1: Ale, znaczy, ale w którą stronę?
0: Nieważne, w którą stronę. Możesz w lewo, możesz w prawo.
1: To ważne albo nieważne. Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, teraz mówisz, że nieważne. No, się zdecyduj.
0: Nieważne, w którą, bylebyś się obejrzał. Dawaj. Słuchaj, bo nic nie rozumiem. Teraz się odwróć i powiedz to jeszcze raz, bo nic nie słyszałem.
1: No, mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
0: No pewnie, że nie, bo przecież mikrofon z której masz strony? Z tej.
1: A, to prawda. No. Jak się odwróciłem, to nie było do czego mówić.
0: Otóż to, otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli, ja też.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem, dobra?
0: No to świetnie, Michasiu. To co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: Nie wytrzymam. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz to samo.
1: Kiedy?
0: No, kiedy ci powiem, odwrócisz się. Teraz się odwróć, potem się
1: odwrócisz.
0: Ale
1: jeszcze nie teraz?
0: Jeszcze nie teraz, jeszcze nie.
1: Dobra. To co mam robić?
0: Nie. Odwróć się i dopiero wtedy powiedz, co widzisz, kiedy się odwróciłeś.
1: A, no proszę.
0: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: No przed chwilą mówiłeś, żeby jednak nie.
0: To było wtedy, a teraz już się odwróć. I co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą coś na ścianie? Tylko odpowiedz głośno.
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: Zegar na ścianie widzisz?
1: Aha, pewnie, że widzę.
0: To zobacz, którą godzinę pokazuje, a potem się odwróć, Misiu.

0: Zobaczyłem. Jest 18. 49?
1: No. I co to znaczy? Znaczy
0: w sumie nic, chodzi o to, że zostało 11 minut do 19.
1: Czyli co?
0: Ojej, to już tak późno?
1: Tak późno.
0: To znaczy, że my powinniśmy...
1: Pewnie, że powinniśmy.
0: Ojej, to dlaczego niczego nie mówiłeś?
1: Ja nie mówiłem, od dłuższego czasu staram ci się dopowiedzieć.
0: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła.
1: No bo ty siedziałeś jak słup soli.
0: Tylko nie słup.
1: Jak kołek.
0: Tylko nie jak kołek, akurat. Akurat wymyślasz sobie normalnie, zamiast powiedzieć, która jest godzina, o.
1: Michasiu, my się musimy pożegnać ze słuchaczami.
0: No wiem. I podziękować.
1: Słusznie, i podziękować.
0: I jeszcze zaprosić na program za tydzień.
1: No, na następny poniedziałek. Od 17 jest ten program do 19.
0: Wspólny współpracowniowy program wieczorowy. No. Oj, będzie się działo.
1: No, nie ma na co czekać. Kochani widzowie.
0: To będzie szkolno-przedszkolna wieczorowa audycja o współpracy.
1: Może zanim się pożegnamy, to może byśmy jeszcze posłuchali jakiejś piosenki. A, zostało to, parę minut, co nie?
0: Doskonały pomysł. Podoba mi się. Zostało jeszcze 10 minut.
1: No to co się na mnie patrzysz?
0: W takim razie
1: włącz
0: może...
1: coś nastrojowego.
0: A, nastrojowego?
1: Mhm.
0: A, to może być akurat to. O, pstryk.

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
2: Pewna szaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

Wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się, długo suszyła. Aż wyschła, także po troszku. Została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho.

0: nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi niemiołuszka. Co ty jesteś? Jakaś wróżka i znasz wszystkie jej.

Pogbezan, takie żagle nagleż odpuściły nagle. Grot bomb, bramsel nieba sięga, w maszcie ciężko stęka, stęka. Sztaksle szumią, szekle brzęczą, w szkwale stale fały jęczą. Raz,

0: na rolę warzyw w człowieka diecie? Wie to przedszkolak, lecz spójrzcie sami, same kłopoty z niemowlętami. Zamiast pasjami zjadać kalafior, taki maluszek krzywi się na to.
1: Maluszek, proszę, brokuł,

0: Fundacja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
4: Autopromocja.
5: Jak Jot Igiełko szukał swojego imienia, opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie prastary las. Rosną w nim olbrzymie dęby, srebrzystokore buki, sękate jesiony i delikatne białe brzozy. Pod ich rozłożystymi koronami i grubymi pniami kłębi się gąszcz jeżynowych i malinowych krzewów. Na skąpane w słońcu polanki porośnięte leśną trawą, mchem i jagodami cień rzucają smukłe jałowce o krótkich igłach. A teraz wyobraźmy sobie najdzikszy zakątek tej wiekowej puszczy. Poranne słońce prawie tam nie dociera przez gęste listowie. Tylko gdzieniegdzie jakiś śmiały promień, jak strzała, przebija zwartą kopułę koron drzew i rozświetla efemeryczne plamy pośród parujących mgłą omszałych głazów. Z pomiędzy nich, szemrząc nieustannie, wypływa krystaliczna woda. Tu bowiem bije leśne źródełko. Zasila wszystkie potoczki i małe jeziorka w całej puszczy. Dlatego dla jej mieszkańców to miejsce jest szczególne. Zielony, wilgotny mrok, jaki tu panuje i delikatny plusk strumienia, sprzyja zadumie i wyciszeniu. Pozwala więc usłyszeć wewnętrzny głos, z którym warto się liczyć podczas ważnych życiowych chwil. Taki znaczący moment przeżywa właśnie nasz bohater, młodziutki jeżyk Jot Igiełko. Rodzice po jego przyjściu na świat nazwali go Igiełko, gdyż miał ponoć wyjątkowo gęste igły. Przyjaciele, czyli inne jeże urodzone tego lata przy leśnym, wodnym oczku, wołają na niego po prostu Jot. Stąd imię Jot Igiełko. Jest to jednak imię tymczasowe. Zgodnie z prastarą tradycją, jeże z puszczy w odpowiednim wieku dopuszczane są do ceremonii wyruszenia, która zaczyna najważniejszą wędrówkę ich życia. Jej celem jest znalezienie swojego prawdziwego imienia oraz odpowiedniego miejsca na przetrwanie zimy, aby na wiosnę założyć tam właśnie rodzinę. Najstarszy jeż w całej puszczy, czcigodny Gracjan, mistrz ceremonii wyruszenia, doradził Jot Igiełce, gdzie ma się skierować na początku drogi. Zgodnie z jego radą, święte źródełko jest pierwszym celem jeżyka. Stamtąd szlak wiedzie do samego serca lasu, gdzie rośnie najleciwsze drzewo, stary dąb. Od wieków doradza on jeżowym młodzikom, gdzie każdy z nich ma szukać swojego przeznaczenia. Ale żeby dotrzeć do serca puszczy, trzeba się bardzo natrudzić. Zanim nasz jeżyk stanął nareszcie u leśnego źródełka, dzielnie przezwyciężył niejedną przeszkodę, a to dopiero początek wędrówki.

0: Jot igiełko nie zraża się jednak przeciwnościami. W końcu każda z nich może stać się ważną lekcją na przyszłość. Tego ranka odetchnął z ulgą, chłopcząc lodowatą wodę, opływającą porośnięte mchem głazy. Jak to dobrze, że mnie wiewiórka malina wyciągnęła z pułapki tego jeżynowego króla. Spałbym teraz w jego czarodziejskim kokonie i cała wyprawa byłaby na nic. Muszę być jeszcze ostrożniejszy. Zaraz, w którą stronę mam ruszyć, żeby trafić na pewno do starego dębu? Tak tu mroczno i nie widać ani kawałka nieba. Co mówił mi czcigodny Gracjan? Mam podążać na południe, ale skąd mam wiedzieć, w którą to stronę? A już wiem. Po północnej stronie na pniach drzew rośnie mech, a po południowej nie. Proste. Mruczał do siebie Jerzyk, kręcąc się w kółko źródełka i obwąchując wszystko uważnie. Jest mech na tym jesionie. O, i na tym, jestem uratowany. Sapnął zadowolony i zanurzył się dziarsko w gęste zarośle. Przedzieranie się przez nie tak, aby jednocześnie nie zgubić obranego kierunku, okazało się trudniejsze niż się wydawało. Jot igiełko co i raz musiał przystawać i sprawdzać, gdzie na pobliskich pniach zielenią się porosty. Muszę się pilnować, nie mogę zgubić drogi. Zamarudziłem wystarczająco długo w jeżynowym królestwie. Jeśli nie dotrę do środka puszczy przed zachodem słońca, będę bardzo zawiedziony. Jeże o tej porze mają zwyczaj drzemać gdzieś w cieniu po nocnej wyżerce, ale nie nasz bohater. Śpieszno mu było usłyszeć, co też powie mu stary dąb. Był przekonany, że dopiero wtedy tak naprawdę zacznie podróż w poszukiwaniu swojego osobistego imienia. A teraz to tylko takie przygotowanie. Dumając o swojej przyszłości, Jot Igiełko coraz bardziej zanurzał się w zielony cień leszczynowych krzewów. Otaczały zwartym gąszczem wielkie pnie starych drzew. Musiał pokonywać leśne wykroty, przeciskać się pod zwalonymi pniami, torować sobie drogę pośród kęp pierzastych traw. Ślizgał się na wilgotnych kamieniach, ledwo widocznych spod pierzyny mchów i nieraz zaklinował się w szczelinach między nimi, ale cały czas niestrudzenie parł naprzód. Nagle jednak coś go zaniepokoiło. Mam wrażenie, że po tym głazie się już raz wspinałem. O, i ten krzak też już mijałem. Jak to możliwe? Przecież cały czas się pilnuję. Trzymam kierunek, sprawdzam mech na pniach. Chyba nie kręcę się w kółko. Westchnął zmartwiony Jot Igiełko. Czuł, jak rośnie w nim jakieś dziwne uczucie. Bardzo nieprzyjemne, ściskające serce i utrudniające oddech. Nie znał go, choć podobne było do zwykłego strachu, jaki wywołuje na przykład obecność drapieżnika. Zatrzymał się i instynktownie najeżył swoje ostre igiełki, najlepszą broń jeży. Spod tej igiełkowej grzywki obserwował bacznie otoczenie. Nagle w zielonej ciemności tuż przed jego pyszczkiem zamikotał jakiś wyrazisty obraz. Dwie duże czarne plamy z czerwonym środkiem na jaskrawym tle. Wyglądało to jak złowrogie oczy jakiegoś leśnego stwora. Jot Igiełko zamarł. Zwinięty niemal całkiem w kulkę, bardzo kolczastą kulkę, czekał na rozwój wydarzeń. Ale przedziwne, nieznane zjawisko niespodziewanie zniknęło, jakby rozpłynęło się w porannej mgle. Jerzy był tak zdezorientowany, że nie śmiał się ruszyć z miejsca.
1: Co to za stwór? Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek opowiadał mi kiedyś o takich czerwonych ślepiach. Czy to wróg, czy nie wróg?
0: W głowie Jot Igiełki kłębiły się niespokojne myśli. Nieprzyjemne uczucie tliło się cały czas.
1: Nie ma co się pieścić. Komu w drogę, temu czas.
0: Zdecydował w końcu dzielny młodzik. Pokonując narastający lęk przed nieznanym, ruszył dalej, ostrożnie węsząc. Na wszelki wypadek nie złożył całkiem igieł, dlatego teraz jeszcze trudniej mu było przeciskać się przez zarośla. Zahaczał nimi ciągle o coś, ale wciąż zmierzał naprzód, licząc, że cała ta nieprzyjemna część podróży szybko i szczęśliwie skończy się u stóp starego dębu. Niestety. Kiedy sapiąc i prychając po raz kolejny wynurzył się z jednej z leszczynowych kęp, pierwsze, co zobaczył, to owe czerwono-czarne ślepia na jaskrawo-pomarańczowym obliczu.
1: Potwór!

0: krzyknął J-igiełko nieprzytomny ze strachu i rzucił się do ucieczki. Przedzierał się na oślep, nie zważając, dokąd biegnie. Czuł, że z każdą chwilą ogarnia go coraz intensywniejsze wewnętrzne drżenie, a w głowie wirują strzępy wszystkich ostrzeżeń dorosłych, jakie kiedykolwiek w życiu słyszał. Nie zwalniając szalonego pędu, próbował sobie przypomnieć, co to może być za drapieżnik, który ma takie straszne, przerażające spojrzenie. Musi być bardzo groźny, a kto wie, może jego przysmakiem są właśnie jeże? Trzeba uciekać, trzeba uciekać! Pojękiwał, dysząc ciężko, biedny jeżyk. Nie zatrzymał się nawet wtedy, gdy las się nieco przerzedził, a gąszcz leszczyn ustąpił wysokim trawom. Na ich wierzchołkach chwiały się na lekkim wietrze liliowe chmury nasion. Pośród nich zaś tu i tam kwitły żółte strzeliste dziewanny i fioletowe leśne dzwonki. Wychylały się do wrześniowego słońca, a wokół nich uwijały się pszczoły. Ich pracowite bzyczenie niosło się po całej polanie. O tej porze cała skąpana była w słonecznych promieniach. Otoczona cienistym wieńcem starych drzew, puszcz wyglądała jak jakaś oddzielna kraina. J-igiełko wparował z impetem na sam środek pachnącej leśnej łąki. Zatrzymał się na chwileczkę, bo już tchu mu brakło. I wtedy niespodziewanie znowu zobaczył tuż nad swoją głową huśtające się miarowo oczy potwora, przed którym tak uciekał. Skamieniał ze strachu. To mój koniec! Przemknęło mu przez myśl i lodowaty dreszcz przebiegł mu po grzbiecie. Ale co to? Ta przerażająca twarz jakoś tak dziwnie się składa na pół, a potem znowu się rozkłada. Jak to możliwe? Jerzyk mimo obezwładniającego lęku przyglądał się owemu stworowi z coraz większym zdziwieniem zeza swoich igieł. Sięgnęło ono zenitu, gdy nagle oczy straszydła uniosły się w powietrzu, zawirowały nad jego pyszczkiem, a potem przysiadły, jeśli tak można powiedzieć, na sąsiednim kwiatku. Ze zapomarańczowej twarzy, ze strasznymi ślepiami, wychylił się nie kto inny, tylko motyl ze zakręconymi czułkami. Czyszcząc je sobie, łypnął na J-igiełkę i burknął.
1: Co się tak patrzysz, mały? Skrzydeł nie widziałeś?
0: Po czym uniósł się lekko i poszybował na pachnącą gęstwinę traw i kwiatów. Jerzyk przetarł oczy łapką i spojrzał jeszcze raz. W oddali mignęły czarno-czerwone plamy na pomarańczowym tle. Teraz wyraźnie widział, jak piękny wzór tworzyły na motylich skrzydłach.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, powróćcie z nami do niezwykłej opowieści, do niezwykłej historii o Marzeniusiu Wielkim, co to wcale taki wielki nie był. Powróćcie do niezwykłych przygód. Cóż dziś takiego się wydarzy? Na jaką wyspę dotrzemy po falach sennego oceanu naszym statkiem, którego żagle utkane są z chmur?
2: O właśnie, cóż dziś takiego się wydarzy?
0: O, i ty dołączyłaś do nas. Bella, maskotka.
2: Tak, jakbym mogła opuścić te wszystkie przygody. Tym bardziej, że mamy do wykonania niezwykłą i bardzo ważną misję. Musimy dowiedzieć się, co się stało ze wszystkimi marzeniami. Musimy dowiedzieć się, gdzie te marzenia są ukryte.
0: Chociaż tak naprawdę to wszystko już wiemy. Tylko ten skarb, w którym te marzenia spoczywają, jest gdzieś ukryty właśnie przez Marzeniusia Wielkiego.
2: Musimy odszukać go. Musimy powrócić na falę sennego oceanu. Teraz.
0: Wsłuchajcie się w delikatną muzykę fal. Niech was niesie. Niech muzyka ta was otuli.
2: Na swojej sennej drodze spotkaliśmy już kota Cynamona.

0: spotkaliśmy orła groba oraz hrabiego Myszkona. Wszyscy oni zamieszkują różne wyspy. I na wszystkich tych wyspach chcieli spełnić jakieś swoje marzenie, jednak o nim zapomnieli. Ale my im te marzenia przypomnimy. My sprawimy, że marzenia się te ziszczą, że się spełnią pod koniec dnia. Więc teraz na tych falach płyńmy dalej. Może w końcu dotrzemy do wyspy, którą zamieszkuje Marzeniuś Wielki, z którym mam sobie do pogadania. Wow.
1: Chyba rzeczywiście jakaś wyspa przed nami. Ta wyspa jednak inna od tych, które widzieliśmy.
0: No rzeczywiście. Taka jakby tylko nad nią chmurka wisiała. Jakby tylko z tej chmurki jednej deszcz padał. Dookoła wszędzie jasne chmury. Płyńmy na tę wyspę. Zatem płyńmy.
1: Już prawie jesteśmy. Już prawie dotarliśmy. I teraz schodzimy ze statku i słyszymy, jak deszcz pada.
0: Wow. Nie chcę cała przemoknąć.
1: Ja nie chcę. Zatem schowajmy się.
0: Ale gdzie?
1: Widzę, że tutaj jest jakaś grota, jakaś jaskinia.
0: Ojejku, trochę boję się.
1: Nie masz czego. Nie masz czego się tu bać. Wszędzie tutaj są bezpieczne przystanie. Wszędzie tutaj dobre myśli drzemią. Nie masz się czego bać.
0: Zatem wejdę razem z tobą. Już wchodzimy? Ojejku, tutaj zupełnie inaczej. Wilgotno tak i mokro, ale przynajmniej na głowę deszcz nie pada. Chociaż od czasu do czasu słychać, jak kropelka w tej jaskini jakaś zagubiona sama sobie spada i spada i spada.
1: Chyba coś usłyszałem.
0: Ja coś usłyszałam.
1: Ale coś tak bezszelestnego.
0: Coś tak niezwykłego.
2: O, moi drodzy.
1: Odparła pajęczyca Bogu miła.
2: Moi kochani.
1: O, cóż to? Czyżbyście przybyli w nasze pajęcze strony? Czyżbyście zagubili się? Czyżbyście zabłąkali się? Czyżbyście...
0: Nie, nic z tych rzeczy. Właśnie szukamy wyspy takiego jegomościa, co to wszystkie marzenia poskradał. Ale teraz dotarliśmy na tę wyspę, którą, jak się okazuje, ty, pajęczyco, zamieszkujesz.
2: O, rzeczywiście... Zamieszkuję tę grotę, jaskinię, wraz z siostrzyczką moją. Czy nie mijam się z prawdą, Miloslawo?
1: Nie mijesz się, Bogu Milo. Nie mijesz się. E? Ale co tutaj robicie?
2: O, mój drogi. Nie wiem. Chciałabym powiedzieć. Wiem, że kiedyś coś bardzo dobrze robiliśmy, że mieliśmy jakąś pasję, że mieliśmy marzenie, ale

0: ale o nich zapomniałam. Zupełnie o nich zapomniałam. Się nawet tego przestraszyłam. Dlatego się schowałam. Czy nie mijam się z prawdą, Miloslavo? Nie mijasz się, Bogumilo. Nie mijasz się, e?
1: Och, chyba wiem wszystko już. Wiem, o co tu chodzi. I wy, drogie pajęczyce, Bogumiło i Miłosławo, zapomniałyście o swoich marzeniach. Zatem, Paskalu, czas wracać na statek, którego żagle utkane są z chmur. Czas wracać i odszukać waszych marzeń.
0: O, moi drodzy, gdybyście tylko je znaleźli, proszę, powróćcie razem z nimi. Powróćcie do jaskini.
1: Obiecujemy, że powrócimy.
2: Obiecujemy. Powrócimy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Słuchacie polskie.

bez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty.

lazurowym oceanie. Tam na szczycie srebrnej góry mieszka ptak ognisto-biury, żeby w jego

śnią mi się. I niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci, nuci ci.

zostaną aż do jutra. Połóż główkę na podusie z ich miękkiego jak puch

znów zaśpiewam. Znów zaśpiewam. Niech ci dziś się przyśnią mi się i niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przy

0: staniu. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejną odsłonę podcastu N97. A już teraz ze mną w studiu gościnie Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, pracująca również w klinice Invimed. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
4: Jak Ty jako ekspertka, jako psycholożka, psychoterapeutka oceniasz wagę i stresogenność usłyszenia informacji, diagnozy, że dotyczy nas niepłodność. Mhm. Jak bardzo to jest stresujące. Chciałabym, żebyśmy powiedziały to osobom, które do tej pory nie zgłębiały tematu, żeby nakreślić, z czym mierzy się coraz więcej par, według różnych danych, co piąta lub co szósta para na świecie. Mhm.
5: Generalnie badania pokazały, że informacja o niepłodności jest równoznaczna z informacją, kiedy ktoś dowie się, że ma nowotwór na przykład. I to często powtarzasz w swoich podcastach i też znalazłam takie dane. Więc ta stresogenność jest bardzo duża, zwłaszcza, że niektóre pary myślą sobie, że to jest niemożliwe, że to może dotyczyć akurat nas. Że dlaczego nas? Przecież zdrowo się odżywialiśmy, nie piliśmy alkoholu, nie paliliśmy papierosów, jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy nie krzywdzą innych i jakby gdzieś zaczynają krążyć w nich takie myśli, które sama widzisz, że nie pomagają i powodują jeszcze większy stres i tak zwane błędne koło, które powoduje, że w pewnym momencie człowiek siedzi w takiej bezradności, myślę, przynajmniej przez pierwsze kilka dni, kilka tygodni, żeby się otrząsnąć z tego wszystkiego. Czasami niektórzy zaprzeczają początkowo i twierdzą, że to niemożliwe, że u mnie w rodzinie nie było nigdy takich tragedii jak niepłodność. I myślę sobie, że pacjenci bardzo przeżywają i co powoduje w wielu przypadkach różnego rodzaju choroby psychiczne. Idzie to w kierunku depresji, zaburzeń lękowych, więc myślę sobie, że bardzo ważna w tym wczesnym etapie, kiedy tacy pacjenci dowiadują się, że mają taki problem, powinni zgłosić się po pomoc do profesjonalisty, jeżeli gdzieś ten proces trwa zbyt długo, że po prostu są w tej bezradności.
4: Wiem, że od momentu, kiedy został wprowadzony program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, masz coraz więcej pacjentów. Pewnie łączy się to z tym, że z jednej strony więcej osób może sobie pozwolić na to leczenie, nie ma już tej bariery finansowej. Z drugiej strony osoby, które wcześniej się leczyły i cały budżet kierowały na to leczenie fizyczne, nazwijmy to, nie miały już budżetu, żeby zaopiekować się tą sferą emocjonalną, psychiczną. Z jakimi problemami trafiają pacjenci do Twojego gabinetu? Czy to jest właśnie kwestia pogodzenia się z diagnozą, czy w ogóle zbudowania sobie jakiejś formy wsparcia emocjonalnego w tym trudnym procesie? Czy może przy tak trudnym i granicznym momencie wychodzą zupełnie inne problemy?
5: Masz rację. Przez to, że rząd jakby uruchomił program,

0: który finansuje tak naprawdę całość tej metody, czy in vitro, czy adopcji, czyli tak zwanej egg donation, adopcji komórki, zarodka, tak, czy oocytu, czy nasienia, spowodowało wysyp tych pacjentów, więc domyślam się, że każda klinika potrzebuje psychologów, którzy mają doświadczenie i potrafią wspierać takie osoby, bo jednak to jest taka wąska grupa pacjentów. Wracając do twojego pytania, z jakimi problemami? Tak naprawdę z wszelakimi. Tak jak mówisz, kiedy się zgłaszają w początkowej fazie, czyli trudno im pogodzić się z diagnozą, tudzież właśnie po którymś nieudanym in vitro, czy po którejś nieudanej procedurze, można powiedzieć, że załamują się z powodu tego, że nie przeżyli wcześniejszych, gdzie często psychologicznie porównujemy ten moment straty do żałoby tak naprawdę, więc potrzebujemy przejść wszystkie te etapy żałoby, żeby poradzić sobie z tym i jakby nabrać nowy wiatr w żagle i mieć tą nadzieję, że jednak się uda, że jednak próbujemy i walczymy dalej. A te procedury często są takie, że na przykład właśnie potrzeba jest zrobienia kolejnego w przeciągu miesiąca, tak? Ten pacjent tak naprawdę emocjonalnie, czy ci pacjenci tak naprawdę emocjonalnie sobie jeszcze nie poradzili z poprzednią ciążą, która była nieudana, bądź tak naprawdę była udana, tylko niestety nie udało się i po 12, 14, 10 tygodniach dowiadują się, że jednak wszystko na nic. Więc to są tacy pacjenci, też są tacy pacjenci, którzy mają problemy w komunikacji, albo na przykład przychodzą, bo mówią mi, że ich seks stał się taki mechaniczny, że brak w nim bliskości, ciepła, opieki nad drugą osobą i co oni mają z tym zrobić, bo nie odczuwają przyjemności, wręcz niechęć do tego, że znowu muszą próbować i lekarz mówi, teraz jest ten czas i specyficznie muszą się wymusić, można powiedzieć, pomimo zmęczenia, pomimo wielu innych czynników, które ich otaczają, na tą spontaniczność, która tak naprawdę jej nie ma w danym momencie. Też takie wzajemne obwinianie siebie za to, że jest się niepłodnym, chociaż tak naprawdę badania pokazują, że ta niepłodność dotyka w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiety, czyli jest 50-50. Niemniej jednak jest takie obwinianie, bo lekarz znalazł jakiś problem, który występuje u kobiety albo właśnie niepłodność partnera, tak? I tak jakby gdzieś nie umieją sobie poradzić z tym, że gdybym miała innego partnera, to bym była matką, albo byłbym ojcem, gdybym miał inną partnerkę. Też są takie spotkania, wydaje mi się, najcięższe dla mnie i dla tych pacjentów, gdzie dochodzi do takiego momentu, że oni mówią do mnie, pani Agnieszko, ja nie wiem, my nie wiemy, czy my chcemy dalej próbować, bo to już trwa 6, 8, 10 lat. Jesteśmy już po 40. Czy jest szansa, żebyśmy żyli bez tego dziecka i żeby to życie miało sens, żebyśmy stworzyli tą rodzinę tylko we dwoje? I myślę, że to są najpopularniejsze tematy, które się zdarzają, ale też pewnie jest ich wiele więcej.
1: Jakie postawy przyjmują pary? Bo są osoby, które swobodnie mówią o swojej chorobie, nie mają z tym problemu. Są osoby, które nikomu o tym nie mówią. Są osoby, które prowadzą trochę podwójne życie, że wśród rodziny, bliskich, przyjaciół mówią o tym, ale z kolei ukrywają tę sytuację w jakichś dalszych kręgach w pracy. Zastanawiam się, jak dopasować wsparcie, mając osoby z tym problemem w naszym otoczeniu, dopasowując nasze zasoby do potrzeb tych osób.
0: To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę bym powiedziała, taki psychologiczny bełkot, że to zależy, bo to zależy od tych pacjentów.

0: którzy są niepłodni. I niektórzy, tak jak mówisz, są zahamowani emocjonalnie i nie mówią o wielu trudnych rzeczach, nie tylko niepłodności, zwłaszcza, że niepłodność często nadal jest traktowana, stygmatyzowana tak naprawdę w naszym kraju, czy ogólnie. Chociaż coraz więcej jest ku mojej uciesze takiej świadomości i wsparcia ze strony tak naprawdę i rodziców naszych, którzy wcześniej nie akceptowali tej metody z powodu na przykład religii, czy rządu, który w tym momencie jakby uruchomił te programy. Więc na pewno to jest tak, że istotne wsparcie jest istotne takie, jakie ta para potrzebuje, czyli to jest okej, że wybierają sobie ci pacjenci osoby, którym chcą o tym powiedzieć. To jest okej, że mają najbliższych czasami przyjaciół, którym o tym mówią, bo na przykład wiedzą, że ich reakcje nie będą ich ranić. Na pewno takim ważnym aspektem jest to, że co ja obserwuję w moim gabinecie, że mało jest takiej asertywności i stawiania granic względem różnych ludzi wścibskich, tak zwanych, którzy gdzieś tam właśnie pytają się, kiedy będą te dzieci, albo czy wam się udało, kiedy na przykład nic nie mówią po ostatniej procedurze. Więc wspieranie, tak sobie myślę, że powinno być takie dopasowane do tej pary. Czyli, że oczywiście czasami jest tak, że ktoś jest zahamowany, ale ma te swoje osoby, zresztą ja tak uczę moich pacjentów, żeby znajdowali poza swoją parą, czyli drugą osobą w związku, która wydaje mi się, że jest fundamentalnym taką jednostką, gdzie oni mają rozmawiać o swoich problemach, obawach, myślach, emocjach, gdzieś tam właśnie takich zastanowieniu się, czego chcą w przyszłości, czy w jakim kierunku dążyć, ale żeby rozszerzali tą swoją gamę różnych ludzi wokół, żeby znaleźć to wsparcie, czy znaleźć takie zrozumienie, kiedy w danym momencie jest im to potrzebne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: Trochę tak, a trochę nie, więc ja taki dziennikarski bełkot zastosuję. Bo chciałabym, żebyśmy przeszły do konkretów, bo sama mam takie doświadczenie teraz z mojego życia prywatnego, że bliska mi osoba właśnie jest w procesie starania o dziecko. Akurat nie ma tutaj mowy o niepłodności, ale jest po długim leczeniu onkologicznym, więc też to oczekiwanie na proces, rozpoczęcie procesu starania jest długie i emocje są podobne. I mimo, że ja byłam w podobnej sytuacji, to często mi brakuje słów. Ja nie wiem, co powiedzieć, żeby to było wspierające, żeby to nie było banalne, żeby to nie było głupie, żeby nie kłamać. Co ty byś doradziła? No ja wiem, że to zawsze jest spersonalizowane, ale mamy dobre chęci, a brakuje nam narzędzi, że tak zrymuje.
0: Powiem ci tak, że to wygląda w ten sposób, że każda osoba niepłodna potrzebuje czegoś innego, ale myślę, że istotne jest to, żeby dać jej przestrzeń. Czyli wystarczy, i to nie jest banalne, kiedy powiesz jestem, powiedz mi, czego potrzebujesz. Jestem dla ciebie. I tyle.
1: Czyli nie musimy udawać, że jesteśmy ekspertami i nie musimy teraz czytać 5 książek, tylko zaczynamy od podstawy, czyli od rozmowy?
0: Rozmowy, zrozumienia, empatii, współdzielenia czasu. Czasami ta osoba w pewnym momencie powie: Karina, znajdź mi jakieś inne metody, których może ja nie stosowałam, albo poszukaj mi profesjonalisty, który by mi pomógł, bo jednak potrzebuję tej rozmowy, a często jest ona potrzebna w takich momentach, kiedy wchodzą trudne emocje, wchodzi trudny czas dla tej osoby, kolejna nieudana, czy osób, tak, czy tej pary. Więc to jest tak, że będąc przy tej osobie,

0: sobie, spędzając z nią czas, niekoniecznie narzucając się, w pewnym momencie ona powie, czego potrzebuje od ciebie, no i wtedy będziesz mogła działać. Czyli to, co, o czym mówiłaś.
1: Tak sobie teraz przypominam, jak to było, gdy ja byłam w procesie starań o moje dzieci. I sobie myślę, że dużym wsparciem dla mnie było to, że ktoś jest i niekoniecznie porusza te tematy związane z leczeniem, z dziećmi, z niepłodnością, tylko że właśnie pójdzie ze mną do kina, porozmawia o książce, że też danie tej parze czy tej osobie przestrzeni na coś zupełnie innego jest wsparciem.
0: Dokładnie, bo wtedy wychodzimy trochę z tych zapętlających się myśli i zamartwiania dotyczące jej płodności, czy ruminowania takiego zamartwiania związanego z przeszłością. To jest trochę bełkot psychologiczny. Niemniej jednak jakby wychodzimy i próbujemy znaleźć te elementy, które wcześniej sprawiały nam przyjemność. A to są czasem takie drobne rzeczy. Zmiana tematu, pójście do kina, wypicie kawy, pochodzenie po sklepach, pozjeżdżanie na sankach, czy cokolwiek innego, więc na pewno taka forma aktywności też sprzyja lepszemu nastawieniu i chroni troszeczkę tą osobę, że znajduje taki czas tylko na drobne przyjemności, które teoretycznie początkowo mogą się zdawać takiej osobie, to nie jest przyjemne, ale w pewnym momencie sobie przypomni, że kiedyś było przyjemne. I zacznie troszeczkę inaczej myśleć. Czyli zaczną się produkować poprzez zmianę zachowania, można powiedzieć, zaczną się produkować myśli, które pomagają, a nie przeszkadzają.
1: Myślę, że to też jest taki ważny aspekt w kontekście tego, że często tutaj w podcaście N97 padają takie słowa, że gdy byłem w procesie leczenia, to tak bardzo byliśmy nastawieni na to leczenie i na ten jeden główny cel, że w ogóle nie było życia dookoła, nie było żadnych przyjemności, nie było spotkań. I ja tutaj usłyszałam kilka razy coś takiego bardzo mocnego, że te osoby nie pamiętają na przykład 7 lat swojego życia. Od procedury do procedury, od lekarza do lekarza, od zastrzyku do zastrzyku. No w międzyczasie wiadomo, praca, bo trzeba i nic więcej. I może wyciągnięcie ręki i poddanie pomysłu, żeby na przykład pójść do kina, to jest wyrwanie kogoś z tego mechanizmu.
0: Tak, oczywiście. To dlatego to wsparcie społeczne jest istotne i badania też pokazują, że im więcej jest na takich naszych bliskich osób, na których możemy liczyć, na które właśnie wspierają nas i w trudnych momentach, ale też cieszą się z naszych sukcesów, to jest taki czynnik chroniący nas przed różnymi zaburzeniami psychicznymi i masz rację, tu ten balans jest potrzebny, że nie możemy naszego życia postawić tylko na jedną kartę. Tak jak w leczeniu się w chorobie onkologicznej też jest ważne to, żeby właśnie znajdywać sobie drobne przyjemności, czy szukać ich, czy właśnie nasi przyjaciele mogą nam proponować różne swoje aktywności, które są dla nich przyjemne, bo to też powoduje, że zaczynamy inaczej odczuwać to życie. Więc masz rację, mi często pacjenci powtarzają, że ostatnie 5 lat, ostatnie 7 lat to my tylko próbujemy i praca. No i niestety wtedy często stwierdzam, że na przykład są w jakiejś depresji, są w wypaleniu, potrzebują leków różnego rodzaju psychiatrycznych.
1: Leczenie niepłodności, niezależnie od tego, czy to jest procedura in vitro, czy jakieś inne metody, zazwyczaj jest długotrwałe, skomplikowane, spersonalizowane, więc trudno oczekiwać od społeczeństwa, że tak ogólnie użyję tego słowa, żeby wszyscy wiedzieli, na jakim etapie leczenia jesteśmy, co się z nami dzieje, jakie bierzemy aktualnie hormony i co przeżywamy. I chciałam cię zapytać o to, jak, nie mając tej wiedzy specjalistycznej, medycznej, mieć otwarte serce i wspierać tych, którzy są nam bliscy i są właśnie na tej trudnej drodze.
0: Na pewno takim ważnym elementem jest uprawomacnianie za każdym razem tych emocji, które przeżywa osoba niepłodna czy para.

0: Czyli w momencie, kiedy przeżywa złość, to mówimy, rozumiemy, że jesteś zła, że możesz być zła. Kiedy przeżywa smutek, to mówimy to naturalne, że można przeżywać smutek, czyli tak zwana normalizacja, bo to jest naturalne, normalne, że my przeżywamy szereg różnych emocji w trakcie tak długotrwałej procedury. Drugim elementem jest być może właśnie, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, zabieranie takiej osoby w różne miejsca, staranie jej się pokazać innej perspektywy, pokazywanie ewentualnie, co można by było innego zrobić zamiast na przykład siedzieć i kisić się w tych emocjach. Można też zaproponować takiej parze bądź osobie, która sobie z tym nie radzi, pomoc profesjonalisty, która jest, myślę, że dobra na każdym etapie, bo profesjonalista też uprawomocni te emocje. Często właśnie pary mówią, że to jest nienormalne, że my tak długo to przeżywamy. A to jest naturalne, to jest normalne. To tak się dzieje, więc możemy zaproponować pomoc profesjonalisty, jeżeli widzimy, że na przykład nasza córka, nasz syn, czy ktokolwiek z rodziny, kto boryka się z tym problemem, siedzi zbyt długo na przykład w jakiejś złości, czyli powiedzmy obserwujemy, że cały czas jest w napięciu, cały czas wykrzykuje, cały czas nie potrafi sobie poradzić z tą złością. To możemy stwierdzić, że być może jest zahamowany na jakimś etapie żałoby po ostatnim nieudanym in vitro, ale niekoniecznie musimy analizować. Ja tak bardziej z mojego psychologicznego punktu widzenia patrzę na to i wtedy kierujemy do specjalisty, który może wspomóc taką parę czy taką osobę. Ale też tak jak przed chwilą powiedziałam, jestem. Daj mi znać, co mogę zrobić, czy mogę jakoś ci pomóc, czy mogę być przy tobie, a ty mi powiesz, kiedy będziesz mnie potrzebowała, albo co będziesz ode mnie potrzebowała, czy potrzebował.
1: A jak się zachować, gdy wiemy, że w naszej rodzinie jest para, która jest w procedurze, która ma za sobą nieudane próby albo straty, a my właśnie mamy małe dziecko? To co robić? No bo jednak trudno wykluczyć tego nowego, małego członka rodziny ze wszystkich spotkań. Z drugiej strony mamy pewnie świadomość, że to może być trudne. No i też jest to taka sytuacja, myślę, że skomplikowana dla wszystkich stron.
0: Tak, masz rację. To jest skomplikowane i dla pary, której urodziło się dziecko, i dla pary, która mierzy się z niepłodnością. Moim zdaniem rozmawiać ze sobą.
1: Wszędzie ta rozmowa, a my nie potrafimy. Albo nie zawsze potrafimy.
0: Bo to jest tak, że możemy dojść do jakiegoś porozumienia między sobą, żeby ta para niepłodna za każdym razem nie wycofywała się z jakiejś imprezy rodzinnych z powodu tego, że no czasami nie chcą po prostu przebywać tam, gdzie są małe dzieci i to jest naturalne. Więc myślę, że ta rozmowa między jedną a drugą parą byłaby najlepszym sposobem na to, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji, bo być może ona spowoduje, że tak naprawdę nie będzie problemu, żeby przejść przez to, żeby razem spędzić ten czas.
1: Jeżeli w naszym otoczeniu jest para, jest osoba, która otwarcie mówi o swoim leczeniu, o swojej chorobie, to czy my mamy prawo zapytać o postępy, o leczenie, o etapy? Czy to jest zbyt intymne?
0: Ja bym powiedziała, że to zależy. To zależy w jakiej relacji jesteśmy z tą osobą, bo to może być nietaktowne dopytywanie na przykład albo raniące dla tej osoby, a my nie wiemy, co może być raniące dla tej pary w kontekście leczenia. Więc sobie tak myślę, że trzeba wyczuć, zobaczyć, zauważyć, czy na przykład jak osoby opowiadają o tej niepłodności, czy potrzebują, żebyśmy dopytywali, czy czego potrzebują, bo być może właśnie potrzebują wygadać się, czy wypowiedzieć się na pewne kwestie, a tak naprawdę nie chcą tego, żebyśmy my dopytywali.
1: A jak w tym wszystkim może, powinien odnaleźć się pracodawca?

0: Tak jak już powiedziałyśmy na samym początku, ten problem dotyczy coraz większej grupy społeczeństwa, co piąta lub co szósta para, czyli tak naprawdę każdy z nas, jeżeli sam tego nie przechodził, to zna kogoś, kto mierzy się z tym problemem. Niepłodność to jest choroba długoterminowa, czasami trwa latami. Na pewno wpływa na to, w jakim stopniu jesteśmy obecni w pracy, jak bardzo jesteśmy zaangażowani. No wiadomo, nie musimy mówić, na co się leczymy, ale czasami trudno też się nie domyślać. Jak pracodawca powinien reagować na takie sytuacje?
1: Na szczęście coraz częściej spotykam się z tym, że pracodawcy są wspierający dla takich osób. Niemniej jednak wiele nadal się decyduje, że nie mówi i pandemia trochę spowodowała, że jest nam łatwiej wymykać się do lekarza czy na kolejną wizytę, bo wiadomo, że to są godziny typu 9, 11, 12, 14, tak w ciągu dnia. Oczywiście dany pracownik odrabia sobie te godziny później tak, żeby to było satysfakcjonujące dla pracodawcy. No i moim zdaniem pracodawca wiedzący o tym, że dana para leczy się, czy dana osoba pracująca leczy się na niepłodność, wspierając ją, tak naprawdę może mieć bardziej efektywnego pracownika, bardziej zaangażowanego w pracę, bo jednak co nam pomaga? Wzmocnienia pozytywne, czy wtedy, kiedy bijemy kogoś kijem po plecach.
0: No wiadomo, że zawsze pozytywnie.
1: Dokładnie. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy wsparciem, wtedy, kiedy na przykład pozwalamy naszemu pracownikowi na taką formułę, że pracuje sobie w dowolnych godzinach, ale ma wykonać pewne zadanie. Więc myślę, że coraz częściej idzie to w tym kierunku, ale wiadomo, że nie zawsze. Nadal niejednokrotnie jednak jest mobbing w pracy. Nie tylko z powodu niepłodności, ale z powodu na przykład zwolnień na dzieci, czy jakichkolwiek innych. Więc myślę sobie, że to idzie w dobrym kierunku, ale nadal są takie sytuacje.
0: To na zakończenie naszego spotkania jeszcze chciałam, żebyś powiedziała, a czego zdecydowanie nigdy nie mówić parom, które są w procesie leczenia?
1: Dawania tak zwanych dobrych rad. Myślę, że to jest to, czego pary zwykle nie chcą usłyszeć. Czy właśnie powiedzenia, że doskonale wiem, jak się czujesz, bo nigdy nie wie. Nawet osoba, która mierzyła się z niepłodnością, może mieć inne odczucia niż dana para. Zastanawiam się, co jeszcze.
0: Że na pewno się uda?
1: Tak, bo to jest mit, myślę, że bo jak często pary przychodzą do mnie i mówią, że mają taką informację, że na pewno im się uda, to nie wiadomo, tak? I gdzieś myślę sobie, że pary też muszą być świadome, że czasami ta procedura niestety zakończy się fiaskiem i jakby jak powinni sobie wtedy radzić z taką sytuacją, czy jak powinni to przeżyć, to pewnie jest istotne. Na pewno też taki element, że osoby mówią, że na pewno to przez twój styl życia. Tak sobie myślę, że często spotykam takie stwierdzenie u moich pacjentów, że słyszą, czy właśnie, że za bardzo intensywnie żyjesz, albo masz za dużo stresu, co nie jest prawdą, ze względu na to, że tak naprawdę to jest jeden z czynników, które wpływa na niepłodność, ale nie jedyny, więc to może bardzo wkurzać osoby które są niepłodne z powodu tego, że na przykład właśnie zaczynają się fiksować na dobrym odżywianiu, na zmienianiu diety, na redukcji stresu, co oczywiście jest dobrym czynnikiem dla tych par tak naprawdę, bo jednak badania pokazały, że uprawianie wszelkiego rodzaju medytacji, jogi, różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne, czy właśnie mindfulness jest dobrym wsparciem dla takich par. Niemniej jednak właśnie takie dobre rady albo przekładanie wszystko na jedną kartę, że to na pewno przez to,

0: to nie jest dobre, myślę, że dla takiej pary.
1: Zwłaszcza, że zazwyczaj nie pada to z ust ekspertów, więc warto po prostu być i zapytać, czego ta para od nas potrzebuje, bo to chyba będzie takie najbardziej uważne i najbardziej z serdecznością i sercem właśnie w stosunku do tej pary. Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Klinika InVimed była dzisiaj gościnią podcastu. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję Państwu.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

0: że cię mam przy sobie.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Trust me, baby, you can have faith in me. You can trust me, baby.

No.